0: przebywało troje spokrewnionych ze sobą dzieci. Według wstępnych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
1: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Jest też, gdy dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. O szczegółach Paweł Jakubowski.
2: Zatrzymane kobiety to matka i córka. Suwalska prokuratura zdecydowała o tymczasowym areszcie, a jak podkreśla jej szef Wojciech Piktel, bliźniacy, teraz już osoby w wieku 47 lat, są skrajnie wyczerpane.
3: Organizmy są zniszczone niedożywieniem, bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych, a poza tym jeszcze deficyt psychiczny.
2: Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu, a informacje wstrząsnęły sąsiadami, którzy przyznają, że posesja była od lat jak forteca.
4: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, 2 płoty po domu zagrożone.
2: Sprawa szokuje tym bardziej, że jedna z zatrzymanych to ceniona dyrektorka okolicznej szkoły. Podejrzanym kobietom grozi 8 lat więzienia.
1: Relacjonował Paweł Jakubowski. Będzie bardzo gorąco, są alerty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy, drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
6: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
7: Lepiej się schować do cienia.
5: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
8: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
5: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
1: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy i unikania przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszone zwierzę przewróciło wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
9: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
10: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
11: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
1: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczać.
12: To jest, a jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać. Gdy sytuacja ulegnie poprawie, oczywiście odbierzemy to urządzenie.
1: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Woda nie wybacza błędów, przypominają ratownicy. Przed nami fala upałów, która ściągnie nad rzeki i jeziora wielu Polaków, a na co szczególnie musimy uważać.
13: Skoki do wody, jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać.
14: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu.
15: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody.
13: Jak najbardziej.
14: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody.
1: Z ratownikami wodnymi Małgorzatą Szustakiewicz i Jackiem Organiściakiem rozmawiał Rafał Różycki. Co roku woda zbiera śmiertelne żniwo, dlatego warto trzymać się zasad. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Teraz niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
16: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
17: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
16: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
1: Za kilka lat zamiast na działce z turystami wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Przemarsz ulicami miasta, koncerty i promocja lokalnej kultury. W połowie lipca w Gdyni odbędzie się 27. Światowy Zjazd Kaszubu. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, wpisuje się w obchody stulecia nadania Gdyni praw miejskich. Organizatorzy spodziewają się więc tysięcy uczestników z całego kraju i z zagranicy.
18: Charakter będzie polegał na tym, by pokazać, że Kaszubi to nie tylko skansen, to nie tylko muzeum. Przede wszystkim Kaszubi to młodzi ludzie. Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kasiebów w Gdynie.
1: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach. Plenerowa wystawa sprzętu wojskowego oraz służb podległych MSWiA, do tego szereg paneli dyskusyjnych o bezpieczeństwie i trudnej sytuacji geopolitycznej. Tak w skrócie upłynął pierwszy dzień rozpoczętych w piątek warszawskich targów obronnych. Piątek był dniem branżowym przeznaczonym dla przedstawicieli branży zbrojeniowej i sektora publicznego. W sobotę natomiast hala Expo 21 przy Prądzyńskiego będzie otwarta dla wszystkich chętnych zwiedzających. Wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
19: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
20: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów. I z tego też będziemy korzystać.
19: Jeden z paneli dotyczył śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
21: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
19: W dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
22: Żeby świadomość zagrożeń, ale nie lęk przed nimi, tylko właśnie świadomość zagrożeń chroniła nas przed dezinformacją, manipulacją i kłamstwem, który niestety bardzo często w przestrzeni szczególnie internetowej jest bronią używaną przez naszych adwersarzy, przez naszych przeciwników, przez naszych wrogów ze wschodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas, od najmłodszego do najstarszego. Nikt nie jest wolny przed zagrożeniem ataku bronią masowego rażenia, jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja. Te trzy rzeczy też wymagają specjalistycznej ochrony. Trzy filary, które będę powtarzał za każdym razem jako minister obrony, jako szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów. Silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. To jest absolutny fundament. Polska dzisiaj staje się też liderem wschodniej flanki NATO, takim autentycznym. Nie dlatego, że jesteśmy najwięksi. To by było za mało, dlatego, że jesteśmy najlepsi dzisiaj, najsilniejsi, a do 2030 roku stworzymy największą armię europejską. Już dzisiaj pod względem liczebności ona przewyższa armię, czy to francuską, czy armię brytyjską. Ale nie chodzi tylko o liczebność. Liczebność jest ważnym, ale nie jedynym elementem siły armii, siły wojska, zdolności operacyjnej, czyli właśnie to, czym się posługujemy. Sprzęt, który jest tutaj prezentowany. Musimy tym sprzętem zawładnąć. Chcę was zaprosić do współpracy z jeszcze większą otwartością ze strony resortu obrony narodowej, z nową dynamiką. Chcę was zaprosić do skorzystania z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przekształciliśmy i przesunęliśmy do około 22 miliardy złotych na rzecz działalności obronnej i bezpieczeństwa, ochrony ludności i rozwoju firm. 7 miliardów będzie do dyspozycji w różnego rodzaju wsparciu dla firm zbrojeniowych. Jest taka nowa spółka w BGK powołana specjalnie do obsługi tego instrumentu, spółka Chrobry. Ta nazwa zobowiązuje, zapraszam do zapoznania się, już niedługo będą podpisywane umowy. Wykraczamy poza granice nawet 30 roku realizacji wielu zobowiązań. No i uwalniamy tą przestrzeń poza militarnych przygotowań obronnych dla Straży Granicznej, dla Policji, więc myślę, że to też oprócz Sił Zbrojnych mogą być odbiorcy i będą odbiorcy waszych produktów, bo co będzie cechować te pozamilitarne przygotowania obronne i moja decyzja o przesunięciu z uwagi na weto pana prezydenta do programu SAFE dla tych o organizacji dla tych jednostek, my postanowiliśmy nie zostawić ich, żeby mieli możliwość nabycia sprzętu w obszarze właśnie przygotowań obronnych, bo Straż Graniczna odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę, a policja w godzinie W będzie miała swoje również militarne zadania. Do tego musimy być gotowi. Nie chcę straszyć, chcę przygotowywać, ale czasy są bardzo trudne. Prowokacje na Bałtyku, niszczenie kabli, zakłócenia GPS-ów, flota cieni, flota złomu, naruszenie przestrzeni powietrznej, akty sabotażu na torach, zatrzymania w ostatnich miesiącach przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, również w firmach zbrojeniowych osób, które podejrzane są o szpiegostwo, bardzo ciężkie przestępstwo na rzecz obcych wywiadów. To powoduje, że naprawdę tego typu miejsce jest nie tylko prezentacją sprzętu wojskowego, ale jest tak naprawdę miejscem edukacji i świadomości społecznej, za co organizatorom bardzo serdecznie dziękuję.
19: Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
1: Warszawskie targi obronne, przypomnijmy, odbywają się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załańskiemu. Ma to związek z zadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie orderu Orła Białego.
0: Mówił Karol Nawrocki i podkreślał, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
1: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
0: Decyzja wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Dramat pod Kołobrzegiem pod lupą śledczych. Prokuratura bada wydarzenia, po których do szpitala trafił ciężko poparzony chłopiec. Szczegóły Lucyna Wojtów.
2: Do zdarzenia doszło na terenie jednej z prywatnych posesji. Prokuratura chce ustalić, czy doszło do błędu w opiece ze strony dziadków, u których przebywało troje spokrewnionych ze sobą dzieci. Według wstępnych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
0: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Jest aresz dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. O szczegółach Paweł Jakubowski.
3: Zatrzymane kobiety to matka i córka. Suwalska prokuratura zdecydowała o tymczasowym areszcie, a jak podkreśla jej szef Wojciech Piktel, bliźniacy, teraz już osoby w wieku 47 lat są skrajnie wyczerpane.
4: Organizmy są zniszczone niedożywieniem, bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych, a poza tym jeszcze deficyt psychiczny.
3: Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu, a informacje wstrząsnęły sąsiadami, którzy przyznają, że posesja była od lat jak forteca.
5: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, 2 płoty po domu zagrożone.
3: Sprawa szokuje tym bardziej, że jedna z zatrzymanych to ceniona dyrektorka okolicznej szkoły. Podejrzanym kobietom grozi 8 lat więzienia.
0: Relacjonował Paweł Jakubowski. Będzie bardzo gorąco, są alerty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
7: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
8: Lepiej się schować do cienia.
6: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
9: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
6: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
0: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy i unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszone zwierzę przewróciło wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
10: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
11: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki. To jest takie niebezpieczne.
12: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
0: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczać.
13: To jest, o jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać. Gdy sytuacja ulegnie poprawie, oczywiście odbierzemy to urządzenie.
0: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Woda nie wybacza błędów, przypominają ratownicy. Przed nami fala upałów, która ściągnie nad rzeki i jeziora wielu Polaków. A na co szczególnie musimy uważać?
14: skoki do wody, jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać.
15: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu.
16: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody.
14: Jak najbardziej.
15: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody.
0: Z ratownikami wodnymi Małgorzatą Szustakiewicz i Jackiem Organiściakiem rozmawiał Rafał Różycki. Co roku woda zbiera śmiertelne żniwo, dlatego warto trzymać się zasad. Zagródka wprost do muzealnej gabloty. Teraz niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
17: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
18: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
17: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
0: Za kilka lat zamiast na działce stuletni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Przemarsz ulicami miasta, koncerty i promocja lokalnej kultury. W połowie lipca w Gdyni odbędzie się 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, wpisuje się w obchody stulecia nadania Gdyni praw miejskich. Organizatorzy spodziewają się więc tysięcy uczestników z całego kraju i z zagranicy.
19: Charakter będzie polegał na tym, by pokazać, że Kaszubi to nie tylko skansen, to nie tylko muzeum. Przede wszystkim Kaszubi to młodzi ludzie. Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdynie.
0: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach. Plenerowa wystawa sprzętu wojskowego oraz służb podległych MSWiA, do tego szereg paneli dyskusyjnych o bezpieczeństwie i trudnej sytuacji geopolitycznej. Tak w skrócie upłynął pierwszy dzień rozpoczętych w piątek warszawskich targów obronnych. Piątek był dniem branżowym przeznaczonym dla przedstawicieli branży zbrojeniowej i sektora publicznego. W sobotę natomiast hala Expo 21 przy Prądzyńskiego będzie otwarta dla wszystkich chętnych zwiedzających. Wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
20: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
21: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów. I z tego też będziemy korzystać.
20: Jeden z paneli dotyczył śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
22: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
20: W dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: Żeby świadomość zagrożeń, ale nie lęk przed nimi, tylko właśnie świadomość zagrożeń chroniła nas przed dezinformacją, manipulacją i kłamstwem, który niestety bardzo często w przestrzeni szczególnie internetowej jest bronią używaną przez naszych adwersarzy, przez naszych przeciwników, przez naszych wrogów ze wschodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas, od najmłodszego do najstarszego. Nikt nie jest wolny przed zagrożeniem, ataku, bronią masowego rażenia, jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja. Te trzy rzeczy też wymagają specjalistycznej ochrony. Trzy filary, które będę powtarzał za każdym razem jako minister obrony, jako szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów. Silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. To jest absolutny fundament. Polska dzisiaj staje się też liderem wschodniej flanki NATO, takim autentycznym. Nie dlatego, że jesteśmy najwięksi. To by było za mało, dlatego, że jesteśmy najlepsi dzisiaj, najsilniejsi, a do 2030 roku stworzymy największą armię europejską. Już dzisiaj pod względem liczebności ona przewyższa armię, czy to francuską, czy armię brytyjską. Ale nie chodzi tylko o liczebność. Liczebność jest ważnym, ale nie jedynym elementem siły armii, siły wojska, zdolności operacyjnej, czyli właśnie to, czym się posługujemy. Sprzęt, który jest tutaj prezentowany. Musimy tym sprzętem zawładnąć. Chcę was zaprosić do współpracy z jeszcze większą otwartością ze strony resortu obrony narodowej, z nową dynamiką. Chcę was zaprosić do skorzystania z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy przekształciliśmy i przesunęliśmy około 22 miliardy złotych na rzecz działalności obronnej i bezpieczeństwa, ochrony ludności i rozwoju firm. 7 miliardów będzie do dyspozycji w różnego rodzaju wsparciu dla firm zbrojeniowych. Jest taka nowa spółka w BGK powołana specjalnie do obsługi tego instrumentu, spółka Chrobry. Ta nazwa zobowiązuje, zapraszam do zapoznania się, już niedługo będą podpisywane umowy. Wykraczamy poza granice nawet 30 roku realizacji wielu zobowiązań. No i uwalniamy tą przestrzeń pozamilitarnych przygotowań obronnych dla Straży Granicznej, dla Policji, więc myślę, że to też oprócz Sił Zbrojnych mogą być odbiorcy i będą odbiorcy waszych produktów, bo co będzie cechować te pozamilitarne przygotowania obronne i moja decyzja o przesunięciu z uwagi na weto pana prezydenta do programu SAFE dla tych organizacji, dla tych jednostek, my postanowiliśmy nie zostawić ich, żeby mieli możliwość nabycia sprzętu w obszarze właśnie przygotowań obronnych, bo Straż Graniczna odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę, a Policja w godzinie W będzie miała swoje również militarne zadania. Do tego musimy być gotowi. Nie chcę straszyć, chcę przygotowywać, ale czasy są bardzo trudne. Prowokacje na Bałtyku, niszczenie kabli, zakłócenia GPS-ów, flota cieni, flota złomu, naruszenie przestrzeni powietrznej, akty sabotażu na torach, zatrzymania w ostatnich miesiącach przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, również w firmach zbrojeniowych osób, które podejrzane są o szpiegostwo, bardzo ciężkie przestępstwo na rzecz obcych wywiadów. To powoduje, że naprawdę tego typu miejsce jest nie tylko prezentacją sprzętu wojskowego, ale jest tak naprawdę miejscem edukacji i świadomości społecznej, za co organizatorom bardzo serdecznie dziękuję.
20: Z hal Expo przy Prądzyńskiego, Mateusz Chłystun.
0: Warszawskie Targi Obronne, przypomnijmy, odbywają się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. Dziękuję za wysłuchanie Wiadomości Polskiej.

0: słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ma to związek z zadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie orderu Orła Białego.
0: Mówił Karol Nawrocki i podkreślał, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
1: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
0: Decyzja wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Dramat pod Kołobrzegiem pod lupą śledczych. Prokuratura bada wydarzenia, po których do szpitala trafił ciężko poparzony chłopiec. Szczegóły Lucyna Wojtów.
2: Do zdarzenia doszło na terenie jednej z prywatnych posesji. Prokuratura chce ustalić, czy doszło do błędu w opiece ze strony dziadków, u których przebywało troje spokrewnionych ze sobą dzieci. Według wstępnych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
0: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Jest ależdy dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. O szczegółach Paweł Jakubowski.
3: Zatrzymane kobiety to matka i córka. Suwalska prokuratura zdecydowała o tymczasowym areszcie, a jak podkreśla jej szef Wojciech Piktel, bliźniacy, teraz już osoby w wieku 47 lat, są skrajnie wyczerpane.
4: Organizmy są zniszczone niedożywieniem, bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych, a poza tym jeszcze deficyt psychiczny.
3: Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu, a informacje wstrząsnęły sąsiadami, którzy przyznają, że posesja była od lat jak forteca.
5: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, 2 płoty podobnie zagrożone.
3: Sprawa szokuje tym bardziej, że jedna z zatrzymanych to ceniona dyrektorka okolicznej szkoły. Podejrzanym kobietom grozi 8 lat więzienia.
0: Relacjonował Paweł Jakubowski. Będzie bardzo gorąco, są alerty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
7: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
8: Lepiej się schować do cienia.
6: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
9: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
6: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
0: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy i unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszone zwierzę przewróciło wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
10: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
11: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
12: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
0: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczać.
13: To jest, a jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać. Gdy sytuacja ulegnie poprawie, oczywiście odbierzemy to urządzenie.
0: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Woda nie wybacza błędów, przypominają ratownicy. Przed nami fala upałów, która ściągnie nad rzeki i jeziora wielu Polaków. A na co szczególnie musimy uważać?
14: skoki do wody, jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać.
15: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu.
16: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody.
14: Jak najbardziej.
15: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody.
0: Z ratownikami wodnymi Małgorzatą Szustakiewicz i Jackiem Organiściakiem rozmawiał Rafał Różycki. Co roku woda zbiera śmiertelne żniwo, dlatego warto trzymać się zasad. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Teraz niezwykła historia blisko stuletniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
17: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
18: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju,
17: mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
0: Za kilka lat zamiast na działce stuletni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Przemarsz ulicami miasta, koncerty i promocja lokalnej kultury. W połowie lipca w Gdyni odbędzie się 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, wpisuje się w obchody stulecia nadania Gdyni praw miejskich. Organizatorzy spodziewają się więc tysięcy uczestników z całego kraju i z zagranicy.
19: Charakter będzie polegał na tym, by pokazać, że Kaszubi to nie tylko skansen, to nie tylko muzeum. Przede wszystkim Kaszubi to młodzi ludzie. Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdynie.
0: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach. Plenerowa wystawa sprzętu wojskowego oraz służb podległych MSWiA, do tego szereg paneli dyskusyjnych o bezpieczeństwie i trudnej sytuacji geopolitycznej. Tak w skrócie upłynął pierwszy dzień rozpoczętych w piątek warszawskich targów obronnych. Piątek był dniem branżowym przeznaczonym dla przedstawicieli branży zbrojeniowej i sektora publicznego. W soboty natomiast hala Expo 21 przy Prądzyńskiego będzie otwarta dla wszystkich chętnych zwiedzających. Wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
20: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
21: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dignano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów. I z tego też będziemy korzystać.
20: Jeden z paneli dotyczył śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
22: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
20: W dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: Żeby świadomość zagrożeń, ale nie lęk przed nimi, tylko właśnie świadomość zagrożeń chroniła nas przed dezinformacją, manipulacją i kłamstwem, który niestety bardzo często w przestrzeni szczególnie internetowej jest bronią używaną przez naszych adwersarzy, przez naszych przeciwników, przez naszych wrogów ze wschodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas, od najmłodszego do najstarszego. Nikt nie jest wolny przed zagrożeniem, ataku, bronią masowego rażenia, jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja. Te trzy rzeczy też wymagają specjalistycznej ochrony. Trzy filary, które będę powtarzał za każdym razem jako minister obrony, jako szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów. Silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. To jest absolutny fundament. Polska dzisiaj staje się też liderem wschodniej flanki NATO, takim autentycznym. Nie dlatego, że jesteśmy najwięksi. To by było za mało, dlatego że jesteśmy najlepsi dzisiaj, najsilniejsi, a do 2030 roku stworzymy największą armię europejską. Już dzisiaj pod względem liczebności ona przewyższa armię, czy to francuską, czy armię brytyjską. Ale nie chodzi tylko o liczebność. Liczebność jest ważnym, ale nie jedynym elementem siły armii, siły wojska, zdolności operacyjnej, czyli właśnie to, czym się posługujemy. Sprzęt, który jest tutaj prezentowany. Musimy tym sprzętem zawładnąć. Chcę Was zaprosić do współpracy z jeszcze większą otwartością ze strony resortu obrony narodowej, z nową dynamiką. Chcę Was zaprosić do skorzystania z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy przekształciliśmy i przesunęliśmy około 22 miliardy złotych na rzecz działalności obronnej i bezpieczeństwa, ochrony ludności i rozwoju firm. 7 miliardów będzie do dyspozycji w różnego rodzaju wsparciu dla firm zbrojeniowych. Jest taka nowa spółka w BGK powołana specjalnie do obsługi tego instrumentu, spółka Chrobry. Ta nazwa zobowiązuje, zapraszam do zapoznania się, już niedługo będą podpisywane umowy. Wykraczamy poza granice nawet 30 roku realizacji wielu zobowiązań. No i uwalniamy tą przestrzeń poza militarnych przygotowań obronnych dla Straży Granicznej, dla Policji, więc myślę, że to też oprócz Sił Zbrojnych mogą być odbiorcy i będą odbiorcy waszych produktów, bo co będzie cechować te pozamilitarne przygotowania obronne i moja decyzja o przesunięciu z uwagi na weto pana prezydenta do programu SAFE dla tych organizacji, dla tych jednostek. My postanowiliśmy nie zostawić ich, żeby mieli możliwość nabycia sprzętu w obszarze właśnie przygotowań obronnych, bo Straż Graniczna odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę, a policja w godzinie W będzie miała swoje również militarne zadania. Do tego musimy być gotowi. Nie chcę straszyć, chcę przygotowywać, ale czasy są bardzo trudne. Prowokacje na Bałtyku, niszczenie kabli, zakłócenia GPS-ów, flota cieni, flota złomu, naruszenie przestrzeni powietrznej, akty sabotażu na torach, zatrzymania w ostatnich miesiącach przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, również w firmach zbrojeniowych osób, które podejrzane są o szpiegostwo, bardzo ciężkie przestępstwo na rzecz obcych wywiadów. To powoduje, że naprawdę tego typu miejsce jest nie tylko prezentacją sprzętu wojskowego, ale jest tak naprawdę miejscem edukacji i świadomości społecznej, za co organizatorom bardzo serdecznie dziękuję.
1: Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
0: Warszawskie targi obronne, przypomnijmy, odbywają się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości WOX FM.

potrebna, mislim, dobro.

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama.
2: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
3: Dzień dobry, Sebastian Górny, zapraszam na nasze podsumowanie tygodnia. W poniedziałek mówiliśmy o sprawie domniemanego pobicia na śmierć. Było też o udanej zbiórce dla hospicjum.
4: Oskarżony twierdzi, że ratował partnerkę, a prokuratura, że pobił ją na śmierć. Akt oskarżenia trafił do sądu w Gorzowie. 68-latkowi grozi do 20 lat więzienia. Przebywa on w areszcie. Antoni R. usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czego następstwem był zgon 65-latki. Oskarżony nie przyznał się do winy, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
5: Wyjaśnił, że reanimował Barbarę K., chciał jej pomóc i ją ratować. Takie polecenia usłyszał, wzywając karetkę pogotowia. Zweryfikowane z wyjaśnienia samego podejrzanego okazały się niewiarygodne.
4: Według prokuratury 68-latek przyjął taką linię obrony, by uniknąć odpowiedzialności karnej. Jak ustalili śledczy, do tragedii doszło 5 stycznia tego roku w Gorzowie. Antoni R. nie był dotychczas karany sądownie.
6: Będzie nowy samochód w gorzowskim hospicjum. To dzięki mieszkańcom, którzy wspomogli je podczas zbiórki ulicznej. Zebrano blisko 130 tysięcy złotych. Hospicjum wyda pieniądze na samochód. Na co jeszcze?
7: Trafiają na tę opiekę taką przy łóżku, bym powiedziała. Chodzi o żywność, leki, środki higieniczne, sprzęt medyczny. Przeznaczymy część na zakup kolejnego auta do hospicjum domowego, ponieważ rośnie ilość pacjentów.
6: Mówiła Anna Kobyłka z gorzowskiego hospicjum Świętego Kamila. Lokalne podatki zapłacimy online. Urząd Miasta w Gorzowie uruchomił kolejną usługę internetową. Chodzi o deklarację podatków lokalnych, ale także m.in. o wnioski z aktualizacją danych. Szczegóły na stronie miasta. Znajdziecie je w zakładce Podatki lokalne za darmo online 2026. Kluby sportowe czekają na pieniądze i decyzje prezydenta Gorzowa. Chodzi o miejską dotację na sport zawodowy, gdy rozgrywki są prowadzone systemem jesień-wiosna. Koszykarki i koszykarze, siatkarze, piłkarze ręczni, nożni i wodni oraz tenisiści oczekują na ponad 4 miliony złotych. W środę mija termin składania uwag do wniosków. Potem prezydent będzie mógł podjąć decyzję. Ulica Owocowa w Gorzowie częściowo zamknięta od numeru 13 do 22. Trwa budowa północnej obwodnicy. Jak ominąć utrudnienia?
8: Ulicami Ukośną lub Wiejską, Aleksandra Puszkina, Stefana Czarnieckiego, Kazimierza Wielkiego, Stefana Okrzei, Błotną i Żwirową.
6: Mówiła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich. Z kolei piesi przejdą się nowym rondem. Utrudnienia do końca miesiąca. Niż demograficzny w gorzowskich żłobkach i przedszkolach, w placówkach są jeszcze wolne miejsca. Przypomnijmy, w tym roku czekają także na dzieci spoza miasta. Możliwe, że Gorzów będzie musiał likwidować część przedszkolnych oddziałów.
9: Dobra kasa i przydatne umiejętności. Weź udział w wakacjach z wojskiem. 27-dniowe szkolenia w Skwierzynie, Wędrzynie i w Międzyrzeczu. Są 3 turnusy, szczegóły w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie prawie 6 tysięcy złotych brutto. Program jest dla osób w wieku 18-35 lat, które chcą przeżyć świetną przygodę i czegoś się nauczyć, mówi podporucznik Dawid Śladek z WCR-u w Gorzowie.
10: Mogą przeżyć świetną przygodę, nauczyć się umiejętności na tym szkoleniu, poznać nowe osoby i w dodatku jeszcze za to otrzymać całkiem niezłą sumę. Jeżeli chodzi o zgłoszenie się na takie szkolenie, to oczywiście zostaniemy skierowani na komisję lekarską. Tutaj tak naprawdę będzie wykluczać nas jakaś trwała choroba. Przeciętny, zwykły człowiek raczej bez problemu przejdzie. To są podstawowe badania z zakresu badanie słuchu, badanie wzroku, ciśnienia krwi, ogólnej postawy. Trzeba po prostu przyjść, złożyć wniosek, wyznaczymy termin, stawić się na tą komisję i przejść. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą się zgłosić. Podstawowe uposażenie za miesiąc służby to jest 6300 zł brutto. W związku z tym, że to jest niepełny wymiar miesiąca, bo 27 dni, tutaj możemy liczyć na niespełna, lekko poniżej 6000 zł, przy czym oczywiście trzeba pamiętać, że osoby do 26 roku życia są zwolnione z płacenia podatków, więc dla nich to będzie kwota netto. Jeżeli chodzi o osoby powyżej 26 roku życia, no to ta kwota będzie troszkę mniejsza. Każdy ochotnik, który się zgłosi pierwszego dnia wcielenia, zostanie umundurowany, pełne wyposażenie, od skarpetek, majtek, mundur, po zasobniki, to wszystko dostanie. Chociaż oczywiście tutaj takie już są czasy. Przypominamy, mamy taką też u nas na naszym profilu facebookowym Wojskowe Centrum Rekrutacji w Gorzowie Wielkopolskim checklistę. Warto wziąć sobie dodatkowe skarpetki, butelkę z tym filtrem. Może się przydać jakieś kremy, może jakieś tam nawet na odcisk, jeżeli by się pojawił plasterek. I co zabawne jak dla mnie, pamiętajcie o ładowarkach do telefonu. Telefonów oczywiście nie zabieramy, chociaż odradzamy zabierać na ćwiczenia raz, żeby nie kusiło, nie robić zdjęć, bo to jest akurat zabronione, a poza tym można go uszkodzić. Nie od pierwszego dnia czeka nas intensywne szkolenie. Pobiegamy, postrzelamy, także nogi będą boleć, będą, ale przestaną. A jak przestaną, to znaczy, że się zregenerowały i będą mocniejsze. To jest naprawdę aspekt, o którym trzeba pamiętać. To ma nas uczynić silniejszym, sprawniejszym. Czeka nas intensywne szkolenie z zakresu właśnie strzelectwa, obsługi broni, strzelania. Tu już oczywiście będzie ostra amunicja. Pamiętajmy, że obsługa broni i strzelanie to nie tylko umiejętność taka manualna. To też uczymy się skupienia, przede wszystkim uważności, nie tylko na celu, ale też na całym otoczeniu. To są naprawdę przydatne rzeczy, które gdzieś mogą procentować, niekoniecznie jeżeli się zdecydujemy na wojsko, ale w życiu codziennym. Poruszanie się w terenie bez użycia GPS-u. Jest to możliwe. Naprawdę bateria nam siada i będziemy potrafili określić podstawowe kierunki. Fajna umiejętność na przyszłość. Kolejnymi na przykład właśnie udzielanie pierwszej pomocy. Też są sytuacje w życiu, w których możemy się znaleźć po prostu. Nabywanie podstawowych umiejętności dodaje pewności siebie. Nieraz zauważamy, że osoby, gdy widzą poszkodowanego, nagrywają. Ale to też wynika ze strachu i z braku tych umiejętności. Oczywiście udzielenie pierwszej pomocy to już jest zadzwonienie pod numer 112, ale to podstawowe ułożenie, sprawdzenie oddechu. Jeżeli tego nie ćwiczymy, jeżeli tego wcześniej nie nabyliśmy tych umiejętności, tej wiedzy, nie wiemy co robić po prostu. Nie pomożemy tej osobie. Na przykład przetrwanie w trudnych warunkach. To też jest ważne. Możemy się znaleźć kiedyś w takiej sytuacji. Tutaj będziemy sobie w stanie po prostu poradzić.
1: Zgłoszenie przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w UCR-ach. Pierwszy turnus już trwa do 4 lipca. Kolejny ruszy 13 lipca w Wędrzynie i Międzyrzeczu, a ostatni 17 sierpnia w Skwierzynie. Całość kończy się przysięgą.
4: Nie zapomnij o walizce na dworcu, nie żartuj o bombach na lotnisku. Lubuskie służby przestrzegają dowcipnisiów na wakacje. Chodzi o miejsca publiczne, zwłaszcza te, w których przybywa dużo podróżujących. Zostawiona celowo czy nie, chaos na dworcu kolejowym może wywołać walizka. Podkreśla Grzegorz Ławrynowicz, komendant Lubuskiej Straży Ochrony Kolei.
11: Straż Ochrony Kolei, jak co roku, będzie dbała o bezpieczeństwo osób zarówno korzystających z usług przewoźników kolejowych działających na terenie Rzeczypospolitej, jak również w miejscach służących do obsługi tych podróżnych, czyli dworcach i przystankach. I w tym miejscu właśnie chciałbym przypomnieć o kontroli i pilnowaniu swojego bagażu. Notujemy niestety zwiększoną ilość pozostawionych bagaży, a w dobie zagrożeń dzisiejszych każdy taki pozostawiony bagaż traktujemy bardzo poważnie i osoby powinny sobie zdawać sprawę, a nie zdają sobie z tego sprawy, że jeżeli odstawią, bo nie chce im się dźwigać ciężkiej torby, odstawią sobie walizkę pod jakimś filarem dworca i idą na kawkę na chwilę tylko, wracając po 30 minutach, no mogą zostać obciążone kosztami akcji i ewakuacyjnej oraz kosztami przyjazdu służb odpowiednich do neutralizacji tego pozostawionego bagażu, bo niestety traktujemy takie sytuacje poważnie.
4: Dowcipy o bombach na dworcach czy na lotniskach to fatalny i kosztowny pomysł, przestrzega Marek Cebula, wojewoda lubuski.
12: Mamy nieodpowiedzialnych pasażerów, którzy pojawiają się na różnego rodzaju lotniskach, którzy żartobliwie mówią, że w bagażu mam bombę i wydaje mi się, że to jest taki dobry żart. Niestety to nie jest dobry żart. Te wakacje mogą się zakończyć dla tej osoby i dla całej rodziny, z którą podróżuje, gdyż z takich rzeczy nie należy żartować, zwłaszcza w miejscach publicznych, jakimi są lotniska, między innymi.
4: Jeżeli zauważymy niepokojące sytuacje, trzeba reagować i zadzwonić na numer alarmowy 112. Można poczuć się jak radny sejmiku. Gorzowska organizacja zaprasza na rozgrywki w karciankę Gra o Lubuskie. Stowarzyszenie Nowum czeka na zgłoszenia do końca lipca. Oferta skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, klasy 6-8, średnich oraz studentów. Minimum trzeba zebrać 7 osób, a maksymalnie 20. Organizatorzy przyjadą do miejscowości, wytłumaczą zasady rozgrywki, a każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie egzemplarz gry. Mówi Mariusz Sobkowiak, prezes stowarzyszenia.
13: W ubiegłym roku wspólnie z grupą młodych Lubuszan stworzyliśmy grę karcianą Gra o Lubuskie. Bardzo fajna rzecz, która miała uczyć kooperacji, współpracy i też pokazywać, jak funkcjonuje samorząd lokalny, bo założenie gry o Lubuskie, naszej gry karcianej jest takie, że gracze wcielają się w radnych sejmiku województwa lubuskiego i robią to, o czym każdy z nas może kiedyś skrycie w serduszku marzył, czyli decydują, na co mają być wydawane publiczne pieniądze, w tym przypadku pieniądze województwa lubuskiego. Oczywiście okazuje się, że nie jest to wcale łatwe, ponieważ budżet jest ograniczony, a mamy masę mieszkańców, masę podmiotów, które domagają się od nas tego, żebyśmy te pieniądze przeznaczyli na wybrane przez nich cele. Mamy też do czynienia z różnego rodzaju wydarzeniami, tak? Strajkami, klęskami żywiołowymi, tak? Może znowu nam tutaj w naszej grze karcianej wylać odra. W grze Gra o Lubuskie w karciance przewidzieliśmy 80 różnych wydarzeń, które mogą mieć miejsce podczas całej naszej kadencji, którą sprawujemy jako radni województwa lubuskiego, a naszym zadaniem, żeby wygrać grę, jest przetrwać całą kadencję bez utraty władzy. Żeby to się stało, wskaźnik w grze, który sobie przyjęliśmy, określiliśmy jako wskaźnik poparcia społecznego, czyli tego, jak bardzo mieszkańcy są zadowoleni z naszych rządów, nie może spaść poniżej określonego poziomu. W tym przypadku wybraliśmy sobie 20%, bo jeśli tak się stanie, to tracimy władzę w trakcie naszej kadencji. Tak? Po prostu te ludzie wychodzą na ulicę, zostaje rozwiązana tutaj sejmik, przyspieszone wybory są organizowane. Więc pokazujemy w ten sposób, że sprawowanie władzy nie jest wcale takie łatwe i żeby to się udało, też trzeba ze sobą współpracować i kooperować. Taką grę udało nam się w ubiegłym roku stworzyć dzięki wsparciu, dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ gra ma duży walor edukacyjny i kierowaliśmy ją właśnie do ludzi młodych, ze szkół podstawowych i szkół średnich i ze studentami też taką grę rozgrywaliśmy i widzieliśmy, że to się świetnie sprawdza w różnych miejscach województwa lubuskiego. W tym roku dzięki wsparciu właśnie naszego województwa w ramach tak zwanych lubuskich obywatelskich inicjatyw młodzieżowych otrzymaliśmy środki na to, żeby móc zorganizować co najmniej 4 rozgrywki tej gry karcianej Gra o Lubuskie na terenie naszego województwa lubuskiego.
14: To kto się może zgłaszać?
13: Zachęcamy do tego, żeby zgłaszały się grupy osób młodych. To mogą być placówki, to mogą być szkoły. Interesują nas wszystkie poziomy kształcenia, ponieważ gra jest dostosowana i do szkół podstawowych. Ostatnich klas podstawowych i szkoły średnie, również szkoły wyższe, jak również inne placówki, w których młodzi ludzie, na przykład kulturalne ośrodki kultury, młodzieżowe domy kultury, w których młodzi ludzie spędzają czas. Zachęcamy do tego, żeby się zgłaszać, jeśli chcecie, żeby zupełnie bezpłatnie taka rozgrywka została u Was zorganizowana. Przyjedziemy wtedy do Was razem z kartami.
2: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
3: We wtorek mówiliśmy o mężczyznach, którzy podczas koncertu odpalili petardy. Sprawdziliśmy też, jaki jest stan zdrowia nastolatki, która nieszczęśliwie wywróciła się jadąc hulajnogą.
4: 41-latkowi grozi rok więzienia, udział 37-latka jest jeszcze wyjaśniany. Dwóch mężczyzn ujęto po odpaleniu petard w tłumie podczas koncertu Piaska w Gorzowie. Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 20 na Starym Rynku. 3 osoby zostały poszkodowane, na szczęście bez poważnych obrażeń, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
15: W pewnej chwili między uczestnikami trwającego koncertu zaczęły wybuchać fajerwerki. Osoba, która je odpaliła, od razu oddaliła się z miejsca. Policjanci zabezpieczający okolice koncertu przystąpili do ustalania okoliczności. W tym zdarzeniu wstępnie, niegroźnie, ranne zostały 3 osoby. Nikt na szczęście poważnie nie ucierpiał w tej sytuacji. Informacja o zdarzeniu trafiła także do dyżurnego gorzowskiej komendy wraz z operatorami miejskiego monitoringu. Dzięki nagraniom wytypowali podejrzanego. Informacje zostały przekazane służbom na miejscu. Funkcjonariusze szybko namierzyli 2 osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. 41 i 37-latek zostali przewiezieni do gorzowskiej komendy. W tej sprawie trwają czynności procesowe. Rola młodszego z nich jest szczegółowo wyjaśniana przez policjantów. Starszy, który odpalił fajerwerki, usłyszy zarzuty nieumyślnego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi do roku pozbawienia wolności.
4: Trwają czynności procesowe. Rola 37-latka jest szczegółowo wyjaśniana przez policjantów. Nastolatka z Przytocznej walczy o życie w szpitalu. Jechała hulajnogą bez kasku. Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 18. Dziewczyna jadąc chodnikiem straciła równowagę i przewróciła się tak nieszczęśliwie, że doznała urazu głowy. Do szpitala w Gorzowie przetransportował ją śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lekarze od kilku dni walczą o życie dziewczyny, mówi Paweł Trzciński, rzecznik gorzowskiej lecznicy.
16: Tak naprawdę to był bardzo poważny wypadek. Tyle mogę powiedzieć, że stan jest poważny i mamy, no nie będę gdybał, ale tak mi przekazano, że to był bardzo poważny wypadek. Poważne uszkodzenie głowy, zagrażające życiu.
4: Mundurowi badają dokładne przyczyny zdarzenia, mówi Urszula Zawadzka z policji w Międzyrzeczu.
17: W dniu właśnie 12 czerwca około godziny 18 w miejscowości Przytoczna kierująca lat 16 poruszająca się chodnikiem na hulajnodze elektrycznej z niewyjaśnionych dotąd przyczyn straciła równowagę i przewróciła się na ziemię, w wyniku czego doznała obrażenia głowy. Poszkodowaną przetransportowano lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Nie z niewyjaśnionych przyczyn nastolatka przewróciła się i uderzyła o ziemię. Z tego, co nam udało się ustalić, nie miała kasku na głowie, ale również ma ukończone lat 16, więc też takiego obowiązku już nie miała. Także na tą chwilę trwają czynności ustalające przyczyny tego zdarzenia.
4: Bez względu na wiek warto założyć kask, gdy korzystamy z hulajnóg, by uchronić się przed tragedią.
6: Wkrótce ruszy budowa obwodnicy Kostrzyna. Projekt powinien być gotowy do końca sierpnia. Inwestycja za 285 milionów złotych ma być oddana do użytku w 2029 roku. Czy terminu uda się dotrzymać, mówi Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna.
18: Według pana dyrektora, który tutaj nadzoruje, czy będzie zarządzał całą tą budową, termin, aby zakończyć pracę projektową w sierpniu i złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do pana wojewody, na dzisiaj zagrożony nie jest, ale my znamy życie i wiemy, że może się pewne problemy się zawsze mogą pojawić. I jeden z problemów jest taki, że na przykład zmiana technologii w samej budowy może spowodować to, że będzie konieczność zajęcia szerszego pasa pewnej ulicy, nazywa się ulicą Namyślińską, tam jest bruk, który jest pod nadzorem konserwatora. To jest nowa rzecz, konserwatora zabytków. Nowa rzecz całkiem się pojawia. Są stanowiska archeologiczne, więc my musimy być przygotowani i na to, że te terminy się mogą wydłużyć, jak to, bo to nigdy nie jest tak, że można z góry wszystko przewidzieć. Zwłaszcza na tak wielkiej budowie, albo na jakichś przebudowach jakichś terenów czy obiektów, prawda? Tam zawsze są jakieś niespodzianki. Ale według tej wiedzy, którą ja mam, to jak do tej pory takich zagrożeń niedotrzymania tej części terminów, bo tam jest tak właśnie, że najpierw zaprojektowanie, te projektowanie ma się skończyć właśnie w sierpniu, że to jest ten termin zagrożony. Takiej informacji nie ma. W 2029, aczkolwiek wiem od pana prezesa Intercoro, który jest wykonawcą tej inwestycji, że jeżeli tylko dostaną to pozwolenie na budowę, to będą się starali jak najbardziej skrócić ten termin, no bo taki mają swój plan.
6: Przypomnijmy, nowa droga ominie centrum miasta od północy do zachodniej strony. Rozpocznie się w rejonie Fortu Sarbinowo i poprowadzi przez tereny leśne, ominie osiedle Drzewice, potem skieruje się w stronę strefy ekonomicznej. To ponad 9 km trasy. Powstaną 4 ronda, 2 wiadukty nad liniami kolejowymi, 3 wiadukty nad istniejącymi drogami oraz most na warcie ze stakadą.
4: Jak tworzyć zielone miasta? O tym na warsztatach w Gorzowskiej Bibliotece. Wydarzenie w czwartek o godzinie 10. Uczestnicy dowiedzą się, jak projektować miasta bardziej przyjazne mieszkańcom, odporne na zmiany klimatu, jednocześnie atrakcyjne wizualnie. Warsztaty skierowane są do przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych, organizacji społecznych, ale także wszystkich osób zainteresowanych kształtowaniem nowoczesnych i zielonych przestrzeni miejskich. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik Gorzowskiego Magistratu.
19: Zapraszamy na warsztaty samorządowe pod hasłem Zielone Przemiany Przestrzeni Publicznej. To wydarzenie skierowane jest nie tylko do samorządowców, ale do wszystkich osób zainteresowanych tym, jak tworzyć miasta bardziej przyjazne mieszkańcom i środowisku. Podczas spotkania eksperci będą mówić o zielonych inicjatywach, ochronie bioróżnorodności, możliwościach finansowania takich działań oraz praktycznych rozwiązaniach, które sprawdzają się w przestrzeni miejskiej. Nie zabraknie również przykładów z Gorzowa, gdzie w ostatnich latach konsekwentnie realizujemy projekty zwiększające ilość zieleni i poprawiające jakość przestrzeni publicznej. Takie warsztaty są bardzo potrzebne, bo pozwalają wymienić doświadczenia, inspirować się dobrymi praktykami i wspólnie szukać rozwiązań dla wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wydarzeniu.
4: Udział w warsztatach jest bezpłatny. Przypomnijmy, odbędą się one w czwartek o godzinie 10 w bibliotece przy Sikorskiego.
6: Mieszkania gotowe wcześniej, można już składać wnioski o najem. GTBS już we wrześniu będzie mógł rozdysponować prawie 100 lokali w blokach przy ulicy Przemysłowej. Zainteresowani mogą już składać wnioski. Są na stronach GTBS-u. Trzeba to zrobić do końca czerwca.
20: Później zbierze się komisja, która zgodnie z przyjętym regulaminem naboru będzie te wnioski oceniała.
6: Mówił Tomasz Gierczak, prezes GTBS-u.
4: Darmowe szkolenia motoryzacyjne czekają na dorosłych w Gorzowie. Pierwsza tura potrwa do końca czerwca. Branżowe Centrum Umiejętności prowadzi nabór. To nowoczesne warsztaty w Cyzibie przy Warszawskiej wyposażone za 7 milionów złotych. Czekają samochody elektryczne, hybrydowe, symulatory jazdy oraz stacja ładowania. Są dwa tematy szkoleń. Układy mechatroniczne 120 godzin oraz diagnoza i obsługa elektryka i hybrydy 30 godzin. Mówi Magdalena Łabuza, dyrektorka Cyzibu.
21: Warto się kształcić. To są darmowe szkolenia. Naprawdę dawka wiedzy i sprzęt jest najwyższej jakości, więc myślę, że z takich szkoleń będą bardzo zadowoleni.
4: Kursy odbywają się popołudniami w weekendy. Kolejne będą ustalane zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Opis szkoleń i formularz na stronie bcugorzów.pl. Gorzowska placówka jest jedną z trzech w kraju. 12 kierowców na podwójnym gazie na A2 w Lubuskiem. Policjanci w poniedziałek prowadzili akcję kontrolną w rejonie punktu poboru opłat w Tarnawie Żapińskiej. Mundurowi sprawdzili trzeźwość około 2700 kierujących. 8 prowadzących było w stanie nietrzeźwości oraz 4 po użyciu alkoholu. Jeden miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Wobec wszystkich zatrzymanych zostaną zastosowane środki przewidziane prawem. Policjanci podkreślają, że alkohol, nawet w niewielkiej ilości, znacząco obniża zdolność koncentracji i wydłuża czas reakcji.
6: Spłonęła wiata ze słomą w Płonicy w gminie Deszno. Szybka akcja strażaków zapobiegła przedostaniu się ognia na inne budynki. Uczestniczyło w niej 8 zastępów straży. Ogień pojawił się po godzinie 16.
4: Masa rowerowa kręcić będzie kilometry dla Gorzowa. Przejazd rowerzystów zaplanowany jest na sobotę. Zbiórka o godzinie 11 w Parku Górczyńskim. Stamtąd uczestnicy ruszą Górczyńską, Piłsudskiego, Walczaka, Jagiełły, Chrobrego. Przejadą przez Most Staromiejski, potem Fabryczną i na Stadion Żużlowym, gdzie będzie meta. Do przejechania około 10 kilometrów. Impreza jest dla każdego, kto ma rower i chęci. Zachęca Paweł Najdora z rowerowego Gorzowa.
22: Po raz kolejny dołączamy do akcji, która jest stricte skierowana do naszych mieszkańców, nie tylko tych, którzy jeżdżą na rowerze, ale tych, którzy chcą spróbować swoich możliwości jazdy na dwóch kółkach. Bo przede wszystkim akcja sama polega na tym, aby mieszkańców zachęcić do jeżdżenia na rowerze, a nie tylko rywalizować, bo czerwiec jest takim idealnym miesiącem do jazdy na rowerze. Mamy dobrą pogodę, no i dobry czas na to, żeby się przekonać, że dwa kółka to jest bardzo dobra alternatywa środku transportu zarówno miejskiego, jak i stricte takiego turystycznego. No i oczywiście tutaj 20 czerwca dołączamy do akcji. Chcemy zorganizować kolejną masę rowerową, która zawsze się wpisuje w całą rywalizację. Chcemy, żeby to była jedna z największych mas rowerowych dotychczas organizowanych, dlatego już chcemy zachęcić mieszkańców, żeby tutaj szykować swoje dwa kółka. Dotychczas najwięcej mieliśmy około 600 uczestników. Mamy nadzieję, że może w końcu nam się uda przebić tą magiczną liczbę 1000 uczestników. Myślę, że nasi mieszkańcy są bardzo zmotywowani do tego, aby rywalizować w samej rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. I myślę, żeby też warto pokazać wszystkim mieszkańcom Gorzowa, że rower się liczy w mieście i tych rowerzystów jest coraz więcej, co widać tak naprawdę codziennie na gorzowskich ulicach. Przejedziemy trasą około 10-kilometrową. Standardowo wystartujemy z Górczyna, no a cała trasa zakończy się na stadionie żużlowym. Trasa i wszystkie szczegóły będą się pojawiać na fanpage'u rowerowego Gorzowa, na stronie Gorzowa i rowerowego Gorzowa. Dla miasta w zeszłym roku kręciło 1700 osób, tak? Około 1700 osób. Ta liczba tak naprawdę z roku na rok jest coraz większa, bo docieramy do coraz większej liczby osób, a też sami mieszkańcy się namawiają, tak, tutaj wzajemnie do udziału w tej rywalizacji. Więc mamy też stałych uczestników, którzy z roku na rok rywalizują. I przede wszystkim cieszy fakt, jeżeli już tutaj przy samym wręczaniu medali słyszymy, że udało się im pobić swoje własne rekordy, tak? Przyjechali w czasie pierwszej rywalizacji 100 km, a teraz już przyjeżdżają te 500 km na srebrny medal, co ich bardzo cieszy i mamy nadzieję, że sama rywalizacja będzie motywować ich do dalszej jazdy rowerem. No i zdobywania tych kilometrów i punktów dla naszego miasta, tak żeby nasze miasto kolejny raz tutaj było na jak najwyższej pozycji, no i przede wszystkim utrzymało po raz kolejny pierwsze miejsce w rywalizacji miast tutaj powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
4: Masa rowerowa organizowana jest przy okazji rywalizacji o rowerową stolicę Polski. Kręcić kilometry można do końca czerwca, ściągając aplikację Aktywne Miasta i wybierając Gorzów. Wszystko znajdziecie na stronie gorzowskiego magistratu.
2: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
3: W środę informowaliśmy o kłopotach kolejnej radnej Gorzowa. Było też o zmianach na stanowisku wiceprzewodniczącej Rady Miasta.
9: Radna Aleksandra Siebińska-Szadna nie zamierza rezygnować z miejsca w gorzowskiej Radzie Miasta. Wniosek o wygaszenie jej mandatu przygotowuje aktywistka Alina Czyżewska. Ogłosiła to w swoich mediach społecznościowych. Aktywistka powołuje się na przepisy o samorządzie gminnym, które mówią nie tylko o zakazie prowadzenia działalności na majątku miasta przez radnych, ale także o zakazie bycia przedstawicielem lub pełnomocnikiem takiej działalności. Radna została ustanowiona pełnomocniczką telewizji, w której reklamę wykupiły spółki komunalne. Aleksandra Siebińska-Szadna nie zgadza się z tymi zarzutami.
0: Ja nie świadczyłam żadnych usług w sensie obsługi prawnej, ponieważ takie stanowisko się pojawia w mediach. Ja miałam udzielone pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. Ten rodzaj pełnomocnictwa nie wyczerpuje dyspozycji z tego przepisu, na który powołuje się pani Alina.
9: Przypomnijmy, Alina Czyżawska kilka tygodni temu złożyła wniosek o wygaszenie mandatu Ireneusza Macieja Zmory.
6: Maria Szupiluk, nową wiceprzewodniczącą Rady Miasta, związana od wielu lat ze środowiskiem kultury i małych gorzowiaków, zastąpiła na tym stanowisku Annę Kozak, która straciła funkcję po tym, jak zrezygnowała z członkostwa w klubie radnych Koalicji Obywatelskiej. A o stali radni nie rozmawiali, nie sprawdziły się nieoficjalne zapowiedzi, że rajcy będą dyskutować na temat finansowej pomocy dla żużlowego klubu. Temat się nie pojawił.
4: Filharmonia Gorzowska budżet domyka na styk. Udaje się to dzięki przychodom z działalności. Z dotacji celowych brakowałoby na wynagrodzenia i utrzymanie obiektu. Na ten rok udało zebrać się 2,5 miliona złotych na działalność kulturalną. To kasa z budżetu miasta, województwa i ministerstwa. Gdyby jednak nie dodatkowe 3 miliony przychodów, pieniędzy brakowałoby praktycznie na wszystko. Jak zarabia instytucja? Mówi Joanna Pisarewicz, dyrektor Filharmonii.
5: Zaplanowane 2,5 miliona na działalność kulturalną. W naszym planie finansowym pokryta była właśnie w niemal połowie też środkami z Urzędu Marszałkowskiego. Okazało się, że możemy tą działalność sobie zaplanować i zrealizować tylko do połowy roku, czyli od września w planie finansowym nagle tej działalności musiało zabraknąć. Na szczęście stało się to tylko na chwilę. I tutaj słowa podziękowania wszystkim radnym i panu marszałkowi, który finalnie zdecydował się tą naszą działalność wesprzeć. I dzięki temu, że miasto również tą drugą część, drugie brakujące pół miliona pomogło również pokryć i Ministerstwu Kultury udało się ten milion na działalność przywrócić. I niestety dotacja podmiotowa nasza ogólnie to są środki, które nie wystarczają na pokrycie kosztów podstawowych, czyli prowadzenia działalności tam zupełnie nie ma. Nie do końca wystarcza na wynagrodzenia oraz utrzymanie tego dużego obiektu, utrzymanie również parkingu, o którym nie zapominamy, dwupoziomowego. Na szczęście są środki w wyniku współprowadzenia instytucji z Ministerstwa Kultury i tutaj część wynagrodzeń związana z prowadzeniem działalności jest pokrywana. i też częściowo środki na właśnie działalność merytoryczną. Stale brakuje nam na działalność, ale finalnie zamykam budżet instytucji i plan finansowy też dużymi przychodami z naszej działalności, z działalności różnego rodzaju, czyli przede wszystkim sprzedaż biletów i tutaj oferta powinna być kreowana w taki sposób, żebyśmy mogli zarówno realizować swoją misję, jak i przyciągać jak najszersze grono odbiorców, w tym działalność edukacyjna. To jest również sprzedaż usług kulturalnych, bo realizujemy wiele wydarzeń, które są zamówione na zewnątrz, a także wynajem obiektu, dzięki czemu możemy drobne remonty, naprawy poserwisowe tak zwane realizować. Także ten obiekt utrzymywany jest również z tych przychodów. I to jest ponad 3 miliony złotych, więc tak naprawdę robimy wszystko, żeby te przychody się realizowały tak jak zaplanujemy. Bardzo często wydarza się tak, że jest ich więcej dzięki temu, że oferta jest atrakcyjna i że możemy sprzedawać bilety. Jeżeli chodzi o najmy, to tutaj kalendarz, zawsze powtarzam, nie jest z gumy, więc realizujemy je też w miarę możliwości z taką częstotliwością, jaką się da zrealizować, zarówno tak, żeby w kalendarzu te wydarzenia zewnętrzne umieścić, jak i również je obsłużyć, bo mamy określoną liczbę pracowników. Więc 3 miliony uważam, że są naprawdę znaczącymi przychodami. One pozwalają nam na nakręcanie tej działalności i sprawienie, żeby była coraz bardziej atrakcyjna, i na przestrzeni ostatnich lat faktycznie te przychody się podwoiły. Także apelujemy do polityków, do samorządowców o to, żeby zawsze pamiętać o tym, o wspieraniu naszej działalności, ponieważ instytucja, jaką jest Filharmonia, od 15 lat tak naprawdę stała się pewnym centrum, jednym z ważniejszych centrów życia kulturalnego i naszego miasta i regionu. I z jednej strony realizuje naprawdę wydarzenia muzyczne na najwyższym poziomie, a z drugiej strony jest też takim ważnym miejscem spotkań mieszkańców, integracji mieszkańców wokół kultury oczywiście, ale miejscem, w którym właśnie to nasze społeczeństwo może się realizować, też spełniać, które edukuje i dba o to nasze dziedzictwo kulturalne, muzyczne, i mam wrażenie też buduje potencjał społeczny całego naszego regionu i miasta. Także dożyczyłabym naszej instytucji, patrząc już z mojej perspektywy, właśnie przy okazji tego 15-lecia naszego, żebyśmy mieli tylu fantastycznych ludzi wokół, którzy robią wszystko, żeby wspierać nas w tym, żebyśmy mogli się rozwijać i żebyśmy mogli nadal służyć mieszkańcom.
7: W pierwotnym projekcie budżetu wojewódzkiego, przypomnijmy, dotacji dla Filharmonii nie było w ogóle. Po interwencji, negocjacjach udało się wywalczyć 500 000 złotych. Dla porównania wcześniej był to 1 000 000 złotych.
6: Ruszyły prace przy budowie kanalizacji przy ulicy Kasprzaka. Dzięki niej dostęp do sieci wodociągowej uzyska Zakanale, a w przyszłości także gmina Deszno. Koszt to 15 milionów złotych. Prace rozpoczęły się na Krętej i Niwickiej. Do zbudowania m.in. ponad 2 km wodociągów oraz 3 przepompownie.
9: MZK narobiło hałasu, teraz przeprasza. Głośno po nocach było jednak dla dobra pasażerów. W połowie czerwca nocami na gorzowskie torowiska wyjeżdżały specjalistyczne pojazdy szynowe, których zadaniem było szlifowanie torowisk tramwajowych. Jak tłumaczy miejski przewoźnik, szlifowanie to czynność konserwacyjna, która polega na usunięciu z torowiska mikronierówności, zużycia falistego, a wszystko dzięki zebraniu niewielkiej warstwy stali do 0,5 mm. Jak zapewniają pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji, wszystko po to, żeby tramwaje jeździły ciszej i bezpieczniej.
6: Schody na piaskach poprawione. Znów można z nich korzystać. Po przeprowadzonym tam remoncie mieszkańcy zwrócili uwagę na źle wykonane elementy. Po interwencji urzędników wykonawca w ramach gwarancji poprawił schody. Czy spalona hala na Zawarciu należąca do GRH zostanie odbudowana? Ważne informacje jeszcze w tym tygodniu. Zarządca hali otrzyma ekspertyzę dotyczącą kosztów odbudowy obiektu. Przypomnijmy, to konsekwencje pożaru, do którego doszło na gorzowskim Zawarciu 24 maja. Pracownicy ZUS strajkowali. A co na to mieszkańcy regionu Lubuskiego? Jak na dwugodzinną przerwę w pracy zareagowali petenci?
8: No, chciałem się zapisać w kolejce na 10, żeby być pierwszym, bo to człowiek nie ma czasu. Ale popieram, no, mają panie prawo do strajku, to niech sobie strajkują. Jak to wpłynie na sposób załatwiania spraw
1: to jak najbardziej.
10: Pani mi fajnie wyjaśniła wszystko, zaprosiła mnie po 10, żebym przyszła sobie.
11: Wyszłam na chwilę z pracy i no, muszę wrócić, bo nie można mi załatwić.
23: Ja wszystko rozumiem, ale ja też muszę iść do pracy, też muszę pozałatwiać swoje rzeczy. No, musiałem czekać o wiele, wiele dłużej.
6: Przypomnijmy, pracownicy ZUS-u domagają się 1200 zł brutto podwyżki. Zakład zaoferował nieco ponad 200 zł i jednorazową premię.
7: Willa Hercoga po kilkunastu latach degradacji doczekała się przebudowy. Zabytek na Gorzowskim Bulwarze wzbudza emocje, bo projekt nowej szklanej części nie podoba się mieszkańcom. Ma powstać hotel z restauracją. W internecie zawrzało, oprócz wyremontowania XIX-wiecznego budynku, od strony bulwaru pojawi się szklana antresola z salą i zadaszonym tarasem. Z kolei od parkingu stanie czteropiętrowy budynek. Ocena estetyczna jest kwestią indywidualną. My musimy pilnować strony prawnej, podkreśla Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
24: Przez wiele lat budynek pozostawał niewykorzystany i niestety stopniowo niszczał. Nieruchomość jest własnością prywatną od 2009 roku. Od 2010 rozpoczął się w niej proces inwestycyjny i trwa od wielu lat. Ostatnio prace przyspieszyły, jest szansa na to, że przywrócone zostanie temu miejscu życie i nowa funkcja. Rozwiązania architektoniczne wywołują różne opinie mieszkańców, od pozytywnych po negatywne. Jest to naturalne, ale rolą służb miejskich jest dopilnowanie, aby inwestycja była realizowana zgodnie z prawem. Wymogi prawne są w tej inwestycji zachowane. Ważne jest też to, że zabytkowy budynek, który przez lata pozostawał pusty, ma szansę zostać uratowany i ponownie służyć mieszkańcom.
7: Miejmy nadzieję, że właściciel dokończy całą inwestycję. Niestety wcześniejszy los willi Hercoga nie był łaskawy. Willa przy ulicy Nadbrzeżnej w 2009 roku została sprzedana prywatnej osobie za 500 000 zł, jednak nic się nie działo i magistrat nakładał kary finansowe. Toczyły się batalie sądowe. W 2019 roku właściciel przeprowadził większe roboty. Wstawił nowe okna, odnowił elewację, uratował konstrukcję budynku. W październiku 2024 roku wydane zostało pozwolenie na rozbudowę budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanie terenu.
6: Na 3 miesiące do aresztu trafił 27-latek, w którego samochodzie znaleziono narkotyki. Mężczyzna wpadł, bo w sobotę, o czym informowaliśmy, spowodował kolizję na ulicy Szarych Szeregów w Gorzowie. Został zatrzymany, gdy na pieszo próbował uciekać z miejsca zdarzenia. W jego aucie mundurowi znaleźli 166 gramów mefadronu i tabletki MDMA, czyli ekstazy. 27-latek nie miał prawa jazdy, a w organizmie 2 promile alkoholu. Tomasz K. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Dodajmy, że podczas kolizji ucierpiał kierowca innego pojazdu i jego dziecko. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Tankował i nie płacił. 42-letni mieszkaniec gminy Sulęcin odpowie za kradzież ponad 1000 litrów paliwa. Mężczyzna 2 razy podjeżdżał na różne stacje w gminie i do specjalnie przygotowanych zbiorników tankował paliwo, po czym odjeżdżał. Raz miał wspólnika. Jeden z policjantów rozpoznał go, przeglądając nagrania z monitoringu. Złodzieja zatrzymano, odzyskano ponad 600 litrów skradzionego paliwa. 42-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
7: Magazyn obrony cywilnej Witnicy służy mieszkańcom. Zmodernizowano budynek na terenie miejskich zakładów komunalnych i wyposażono w sprzęt. Wydano 1 200 000 zł. W Witnicy można czuć się bezpiecznie, w magazynie można przechowywać zapasy i urządzenia niezbędne w sytuacjach kryzysowych. Modernizacja trwała 3 miesiące, budynek był w fatalnym stanie, mówi Roman Urbaniec, zastępca burmistrza Witnicy.
25: Tempo było naprawdę zwariowane. Nikt się tego nie spodziewał, że dostaniemy w ostatnim momencie te pieniądze, ale postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Udało to się zrealizować w ciągu 3 miesięcy, a co było zrobione? Zrobione zostało wszystko właściwie. Wymiana dachu, wymiana poszycia, wymiana wnętrza tynków, wymiana elektryki, nowa rampa zrobiona, zupełnie nowy obiekt. Także warto porównać sobie to ze zdjęciami, żeby zobaczyć, jak ogrom pracy został wykonany i jak w krótkim czasie. Dopadła nas jeszcze zima, ale nie utrudniło to nam w realizacji tego zadania. To są 4 pomieszczenia oznaczone. Bramy są elektrycznie zamykane. Łącznie to jest chyba 760 metrów kwadratowych. Ogromny obszar. Wcześniej nasze zarządzanie kryzysowe mieściło się w jednym pomieszczeniu 50-metrowym. W tej chwili są już w pełni zabezpieczeni. Oprócz tego sprzęt, ten większy, który nie wchodzi do tych magazynów, są przygotowane już kontenery, w których to będzie przechowywane, także jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tego sprzętu, który musi później działać dla naszego bezpieczeństwa.
2: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
3: W czwartek informowaliśmy o planach kolejowych dotyczących Gorzowa. Było też o organizacji koncertów na Starym Rynku.
6: Aż trudno uwierzyć, magistrala zachodnia, magistrala wielkopolska i koleje dużych prędkości i to wszystko poprowadzone przez Gorzów. Jeżeli ministerialne plany zostaną zrealizowane, to gorzowianie nie będą już narzekać na wykluczenie komunikacyjne. Wiceminister infrastruktury zaprezentował zintegrowaną sieć kolejową, czyli plan inwestycji. Przez Gorzów mają być poprowadzone dwie nowe linie, dzięki którym mieszkańcy uzyskaliby bezpośrednie i szybkie połączenie m.in. ze Szczecinem, Świnoujściem, Wrocławiem, Poznaniem czy Zieloną Górą. Mówi Tomasz Drost ze stowarzyszenia Komunikacja.org.
1: Chyba po raz pierwszy Gorzów znalazł się w centrum tych rozważań, nie jest gdzieś tam na uboczu. No, plany dla Gorzowa są ciekawe i północnej części województwa lubuskiego. Natomiast no, nie da się ukryć, że to jest perspektywa 2035-2050, więc dość odległa. Natomiast no zobaczymy, no, obiecujące są tutaj te prognozy, ale ja to zawsze mam takie trochę wątpliwości, no bo wszystko można narysować, a w rzeczywistości te inwestycje kolejowe jak na razie to nie idą w takim tempie, jakim byśmy sobie życzyli. Znaczy, dla mnie największym zaskoczeniem było to, że mniej więcej tak jak my myśleliśmy, tak to mniej więcej wygląda, bo chociażby sytuacja na północ od Gorzowa, jakbyśmy się tej mapie przyjrzeli, to po raz pierwszy widzimy, że pomyślano o tym, żeby kolej poprowadzić z Gorzowa do Barlinka, Pyrzyc i dalej do Szczecina. No to faktycznie jest optymalny przebieg, natomiast no, tak jak mówię, no, koszty, możliwości techniczne, wykupy ziemi, no to pewnie tutaj będą stanowić dużą barierę, ale tak teoretycznie patrząc na mapę, to rzeczywiście jest optymalny ten przebieg. No jest tam więcej takich rzeczy, chociażby mnie zaskoczyło to, że niedawno wyremontowano odcinek Poznań-Wrocław, a tu na tej mapie widzimy, że po sąsiedzku równoległa kolej miałaby też być jakby budowana. No zastanawiające, no ale skoro tak wyszło z analiz, no to na jakiejś podstawie musiano, że tak powiem, podjąć taką decyzję. Tak, natomiast tak, jeszcze taka ciekawostka, że teraz w ramach Kolej Plus no, jest prowadzona inwestycja Gorzów z Kierzynem, Międzychód, Szamotuły, Poznań. No i na tejże mapie widzimy, że kolejna linia by powstawała równoległa z Poznania do Gorzowa, ale trochę innym przebiegiem przez Pniewy. No i tutaj już jakby wpinają się w Skwierzynie. No, powiem tak, odważne tezy, no pewnie optymalnie tak by było, natomiast no tam taka informacja też zaistniała, że gdybyśmy chcieli to wszystko zrealizować, to koszt realizacji tego planu to jest 500 000 000 zł, czyli już nawet nie miliardy, a 500 000 000, no to proszę sobie wyobrazić, jaka to jest skala inwestycji. No i to jest zastanawiające, tak, czy takie pieniądze się znajdą. No z innych ciekawostek, tam jest jeszcze taka opcja, że w Gorzowie

0: Kiedyś tego doczekamy, no to już jest inna sprawa.
1: Na koniec nieco gorsza informacja. Realizacja inwestycji kolejowych planowana jest na lata 2035-2050.
2: Koncerty Dobry Wieczór Gorzów będą odbywały się jak dotychczas. Nie będzie ogrodzeń, przeszukiwań wchodzących na występy, ale firma ochroniarska ma być bardziej aktywna. Dyrekcja Miejskiego Centrum Kultury spotkała się z przedstawicielami Służby Bezpieczeństwa i firmy ochroniarskiej. Analizowano incydent z fajerwerkami podczas niedzielnego koncertu. Dla uczestników wydarzeń na Gorzowskim Starym Rynku niewiele się zmieni, mówi Jacek Dreczka, wicedyrektor MCK-u.
3: Miejskie Centrum Kultury bardzo poważnie do tej sytuacji podeszło. My w poniedziałek z samego rana spotkaliśmy się, pozbieraliśmy fakty, przeanalizowaliśmy to, co się wydarzyło, pozbieraliśmy informacje z różnych źródeł i najszybciej jak to możliwe zwołaliśmy spotkanie służb. Był przedstawiciel firmy ochroniarskiej, która zabezpieczała tę imprezę na Starym Rynku. Na spotkaniu byli też przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej. Pozbieraliśmy też ich opinie, jeszcze raz przeanalizowaliśmy całą sytuację. No i też porozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby w przyszłości nie dochodziło do takich albo podobnych zdarzeń, bo to jest, mówię, sytuacja bardzo niebezpieczna. No, na pewno będziemy, poprosiliśmy i policję, i Straż Miejską, i firmę ochroniarską o nie tyle bardziej wzmożoną pracę, chociaż ona i tak wzmożona była. Natomiast na pewno będziemy bardzo bacznie i uważnie przyglądać się też temu wszystkiemu, co będzie się działo w najbliższy weekend i kolejne weekendy. Ale no tutaj nagle nie zwiększymy jakoś specjalnie liczby czy policji, czy ochrony, bo to też była to inauguracja. Co roku te imprezy pokazują, że inauguracje cyklów pokazują, że zawsze na otwarciu i na ostatnich koncertach jest najwięcej osób. Tak jak mówię, no musimy się też przyglądać temu, co będzie się działo w kolejne weekendy, ale przede wszystkim też posłuchaliśmy tego, co mają do powiedzenia służby na ten temat. Czy dało się tego uniknąć? Czy dało się to ryzyko zminimalizować? Na szczęście też wiemy, że to nie była jakaś zakrojona akcja szeroko czy wymierzona przeciwko komuś, to raczej był, z tego co przekazała nam policja po przesłuchaniu tych sprawców, to była sytuacja taka w cudzysłowie nieumyślna, najpewniej tak z tego wynika, że sprawcy nie zdawali sobie sprawy ze skali tego, co mogą zrobić, no ale to już zostawiamy, to nie są nasze sprawy, nasza sprawa jest taka, żeby to wszystko, żeby dopilnować, żeby w przyszłości nie dochodziło do takich zdarzeń.
4: Czyli jakieś zamykania, ogrodzenia terenu nie planujecie?
3: Na tę chwilę po przeanalizowaniu sytuacji, po rozmowie z policją, ze Strażą Miejską, nie będzie żadnych płotów. Tutaj jest jakby... Ostatnie lata pokazują kilkadziesiąt koncertów w sumie, gdyby to wszystko zebrać z ostatnich lat, pokazują, że takiej konieczności nie ma, przy czym to nie ja podejmuję decyzję, to jest decyzja podjęta przez pracowników Miejskiego Centrum Kultury wspólnie z policją, bo tak jak mówię, tutaj się w dużej mierze pracownicy Miejskiego Centrum Kultury opierają też o to, co mówią policjanci, co mówi Straż Miejska, co mówią pracownicy ochrony, bo to też jest bardzo ważne, także płotów nie będzie, będą wzmożone kontrolę w sensie takim, że będzie to wzmożona praca firmy ochroniarskiej i służb.
2: Przypomnijmy, w niedzielę dwóch mężczyzn, obywateli Bułgarii i Gruzji, odpaliło fajerwerki w tłumie uczestników koncertu Piaska. Radnym nic nie będzie, nawet jeżeli mieszkają poza Gorzowem. Takiego zdania jest były prezydent miasta. Według Tadeusza Jędrzejczaka, nawet jeżeli śledczy sprawą się zajmą, to prawnicy rajców sprawę przeciągną co najmniej do końca kadencji. Jędrzejczak przypomina, że za czasów jego prezydentury kandydatów do rady, jak i samych radnych mieszkających poza Gorzowem nie brakowało. Nawet gdy było to zgłaszane, sprawy rozchodziły się po kościach.
5: Znaczna część kandydatów do Rady Miasta, kiedy jeszcze byłem prezydentem, niezgodnie z prawem kandydowała do Rady Miasta z uwagi na to, że nie mieszkali w Gorzowie. No więc był cyrk, wie pan, tam facet jeden nawet miał osobne wejście przez szafę w mieszkaniu i z tego mieszkania mówił, że tam mieszka. No w ogóle to niepoważne to wszystko. I moja asystentka złożyła w tej sprawie protesty i tak dalej. Efekt tego był taki, że nikt się nie zajął. No więc jeżeli państwo nie zajmuje się, mówiąc półgębkiem do mnie, że my się waszą polityką nie zajmujemy, ja mówię, ale wy jesteście od przestrzegania prawa, nie od naszej polityki. No i jeżeli to nie działa, a nie działa od wielu lat, działa

0: wybiórczo, jak pan widzi, no to trudno się dziwić, że jeżeli nie działa organa państwa, no to i nie działa, to nikt się tego prawa nie przestrzega. No więc jeżeli doktryna Neumanna mówiąca o tym, że swoich nie ruszamy, działa, a działa, bo to widzimy na własnych oczach, no to z czego się mają bać radni, którzy podali nieprawdziwe miejsce zamieszkania czy przebywania i tak dalej, i tak dalej. No przecież ich to nie dotyczy, bo im przecież są z określonych partii politycznych i w związku z tym im nic nie grozi, a nawet jak ktoś się będzie czepiał, to przecież jak oni to pociągną z prawnikami przez następne długie miesiące, to się kadencja skończy i przestanie to być problemem. No, w związku z tym nie sądzę, żeby tutaj z tego tytułu coś było, ale pokazuje to też i stronę etyczną tych ludzi, którzy tego typu rzeczy robią, wiedząc o tym doskonale, że łamią przepisy prawa, ale sobie nic z tego nie robią. To potem nie ma co się dziwić, że można zabudować willę różnego rodzaju bohomozami z plastiku, szkła i aluminium, bo to znajomi koledzy kupili i teraz będą musieli zarobić pieniądze. Nie ma co się dziwić, że bulwar będzie przewrócony do góry nogami, bo jakaś panienka ma na to akurat pomysł i parę złotych z budżetu, wie pan, to nie ma co się dziwić, dlatego że skoro władza polityczna, tak, władza publiczna, podlegająca osądowi publicznemu, wybierana w demokratycznych wyborach, nie reaguje, a ja oglądam mojego serdecznego kolegę prezydenta Jacka Wójcickiego w internecie, który mówi na pytanie, że ci ludzie nie mieszkają w Gorzowie, mówię, ale my mieszkamy wszyscy razem. Bo przecież to tam, co tam, ktoś mieszka w Kłodawie czy gdzieś tam, no przecież to my mieszkamy wszyscy razem. No to niech pan mi powie, to kto w tym mieście ma odpowiadać zgodnie z konstytucją, zgodnie ze ślubowaniem, z całym tym anturażem związanym ze sprawowaniem władzy, to kto ma tu za przestrzeganie prawa odpowiadać, skoro wszyscy mówią, że jest wszystko w porządku. No nie. No właśnie to, że nie jest w porządku i ludzie o tym zaczynają coraz bardziej mówić.
1: Przypomnijmy, swoje zawiadomienie do prokuratury złożył już radny Sebastian Pieńkowski. Takie działania zapowiedziała także aktywistka Alina Czyżewska. Zarzuty dotyczą m.in. Ireneusza Macieja Zmory, który kilka dni temu zrzekł się mandatu radnego.
2: Wartownia ponownie na wale okrężnym. Organizatorzy wrócili do starej lokalizacji, bo są tam lepsze warunki do organizacji dwóch festiwali, które będą głównymi atrakcjami imprezowego miasteczka. Mówi Paweł Kopala, organizator.
3: Dobrze reagują w dalszym ciągu na muzykę Westbama, hymn Love Parade, Members of Mayday. Zawsze po wejściu dropu jest pisk. No to widać gołym okiem, nie? Kto przychodzi, czego oczekuje. To samo też jest w hip-hopie, no bo tacy artyści jak Peja, który u nas występuje bodajże piąty rok z rzędu. Dlaczego? No bo jakby jest legendarny. Te numery, jego klimat, który buduje z słuchaczem, powodują to, że jakby nie ma powodów, żeby go nie zapraszać co roku. Są inni artyści, owszem, mieliśmy te koncerty, ale nie było tej energii, nie było tego czegoś jakby, nie? I to wszystko potęguje i tworzy to miejsce, tą historię, ten czas oczekiwania 10 miesięcy. Dobrą prasę mam też jakby nadzieję, że nas lubicie. I widzimy, obserwujemy to w social mediach, że te zasięgi, które zbudowaliśmy przez lata, no są ogromne.
4: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
5: W piątek wróciliśmy do tematu poszkodowanej nastolatki. Na szczęście jej stan zdrowia się poprawia. Było też o przygotowaniach do wakacji.
6: Poprawia się stan nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. 16-latka odzyskała przytomność i nie jest już na oddziale intensywnej terapii. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Nastolatka jechała bez kasku i po wypadku z poważnymi urazami głowy trafiła do szpitala.
7: Sanepid szykuje się na wakacje. Wkrótce ruszą kontrole kąpielisk i miejsc wypoczynku w Lubuskim. Zgłoszonych w tym roku do użytkowania będzie 28 kąpielisk w całym województwie. Do tego dojdzie kilkanaście miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. W ubiegłym roku było ich 13. Sprawdzane będą także obozy czy ośrodki wypoczynkowe, jak podkreśla Jolanta Musiała, zastępca lubuskiego inspektora sanitarnego. W ubiegłym roku nie było konieczności odwoływania żadnego turnusu.
8: Działania inspekcji sanitarnej będą prowadzone wielotorowo, tak jak co roku. Będą to zarówno kontrole kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli. Będzie to badanie wody w tych kąpieliskach, ale także sprawdzanie stanu sanitarno-klinicznego infrastruktury. informacje o stwierdzonych, czy to badaniach wody, czy właśnie jaka jest infrastruktura, są zamieszczane w ogólnie dostępnym internetowym serwisie kąpieliskowym. Kolejne działania to kontrola wypoczynku, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Będziemy sprawdzać podczas kontroli właśnie obiekty, w których ten wypoczynek się odbywa, ale także czy zapewniona została opieka medyczna dla dzieci i jakie jest wyżywienie. Pion żywności będzie oprócz tych standardowych, całorocznych kontroli prowadził kontrolę obiektów takich sezonowych, zwłaszcza tworzonych w miejscowościach turystycznych. Będziemy sprawdzać, czy infrastruktura tych obiektów pozwala na bezpieczne, higieniczne przygotowanie żywności. Będziemy badali owoce sezonowe, lody i wody mineralne. W przypadku stwierdzenia na jakichkolwiek nieprawidłowości oczywiście będziemy prowadzić postępowanie egzekwujące poprawę, tak aby wakacje po prostu były bezpieczne. No i nie zapominajmy, że inspekcja sanitarna to także edukacja i promocja. Będziemy obecni na piknikach, mediach społecznościowych i odwiedzać będziemy również miejsca wypoczynku. I tak dla przypomnienia będziemy mówili o tym, jak bezpiecznie zachowywać się, jak można zabezpieczyć się przed zagrożeniami związanymi czy to z kąpielami słonecznymi, czy z zagrożeniami od kleszczy, czy jak zabezpieczyć się przed podróżą za granicę, przed chorobami egzotycznymi, czyli o szczepieniach. I inspekcja sanitarna, można zgłaszać tutaj jakieś uwagi czy interwencje poprzez internetowy system SEPIS. Tak? Na każdej stronie internetowej jest przekierowanie, gdzie można po prostu te interwencje zgłosić i są też telefony alarmowe 11 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, całodobowe i stacji wojewódzkiej. 10 dni przed otwarciem kąpieliska czy miejsca do kąpieli, tak? 10 dni organizator przeprowadza takie badania, później w zależności od tego, jak długo będzie takie miejsce działało, to jest nawet trzykrotne. Tak? W ubiegłym roku takie zdarzenie nie miało miejsca. Do inspekcji sanitarnej wpłynęły dwa wnioski od rodziców z prośbą o interwencję, z tego jeden był uzasadniony. Natomiast w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości na 34 turnusach, czyli to było około 9% skontrolowanych, ale one dotyczyły takich rzeczy, które można było usunąć w trakcie trwania turnusu, czyli to było brak jakiejś dokumentacji zdrowotnej personelu, niespełnienie wymagań w zakresie żywności, żywienia i tutaj poprawiono to i nadzoru nad jakością wody. Także na szczęście w zeszłym roku takiej sytuacji nie było.
7: Wyniki kontroli kąpielisk można sprawdzić samemu. Trzeba wejść na stronę lubuskiego sanepidu i dalej w serwis kąpieliskowy. Przypomnijmy, jeżeli zaniepokoi nas stan wody lub warunki w miejscu wypoczynku, powinniśmy to jak najszybciej zgłosić do odpowiedniej stacji powiatowej.
9: Misiu Szatek, przedszkole ze Subic najlepszą bezpieczną zerówką w Lubuskiem. Policja rozstrzygnęła turniej, w którym zmierzyło się 12 trzyosobowych drużyn z całego regionu. W środę dzieci odpowiadały na pytania dotyczące bezpieczeństwa. Rozwiązywały zagadki słowno-obrazkowe, prezentowały bezpieczną pozycję żółwia oraz pokonywały przygotowane miasteczko ruchu drogowego. Było o przechodzeniu przez jezdnię, zachowaniu w samochodzie, reagowaniu na nieznajomych czy o korzystaniu z numeru alarmowego 112. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Subic, drugie przedszkole miejskie nr 20 Przyjaciół Przyrody w Gorzowie, a trzecie oddział przedszkolny przy PSP nr 3 w Żaganiu. Nowego żłobka w Kostrzynie nad Odrą nie będzie. Za duże koszty budowy, ale też galopujący niż demograficzny. W miarę potrzeb jedna z placówek zostanie przekształcona w tak zwane żłobko przedszkole. Kostrzyński magistrat otrzymał ponad 4 miliony złotych dotacji na nowy żłobek. Miało powstać 60 miejsc dla dzieci. W ubiegłym roku został nawet rozpisany przetarg. Zgłosiły się 3 firmy. Najtańsza oferta opiewała na blisko 12 milionów złotych. Burmistrz Andrzej Kunt podjął decyzję o zaniechaniu inwestycji.
10: To by nie zależało od zapotrzebowania. Oczywiście złożyliśmy wniosek, nawet dostaliśmy decyzję o możliwym dofinansowaniu budowy żłobka, no tylko to dofinansowanie to zdaje się około 4 miliony złotych, a żłobek który chcielibyśmy zbudować, no, wynosiłby, kosztować miałbyś między 11 a 14 milionów złotych. Więc i termin, a przede wszystkim termin narzucony na wykonanie tej inwestycji był naszym zdaniem zbyt krótki, a gdybyśmy nie dotrzymali terminu i zrealizowali inwestycji właśnie w narzuconym terminie, no to groziłoby to koniecznością zwrotu całej dotacji. Natomiast zgodnie z aktualnymi przepisami możliwe jest łączenie przedszkoli ze żłobkami i jak możliwe, że nad taką decyzją popracujemy, zwłaszcza, że znamy tendencje demograficzne. W zasadzie to się już nie mówi o kryzysie, tylko o katastrofie demograficznej. I być może akurat tak się złożyło, że w perspektywie kilku najbliższych lat to na pewno tych dzieci będzie mniej i w przedszkolach. W związku z tym, któreś z przedszkoli może przejąć też funkcję żłobku przedszkola, to kiedyś bywało, jest to znowu dopuszczalne. A to by tylko zależało od tego, czy będzie takie zapotrzebowanie, czy nie.
9: W Kostrzynie w razie potrzeby nowych 50 miejsc powstanie w przedszkolu przy ulicy Osiedlowej.
6: Kolejny fotoradar w Lubuskim. Urządzenie sprawdza, czy nie przekraczamy prędkości w Boleminie. Ma dyscyplinować kierowców w pobliżu szkoły podstawowej. Pomogą ratować życie. 17 lubuskich gmin dostało nowoczesne defibrylatory zewnętrzne. Są łatwe w obsłudze i będą ogólnie dostępne. Urządzenia kupił i przekazał samorządom wojewoda lubuski.
11: Polskie legendy rocka i międzynarodowe gwiazdy disco. Taki muzyczny miks przygotowała Arena Gorzów na nowy sezon, czyli 2026-27. Przedstawiciele areny zaprezentowali część zakontraktowanych wykonawców, wśród nich Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Alphaville. Z polskich zespołów pojawią się Big Cyc, Ira, Róża Europy czy Maryla Rodowicz z koncertem akustycznym. Będą kabarety i Piotr Rubik, który wykona Psał też wrześniowy, mówi Agata Dusińska, prezes Areny Gorzów.
12: To będzie sezon pełen emocji, pełen muzyki, pełen tańca, łączący pokolenia, energetyczny nastrój, więc słuchamy przede wszystkim głosu naszych mieszkańców i tego, co do nas piszą, jak z nami rozmawiają. Brakowało im do tej pory takiej dużej ilości wydarzeń muzyczno-tanecznych, koncertowych. Staraliśmy się w poprzednich sezonach pogodzić z dużą ilością sportu. Teraz oczywiście sport zostaje i on będzie, ale w tych wszystkich, może nie tyle lukach, ale w miejscach, gdzie my mieliśmy możliwość zakontraktować trasy koncertowe różnego rodzaju artystów, zakontraktowaliśmy, więc będzie światowo, będzie energetycznie i będziemy łączyć pokolenia. Już teraz wszystkich Państwa zapraszamy na to super emocjonalne, taneczne show, które będzie się odbywać i w roku 2026, i w roku 2027. A to, co jeszcze powiem, to nie jest koniec tych artystów, którzy będą występować w najbliższym sezonie, z uwagi na to, że my nadal, mój zespół cały, prowadzi rozmowy jeszcze kontraktowe z kolejnymi artystami, ale na tą chwilę jeszcze nie możemy zdradzić szczegółów, a na pewno będzie nadal w stylu tanecznym. I oczywiście we wrześniu zorganizujemy kolejną konferencję, która będzie uzupełniać to sport, czyli o wszystkie wydarzenia, koszykówki, siatkówki i inne, bo to nie tylko to. Więc na pewno jak złożymy cały kalendarz w jedną całość, to się okaże, że naprawdę w Arenie Gorzów co drugi dzień jest prawie impreza masowa. Ja myślę zdecydowanie tak, z uwagi na to, że większość tych wydarzeń jest w sezonie jesienno-zimowym, więc artyści tylko mogą występować w dobrych warunkach, w dobrych halach, dobrze nagłośnionych. Nie zawsze chcą i mogą występować w okresie letnim, więc na pewno to, że Arena Gorzów jest, po prostu przyciąga też bardzo dobrych artystów, światowych artystów. My też pracujemy nad tym, żeby pozyskiwać kontakt do agencji, do artystów, którzy są na topie lub którzy są bardzo historyczni, więc na pewno tak. Przede wszystkim ja zdecydowanie cieszę się na koncert Zadzwońcie po milicję, bo to są czasy mojej młodości. Róże Europy, Chłopcy z Placu Broni, Wanda i Wanda. No szanowni Państwo, ja mam wrażenie, że powrócę do swoich wspaniałych lat. Oczywiście nie zabraknie artystów takich jak Maryla Rodowicz, która po prostu też piękny koncert kameralny u nas zagra, akustyczny u nas zagra piękny koncert. No i jak widzicie Państwo, topowe gwiazdy lat 80., tak jak Alphaville. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zatańczcie z nami w tej arenie podczas tych wszystkich wydarzeń. Będzie nam bardzo miło. Tak, nie mogę zdradzać, szanowni Państwo, z uwagi na to, że no, takie są zasady współpracy biznesowej. Dopóki kontrakt nie jest podpisany i nie mamy zgody na ogłoszenie, to nie możemy.
4: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
9: Edukacja na różnych poziomach. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam. W dzisiejszym magazynie bardzo różnorodne i ciekawe informacje, bo będziemy edukować się w zakresie karty pływackiej, ale także będzie można dostać bezpłatnie kaski na rower czy hulajnogę. Wartownia w Gorzowie zabezpieczona odpowiednio, uważa strażnik miejski. No i także upały, śmiecenie w parku oczywiście zabronione. Jak chronić nasze czworonogi przed babeszjozą? Zaczynamy. Karta pływacka do zdobycia za darmo. Gorzowska Słowianka organizuje egzamin. Chętni mogą się zapisywać do poniedziałku. Dokument potwierdzi faktyczną umiejętność pływania. Zgłaszać mogą się dzieci od 9 roku życia. Pierwsza edycja przyciągnęła ponad 130 młodych osób. Organizatorzy liczą na więcej, mówi Agata Duśnińska, prezes Słowianki.
13: To już druga edycja, ponieważ w ubiegłym roku podpisaliśmy porozumienie pomiędzy instytucjami Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Akademią Wychowania Fizycznego i Gorzowskim Centrum Ratownictwa Wodnego, kierunek na ratunek. Wiemy, że obraliśmy dobry kierunek, bo jest bardzo duże zapotrzebowanie na budowanie świadomości, na poprawę bezpieczeństwa i na propagowanie właśnie przed okresem wakacyjnym, jak należy zachowywać się w wodzie, jak należy reagować na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. W ubiegłym roku do karty pływackiej przystąpiło przeszło 130 młodych pływaków. W tym roku liczymy na to, że za Państwa pośrednictwem ilość tych dzieciaków się podwoi, a nawet potroi. Jesteśmy na to gotowi. Ja tylko podkreślę, że całe wydarzenie jest kompletnie bezpłatne, czyli można przyprowadzić dziecko, najważniejsze, żeby dziecko miało ukończone 9 lat, można do nas przyjść, wcześniej mówię, zarejestrować to dziecko i wszyscy, którzy przyjdą i zdadzą pozytywnie egzamin, otrzymają od Centrum Rehabilitacyjnego i od Gorzowskiego Ratownictwa Wodnego kartę pływacką, która daje takie poświadczenie rodzicom, że dziecko faktycznie posiada już te umiejętności, że może wyjść samodzielnie do wody i bardzo się cieszę, że po raz drugi i będziemy kontynuować na pewno w przyszłości. Gorzowian i nie tylko Gorzowian, okoliczne dzieciaki sprawdzamy, testujemy, no i przede wszystkim uczymy pływać.
9: W egzaminie dział wezmą uczniowie Gorzowskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. To dla nich bardzo ważne, podkreśla dyrektor Tomasz Kucharski.
14: Bardzo ważnym elementem istotnym dla funkcjonowania szkoły i zawodników, którzy w tej szkole funkcjonują, jest nauka pływania przede wszystkim, a dla bezpieczeństwa te umiejętności potwierdzone kartą pływacką. I tutaj tak naprawdę każda z dyscyplin, oprócz pływania oczywiście, która jest w naszej szkole, potrzebuje takich dokumentów. Chcemy, żeby dzieci, które trenują na rzece, które trenują, startują na zawodach kajakarskich, wioślarskich, czy też wypoczywają nad akwenami wodnymi, ich trenerzy i rodzice czuli się bezpiecznie, więc dla nas jest to bardzo ważne. Wszyscy nasi uczniowie, którzy w tym roku mają 9 lat, będą uczestniczyli w tym programie. Co więcej, wszystkie dzieci objęte programem upowszechniania pływania, które mamy w tej chwili w klasach trzecich, będą uczestniczyli też w tym programie uzyskania karty pływackiej. Także namawiamy rodziców, żeby do tego przystąpili. Dla nich jest to też, dla rodziców jest to też takie poczucie bezpieczeństwa, kiedy właśnie będą wypożyczywali gdzieś nad wodą i myślę, że będziemy ten program w następnych latach realizowali.
9: Po co jest karta pływacka, do czego się przyda i co jest wymagane na egzaminie, opowie Oskar Kaczmarczyk z Gorzowskiego Centrum Ratownictwa Wodnego.
15: Przede wszystkim dla młodych ludzi to umiejętności, które mogą zabezpieczyć ich życie oraz zdrowie. Umiejętności, które są bardzo ważne, bo przypomnę, że pływanie to nie jest tylko sport, ale przede wszystkim rekreacja. I aby taką kartę pływacką zdobyć, dany uczestnik będzie musiał przepłynąć 200 metrów w wodzie, skoczyć z wysokości 70 cm oraz przepłynąć 5 metrów pod wodą. Możliwe, że część uczestników w przyszłości będą instruktorami pływania, może ratownikami wodnymi, czy będą się interesować właśnie sportem wodnym. Dzięki tej akcji jest to dla tych młodych ludzi pierwszy krok, aby wejść w te życie wodne. Ratownicy wodni są zawsze poszukiwani przed sezonem letnim, natomiast to też jest świetna praca, ratująca komuś życie. Także te szkolenia, tak samo i z zakresu pływackiego i ratownictwa wodnego, są bardzo do siebie podobne. I tutaj też jeszcze wspomnę, że po zakończonym egzaminie instruktorzy ratownictwa wodnego zrealizują dla uczestników takie małe zajęcia z zakresu ratownictwa wodnego, żeby już się zaznajomili z tym sprzętem, bo to też nie chodzi o to, żeby ten uczestnik umiał ratować życie, ale też umiał się zachować, jak ktoś będzie ratowany. Więc ta umiejętność jest mocno ze sobą pokrewna. Przede wszystkim karta pływacka pokazuje nam, daje nam potwierdzenie swoich umiejętności, umiejętności pływackich, przede wszystkim dla rodziców, że dziecko może już samodzielnie pływać, ale szkoły dalej wymagają, czy szkoły sportowe, czy uczelnie, takiego potwierdzenia o umiejętności pływacka.
9: Zapisy do godziny 12 w poniedziałek. Formularz dostępny jest na stronie Słowianki. Udział jest bezpłatny. Egzamin w środę o godzinie 16.30. Działania odbywają się w ramach akcji Kierunek na ratunek.
1: Zdałeś egzamin? Dostaniesz kask za darmo. Prezent trafi do uczniów jeszcze w tym roku szkolnym. Kuratorium Oświaty w Gorzowie szykuje się na wakacje i dba o bezpieczeństwo dzieci. Ministerstwo Infrastruktury zakupi w sumie 65 tysięcy kasków rowerowych dla dzieci. Część przekazana zostanie do województwa lubuskiego. Uczniowie mający kartę rowerową powinni je dostać wkrótce, mówi Marzena Pulik-Sowińska, pełniąca obowiązki kuratora lubuskiego.
16: Dla nas, pracowników Kuratorium Oświaty, jest niezmiernie ważne, aby był to czas pełen odpoczynku i szczęśliwego czasu, niemniej jednak bezpiecznego przede wszystkim. Szanowni Państwo, oczywiście funkcjonuje rejestracja i zatwierdzanie wypoczynków poprzez stronę wypoczynek.gov.pl. Tam wszyscy mogą sprawdzić, czy dana forma wypoczynku jest zarejestrowana i zatwierdzona przez właściwego kuratora oświaty. Na chwilę obecną mamy w województwie lubuskim zatwierdzonych ponad 250 wypoczynków organizowanych zarówno przez lubuskich organizatorów, jak i organizowanych na terenie naszego województwa przez organizatorów z innych części kraju. Natomiast jest to sytuacja bardzo dynamiczna na chwilę obecną i tych zgłoszeń teraz lawinowo przybywa. Wzorem poprzednich lat zostanie uruchomiony całodobowy numer interwencyjny, pod którym będzie można zgłaszać zastrzeżenia co do organizacji wypoczynku, ale także każdą sytuację stwierdzającą zagrożenie dla zdrowia bądź życia uczestników wypoczynku. Od niedawna obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wypoczynku, które zwraca szczególną uwagę i wzmocniony nadzór, jeżeli chodzi o wypoczynek nad wodą. I tutaj mój gorący apel, szanowni Państwo organizatorzy, bardzo prosimy i proszę o to, aby bezpieczeństwo było priorytetem, stąd odpowiednie kwalifikacje kadry, szanowni Państwo, i też taki zdrowy rozsądek i wyczulenie na to, jeżeli będziecie Państwo organizować wypoczynek na terenach leśnych, czy z udziałem, czy nad wodą. Bardzo, bardzo prosimy o to, aby to bezpieczeństwo było dla Państwa priorytetem. Od 3 czerwca jest nowy obowiązek w zakresie korzystania z kasków w przypadku poruszania się rowerami czy hulajnogami. Kuratorium Oświaty przygotowuje się, mam nadzieję, że zdążymy do końca roku, czy zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli przed rozpoczęciem wakacji, realizację rządowego programu, w którym będziemy dystrybuować wśród uczniów, którzy w tym roku zdali kartę rowerową, bezpłatne kaski. Także niebawem, myślę, że na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych takie komunikaty będą dostępne.
1: Przez całe wakacje funkcjonować będzie całodobowy numer interwencyjny kuratorium. Wypoczynek w Lubuskiem rozpocznie 127 tysięcy uczniów. Przygotowana została także strona internetowa, przez którą można zgłosić i sprawdzić zorganizowany wypoczynek na terenie województwa.
4: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
1: Bolid Formuły 1 gotowy do ścigania. Kto zostanie mistrzem? Może uczniowie pierwszego ELO w Gorzowie, którzy biorą udział w międzynarodowym programie Steam Racing. Finał krajowy odbywa się dzisiaj w Łodzi. To nie będzie zwykły wyścig. Na starcie staną miniatury bolidów 38 ekip, lekkie, wykonane z pianki o opływowych kształtach. Adam, Łukasz i Tymoteusz z pierwszego ELO tworzą Hyperline Racing Team. Każdy ma swoją pulę zadań.
17: Celem projektu jest zaprojektowanie przede wszystkim na komputerze bolidu modelu miniaturowego, ale my ogólnie tworzymy zespół wyścigowy. Nie polega to tylko na produkcji pojazdu, bo musimy też zająć się marketingiem, pozyskaniem sponsorów oraz musimy wykazać się umiejętnościami zarządzania całym takim zespołem.
18: Generalnie podzieliliśmy się, no z uwagi na to, że są nas trzy osoby, to ja jestem liderem naszego zespołu, tutaj kolega Łukasz zajmuje się pozyskiwaniem sponsorów oraz marketingiem. Tymek jest naszym inżynierem, czyli projektuje i będzie się zajmował produkcją naszego bolidu.
9: Jak odbywa się ten proces tworzenia, nie wiem, wizualizacji?
19: Istnieją specjalne programy do tego i tworzymy projekty w programach z tymi rozwiązaniami, a później testujemy w innych programach, jak będą prawdopodobnie wyglądały wyniki różnych tych projektów. Porównujemy je ze sobą i wybieramy te, które będą najlepsze.
9: No powiem szczerze, że nie brzmi to tak prosto. Tworzycie, nie wiem, też silnik, obudowę.
19: Znaczy, samego napędu nie budujemy, jest on zapewniany przez projekt. My zajmujemy się głównie budową auta i aerodynamiką, czyli zmniejszaniem jakichś różnych oporów, czy się kształt oraz zmniejszaniem masy do minimum.
9: On musi być jakiś opływowy, musicie w jak najlepszej wersji go przedstawić, bo rozumiem, że o to chodzi w konkursie, że wygra jakby ten, w cudzysłowie, moduł, czy ten projekt, który jest taki najszybszy.
18: Tak, dokładnie. Bolidy będą ścigać się między sobą po torze o długości 20 metrów w linii prostej. To jedna z tych konkurencji, czyli właśnie oprócz tego zarządzania, marketingu projektu, to jest właśnie kategoria wyścigowa, racing, i jest ona oczywiście najwięcej punktowana i najprawdopodobniej to ona właśnie zadecyduje o zwycięzcy tegorocznej edycji.
17: W tym sezonie startuje 38 drużyn z całej Polski, co jest imponującym wynikiem, porównując do poprzednich lat. Nie jest to łatwe zadanie. Warto wspomnieć, że drużyna, która uzyska największą ilość punktów na zawodach, zakwalifikuje się do finałów światowych projektu, które na przykład w tym roku odbywały się w Singapurze. Oczywiście wiąże się to z ogromnymi kosztami i tutaj jest to też rola właśnie pozyskania tych sponsorów. Oczywiście na finały krajowe to są mniejsze kwoty, ale też musimy zebrać środki na cały projekt, co nie jest wcale takie łatwe, ponieważ rozmowy ze sponsorami bywają trudne i wielu ludzi nie dowierza, że 16-latkowie projektują coś takiego i później produkują to na przykład na maszynach CNC, bolid w piance zamknięto-komórkowej, która jest bardzo lekka, a minimalna masa bolidu według regulaminu to będzie 60 gram. Długość maksymalnie 21 cm. Mamy też swoją stronę internetową pod adresem hyperlinert.pl. Działamy też aktywnie na Instagramie pod nazwą hyperlinert.
18: Co do kosztów, to jest to gdzieś tam kwota w przedziale, powiedzmy, 5 do 12 tysięcy złotych. Światowa półka to jest około ćwierć miliona złotych. W ogóle na razie, chociażby w tej edycji, nie znaleźliśmy żadnego zespołu, chociażby z województwa lubuskiego.
11: Oceniany jest także marketing i strona techniczna projektu. Silnik każdy ma taki sam, zapewnia go organizator konkursu. Polski finał odbywa się dzisiaj w Łodzi. Rywalizacja potrwa do 15:30. Transmisja na żywo dostępna na kanale YouTube Steam Racing Poland. Najlepsi przejdą do etapu światowego, a przed zwycięzcami otworzą się m.in. drzwi do prestiżowych uczelni.
9: Wołokrężny to dobra lokalizacja dla wartowni, uważa Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie. Muzyczne wakacyjne miasteczko wróciło do pierwotnego miejsca. W ciągu 5 lat były 3 lokalizacje. 2 razy wartownia grała na Błoniach przy Fabrycznej, raz na Bulwarze Zachodnim i 2 razy na Wale Okrężnym. Zawsze część mieszkańców miała problem z hałasem. Wszystkim nie da się dogodzić, uważa komendant Jasiński.
20: Mi się wydaje, że z punktu widzenia bezpieczeństwa to jest dobre rozwiązanie. Ja wiem, że mieszkańcy kilku kamienic, które są w pobliżu, będą odczuwali skutki jakiegoś hałasu, jeżeli będzie na robi, nie wiem, czy będzie. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa organizacja imprez młodzieżowych w centrum, ale jednak troszeczkę jakby oddalone od takiej ściśle zurbanizowanego centrum, jest dobrym rozwiązaniem. No ja myślę tak, że część osób będzie wyrażała niezadowolenie z funkcjonowania wartowni, ale jak przypominam sobie ostatni rok, to petycję do miasta, aby tą imprezę przenieść gdzieś albo na poligon, albo w ogóle z niej zrezygnować. Podpisało kilkanaście osób. Natomiast też na którymś z portali internetowych pojawiła się petycja, żeby ta impreza się w dalszym ciągu odbywała. Była podpisana przez kilka tysięcy. Oczywiście należy szanować wrażliwość tych osób, które, no, które odczuwają jakiś dysonans, no ale demokracja polega na tym, że no, nie da się wszystkiemu dogodzić, a rozwiązania powinny służyć jak największej ilości osób i chyba to jest dobre rozwiązanie. I co jest ważne, może my starsi, mniej lub bardziej starsi, nie dostrzegamy tego, ale na wartowni jest muzyka skierowana głównie do młodych. Trzeba powiedzieć, że nie każdego stać na wyjazdy, na koncerty, na bilety, a tutaj poza częścią konsumpcyjną, jeśli chodzi o podaż oferty artystycznej, to ona jest darmowa, jest ciekawa. Nie dotyczy tylko koncertów, to nie są tylko dyskoteki, to są też stand-upy, czyli różnego rodzaju wydarzenia. Na pewno to należy pozytywnie ocenić. No, lepiej, żeby te imprezy odbywały się w sposób zorganizowany, gdzie jest ochrona, która nie dopuści do jakichś nadzwyczajnych wydarzeń w zakresie imprezy, niż wszyscy mieliby gdzieś organizować się pod naszymi oknami we własnym zakresie.
9: No, ja tylko dodam, że każda lokalizacja wzbudzała gdzieś właśnie wśród okolicznych mieszkańców no, jakieś problemy. Ochrona miasteczka tego naszego właśnie muzycznego wartowni jest, ale strażnicy też właśnie gdzieś tam w okolicach, że tak powiem, krążą i też czuwają.
20: Jeśli chodzi o imprezy masowe, głównie zajmuje się tym policja, natomiast my niezmiennie, bo wartownia to nie jest jedyne wydarzenie, które odbywa się na terenie Gorzowa. Mamy również Dobry Wieczór Gorzów, mamy spotkania teatralne, no pikniki szopenowskie generalnie powodują mniejsze emocje. Są przeznaczone dla koneserów muzyki poważnej i tych miejsc zagrożenia jest dużo. Jeśli chodzi o strażników, koncentrujemy się głównie na centrum miasta i na Śródmieściu. Po pierwsze, to centrum zawsze będzie ważne, nawet gdyby się tam nie odbywały imprezy, ale po drugie faktycznie się odbywają. Praktycznie od piątku do niedzieli, czy od soboty do niedzieli jesteśmy na tych imprezach w centrum po to, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania negatywnych zjawisk, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że czasami dochodzi do wykroczeń i będzie wychodziło w sytuacjach, kiedy w imprezach uczestniczy kilkaset osób, kiedy do centrum przechodzą też inne osoby, niekoniecznie zainteresowane braniem udziału w wydarzeniach artystycznych czy obserwowaniem tych wydarzeń, ale my będziemy to systematycznie patrolować i starać się niwelować negatywne skutki, które polegają na spożywaniu alkoholu, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, śmieceniu, to jak najbardziej będziemy robić.
9: Teren wartowni przy Wale Okrężnym jest ogrodzony. Od strony kamienic są ustawione mauzery z wodą, które mają tłumić hałas. Jest plaża z chillem, scena główna zadaszona, namiot hip-hopu oraz nowość kontener techno. Darmowe koncerty w piątki, w soboty do 29 sierpnia. Żar będzie lał się z nieba. W Lubuskiem temperatury przekroczą 30 stopni. Jak o siebie zadbać? Jeżeli nie przepadamy za słońcem, szukajmy cienia lub zostajmy w domu. Jeśli uwielbiamy ciepło, trzeba się odpowiednio przygotować. Radzi lekarz Robert Górski.
0: Powinniśmy powstrzymać się od spożywania alkoholu, obowiązkowo nakrycie głowy. Powinniśmy stosować ochronę skóry, kremów z filtrami.
9: Podczas upału ważne jest nawodnienie organizmu. Należy pić wodę nawet wtedy, gdy nie czujemy pragnienia i uważać na dzieci i seniorów.
0: Jest to ważne u osób po 60 roku życia. Mechanizm pragnienia jest już nieco upośledzony i te osoby by już nie odczuwają tak pragnienia, jak były młodsze.
9: Objawy odwodnienia to m.in. suchość w ustach, zawroty głowy czy zmęczenie. W kryzysowych sytuacjach dzwońmy na pogotowie.
4: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
9: Turyści, nie śmiećcie na łonie natury. Sznurki, plastikowe tasiemki, niepozorne odpady mogą być gwoździem do trumny dla młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warty z turystami nie jest źle. Świadomość wzrosła, mało kto śmieci. Jeżeli takie incydenty się zdarzają, to na bieżąco interweniują pracownicy rezerwatu. Niestety nie wszystko da się wyłapać. Ptaki często ze znalezionych śmieci budują gniazda. Jest to niebezpieczne, mówi Jolanta Gaczyńska, rzecznik parku.
21: Na szczęście ta świadomość społeczeństwa jest coraz większa. Ja od jakiegoś czasu też obserwuję, że coraz więcej ludzi ma potrzebę i chęć przebywania w tym naszym środowisku takim naturalnym, że czerpie z tego przyjemność i coraz więcej ludzi korzysta i ta świadomość jakby też się troszeczkę zwiększa wśród ludzi. Wiadomo, że zawsze będą wyjątki i tego chyba nie unikniemy, ale chyba coraz mniej jest takich sytuacji. No, śmieci wszędzie się zdarzają i to też jest jednym z zadań naszych ochronnych, dbać o to, żeby tych śmieci tutaj nie było. Apteki są bardzo przedziwne. Ja taką obserwację niedawno, jak zaczęły bociany do nas wracać, bociany białe, i jak jadę do pracy, to tych gniazd jest bardzo dużo. No i tak sobie któregoś dnia właśnie jadę do pracy i patrzę, jak tam pan bocian przyniósł kawał takiej wielkiej folii do gniazda i próbuje ją tam właśnie utykać, więc no niestety, nawet coś, co nam by się wydawało, że to jest śmieć, no ale ptaki gdzieś tam próbują to wykorzystać na przykład do budowy gniazd. A to też nie zawsze dobrze się kończy, bo często też jakieś sznurki czy jakieś właśnie różne rzeczy próbują wykorzystywać i pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania. No i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze piskle i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no, traci niestety życie. Więc my mamy naprawdę ogromny wpływ na nasze otoczenie, nasze codzienne wybory, właśnie nasze decyzje wiążą się z tym, jak wygląda świat wokół nas. No, ingerencja człowieka w tereny te naturalne jest bardzo duża i musimy sobie z tego zdawać sprawę i musimy odpowiedzialnie z tego korzystać i mieć gdzieś z tyłu głowy właśnie, że nie zawsze my jesteśmy najważniejsi. Ale też ważną jest rolą to, żeby pogodzić tą czynną ochronę z potrzebami lokalnymi ludzi, bo oni też tutaj żyją i nie możemy też przedkładać zawsze wszystkiego ponad.
9: Przypomnijmy, Ujście Warty w ubiegłym roku odwiedziło ponad 65 tysięcy turystów. Park zamieszkuje ponad 280 gatunków ptaków. Po raz trzeci odkrywać będą nieodkryte perełki turystyczne regionu. Powstanie kolejna część książki podróżniczej Niesamowite Lubuskie. Autorzy do końca czerwca czekają na propozycje unikalnych miejsc. Zgłaszać się mogą lubuszanie, mówi Mariusz Sobkowiak, współautor przewodnika.
2: Powstanie Niesamowite Lubuskie, część trzecia. Bardzo się cieszę, że ten cykl przewodników po naszym regionie się rozrasta i rozwija. Od początku, kiedy stworzyłem pierwszą część Niesamowitego Lubuskiego wspólnie z żoną Aleksandrą, miałem nadzieję, że to się nie zamknie na jednym tomie, bo mamy sporo rzeczy, które warto w naszym regionie pokazać. A tak jak od pierwszego tomu i tak jak było też z drugą częścią, zachęcam i założenie jest takie, że to Lubuszanie mają uczestniczyć wspólnie ze mną, bo wszystkie moje działania zawsze opierają się na tym, że staram się włączać mieszkańców do tego, żeby działali razem ze mną, więc też do tej trzeciej części zachęcam mieszkańców Lubuskiego do zgłaszania pomysłów na to, gdzie powinniśmy pojechać wspólnie z żoną, jakie miejsca zobaczyć, żeby trafiły one do trzeciej części przewodnika. Do końca czerwca zbieramy pomysły właśnie tych miejsc, do których powinniśmy się wybrać, o których ja powinienem napisać, które żona powinna obfotografować i które do trzeciej części przewodnika trafią. Rzeczywiście tych zgłoszeń co roku jest więcej niż naszych możliwości. Trochę też odpowiadając na to, będzie jedna zmiana w tym roku. W części pierwszej i w części drugiej opisaliśmy 10 miejsc z województwa lubuskiego, więc w tym roku opiszemy 15. Będzie tych miejsc więcej, więc więcej szans i więcej możliwości na to, żeby to miejsce, które lubuszanie zgłoszą, w przewodniku się znalazło. Jakie miejsca zgłaszać? Jakie nas interesują, żeby była szansa na to, że w Niesamowitym Lubuskim część trzecia, czyli w naszym przewodniku się pojawią? Interesują nas miejsca dotychczas niewypromowane. No, sporo tych zgłoszeń, to jest najczęstszy błąd przy tych zgłoszeniach, które dostajemy, sporo zgłoszeń dotyczy, no właśnie, takich perełek, które są już...
3: Tak, to proszę przyjechać do Łagowa, tu jest tak pięknie, albo do Lubniewic, jakie piękne jezioro.
2: Takie ogólne też się zdarzają, ale są i konkrety, tylko opierające się na no właśnie na tych perełkach, które są świetnie znane, no tak jak wspomniałeś, te jeziora, czy Łagowski Zamek chociażby, to są miejsca, które już wszyscy świetnie znają, które są idealnie wypromowane i one tej promocji nie potrzebują. Rozumiem,
3: do bunkrów w Międzyrzeczu też specjalnie byś nie chciał jechać?
2: Chyba nawet dostaliśmy zgłoszenie dotyczące bunkrów, nie pamiętam, czy konkretnie właśnie w tym miejscu w Międzyrzeczu, bo one tam kilka się ciągną, ale jako MRU, tak, Międzyrzecki Rejon Umocniony, też zgłoszenie dostaliśmy chyba, ale nie, to nie są właśnie miejsca do naszego przewodnika. To są oczywiście miejsca piękne, miejsca wspaniałe, które warto odwiedzić, zobaczyć, jeśli ktoś nie zna, ale które już tej promocji, myślę, nie potrzebują. Chcemy się skupić na tych miejscach dotychczas niewypromowanych, niekoniecznie znanych komuś więcej niż może mieszkańcom danej miejscowości. Dlatego właśnie zwracamy się do mieszkańców, w szczególności małych gmin, bo to wy wiecie najlepiej, gdzie macie jakieś ukryte perełki, do tej pory niepokazywane, i to te perełki niepokazywane, niewypromowane, tajemnicze, nieznane nas interesują. I tak jak wspominałem, tutaj zgłoszeń jest zwykle więcej niż miejsc i są to czasem zgłoszenia dobre, ale po prostu nie pozwala nam na to czas i możliwości, żeby wszystkie odwiedzić, więc w tej trzeciej części tegorocznej przewodnika na pewno pojawią się miejsca z tych poprzednich zgłoszeń. Nawet już jedno z tych miejsc wybrałem, które by się nadawały. Nie chcę zdradzać jeszcze, dlatego, że nie skończył się nabór, a jeśli wpadnie nam coś lepszego, no to wybierzemy coś lepszego. Więc to też jest cały czas kwestia tego, gdzie pojedziemy i co pokażemy. Jest otwarta do końca czerwca, przynajmniej do momentu przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenia można wysyłać do nas mailowo na naszego maila stowarzyszenie SIL razem @gmail.com albo zadzwonić do nas na numer telefonu 536-252-656 i opowiedzieć, jakie miejsce warto byłoby w przewodniku pokazać i dlaczego, bo też część z tych zgłoszeń niestety wygląda tak, że dostajemy po prostu nazwę miejsca, czyli na przykład jakiś rezerwat albo coś takiego, bez informacji, no dlaczego? Dlaczego właśnie powinniśmy tam pojechać? Dlaczego według kogoś to jest niezwykłe miejsce, tak? A to uzasadnienie też jest dość ważne, bo ja mogę oczywiście gdzieś tam poszukać informacji samemu i zobaczyć, czy rzeczywiście jest to miejsce ciekawe, ale jeśli mnie przekonacie, tak, w swoim zgłoszeniu, to jest większa szansa, że pojedziemy i zobaczymy. Te zgłoszenia już wpadają. Ja się ogromnie cieszę, że to są miejsca, no właśnie, o których nie słyszałem, niewypromowane jeszcze miejsca. Będę dbał, tak jak to było też w poprzednich dwóch częściach, o to, żeby te miejsca, które się pojawią w Niesamowitym Lubuskim w części trzeciej, były jak najbardziej różnorodne.
9: W trzeciej części przewodnika znajdzie się 15 miejsc. Osoby, które zgłoszą atrakcję turystyczną, będą robiły za przewodników dla autorów. Propozycje trzeba wysłać mailem na adres stowarzyszenie.sil.razem@gmail.com lub podać telefonicznie. Książka ma być gotowa w grudniu, wtedy trafi do rąk czytelników. Szczegóły na Facebooku Stowarzyszenia Novum.
4: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
9: Kleszcze atakują czworonogi i są bezwzględne. Chrońmy psy i stosujmy preparaty, apeluje gorzowskie schronisko Azorki. W placówce przyfabrycznej niestety babesioza jest dobrze znana. Chorobę miało kilka psów, ale na szczęście z niej wyszło. Podstawą jest regularne zabezpieczanie czworonoga, czy to szczepionką, czy tabletkami, mówi Martyna Kaczmarek, wolontariuszka w schronisku.
5: Borelioza, babesioza, no jest bardzo, bardzo zjadliwą chorobą, że tak powiem kolokwialnie. I niestety przekonujemy się cały rok, że kleszcze nie odpuszczają. Także drodzy Państwo, drodzy słuchacze, zabezpieczajcie swoje pieski, swoje koty przez cały rok, bo nawet to, że była taka sroga, można powiedzieć, zima w porównaniu do ostatnich lat, nie oznacza, że kleszcze wymarły, ich nie ma. Nie, one po prostu stają się coraz bardziej odporne i no niestety mieliśmy kilka przypadków w schronisku, gdzie no pieski po prostu zachorowały tą babesiozę. Wszystkie udało się uratować, są zdrowe, są w pełni sił, dochodzą do siebie. Przede wszystkim musimy najpierw zwrócić uwagę na to, czy po spacerze, nie tylko po lesie, po łąkach, ale po takich spacerach miejskich, coś tam nie pełza po tym naszym psiaku. Ja wiem, że bardzo często to jest ciężkie, bo mamy tych kudłaczy takich też, które no, ukrywają doszczętnie te kleszcze w swojej sierści. Natomiast na tyle, ile można, sprawdźmy. A takie objawy, które powinny nas niepokoić na samym początku, no to przede wszystkim apatia, taka niechęć do zabawy, do jakichkolwiek aktywności, do interakcji, brak apetytu, no i przede wszystkim biegu też bardzo często krwawa, wymioty, no i takie ogólne osłabienie. Można tak powiedzieć, że zwierzak nam się przelewa przez ręce, no to już jest sygnał, taka czerwona flaga, na CITO do weterynarza, bo to już może być ostatni sygnał.
7: Takie miejsca, gdzie te kleszcze lubią się wbić, no to co? To uszy, pachwiny, czy to wszędzie?
5: Bardzo różnie. Jeśli chodzi o takie miejsca, które zazwyczaj my sprawdzamy, obserwujemy tam po prostu, że ten kleszcz sobie siedzi, no to tak, takie ciepłe miejsca, czyli właśnie gdzieś pod pachą, pachwiny, czy w okolicy szyi, czy uszu. Natomiast tak naprawdę to może być każda lokalizacja ciała i myślę, że też nie ma co się sugerować tylko tymi obszarami, o których wspomniałam, tylko po prostu całego pieska oglądamy. No i też myślę, że najważniejsza sprawa, o której trzeba powiedzieć, to jest regularność, jeśli chodzi o zabezpieczanie naszych zwierząt domowych przeciw kleszczom. No tutaj tak naprawdę zwlekanie 1, 2, 3 dni to już może być za dużo. Naprawdę zapisujmy sobie w kalendarzu, mamy telefony, przypomnienie, co te 3-4 tygodnie w zależności od preparatu. Zabezpieczajmy naszych pupili. Są też takie preparaty, można się dowiedzieć Państwu u weterynarza, czy na przykład w schronisku, myślę, że też udzielimy takich informacji, że są takie preparaty, które działają długofalowo, są takie szczepionki, też taka innowacyjna metoda.
7: Po spacerze nie tylko leśnym, ale także miejskim obejrzyjmy dokładnie sierść psa, zwłaszcza okolica pachwin, uszu czy brzucha.
4: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny. Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
11: Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko w ten sobotni poranek. To jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn sportowy. Czegóż się spodziewać dzisiaj? Powiemy sobie o awansie piłkarzy z Tylonu Gorzów do trzeciej ligi po emocjonujących barażach. Porozmawiamy także o Stali, ale bardziej w kontekście finansowym niż sportowym na ten moment. Będzie też kolejny długi fragment mojej rozmowy z Lechem Piaseckim, legendą polskiego kolarstwa. Zapraszam.
4: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
11: Z Tylon z awansem, trener odchodzi i Mateusz Konefał nie poprowadzi niebiesko-białych w trzeciej lidze. Szkoleniowiec odchodzi z klubu na własne życzenie, z powodów osobistych. Stylonowcy w środę wywalczyli awans pod Jasną Górą. Regulaminowy czas gry w meczu z rezerwami Rakowa Częstochowa nie przyniósł rozstrzygnięć. Było 0-0. Zadecydowały rzuty karne wygrane przez Gorzowian 3-1. Z 11 metra trafiali Filip Wiśniewski, Mateusz Walczak i Mateusz Wdzięczny. Częstochowianie dwukrotnie pudłowali, raz obronił Stachowiak. Konefał nie krył po meczu wzruszenia.
8: Niesamowite emocje, niesamowita radość. Sumowanie spotkania. No, już w 15 minucie wiedzieliśmy, że to, co sobie nakreśliliśmy przed spotkaniem, to będzie nam ciężko zrealizować, przenieść na płytę i widzieliśmy, że Raków jest od nas lepszy praktycznie w każdym aspekcie piłkarskim, więc musieliśmy zareagować, musieliśmy zagrać na przetrwanie. Ja kilka takich spotkań gdzieś już rozegrałem, więc to nie było dla nas problemem, tylko ważne by było, żeby zawodnicy to kupili, żeby pokochali dzisiaj cierpienie bez piłki. No i super, a w karnych znowu pokazali taką siłę mentalną. Myślę, że te karne to też nie jest przypadek, bo to jest kształtowanie poprzez te mecze takie trudne w sezonie, gdzie było nieraz 2-1, w końcówkach strzelaliśmy w ostatnich minutach, remisy na żaganiu, gdzieś tam na strzelcach. Wszystko tych chłopaków kształtowało ten charakter i tą odporność i byli zahartowani. Dzisiaj taka sytuacja to dla nich nie była nowość. Zagrali o swoje marzenia, zagrali o powrót z Tylonu do trzeciej ligi. Przez cały rok jestem z nich dumny. Wiadomo, że czasem są nerwy i tak dalej, ale dzisiaj po prostu wam wszystkim dziękuję. Roznosi mnie duma i mamy czas na świętowanie.
11: Nieoficjalnie Konefała na stanowisku może zastąpić Karol Gliwiński. W przeszłości był już trenerem z Tylonu. Ostatnio szkolił piłkarzy Dębu Dębno.
4: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
7: Stal Gorzów potrzebuje 2,5 miliona złotych. Pieniądze chciano zabrać Filharmonii, bibliotece i innym gorzowskim klubom sportowym. Szukano także ich w remontach dróg i chodników. Tak wynika z pisma, które krąży po internecie. Nie wiadomo, czy to oryginalny projekt uchwały, czy fałszywka. Dyskutowali o tym radni w kuluarach na sesji Rady Miasta, bo ostatecznie taki projekt nie trafił na obrady. Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, potwierdza, że rozmawiał z przedstawicielami gorzowskiego klubu żużlowego o dodatkowej dotacji. A o finansowaniu klubu kosztem instytucji kultury nie słyszał.
22: My się na bieżąco spotykamy, bo
6: przecież staram się w miarę możliwości monitorować sytuację. Oczywiście, że stan takie potrzeby ma, natomiast nie było żadnej inicjatywy ze strony radnych, żeby dokonać zmiany w budżecie, więc myślę, że nie ma dzisiaj też w tej chwili wolnych środków na to, żeby przesuwać akurat na Stal Gorzów. Są również inne potrzeby. No i ze strony miasta takich pieniędzy na pewno nie będzie, ale rynek jest też poważny i myślę, że sponsorzy, prezesi, którzy mają ogromne doświadczenie, mają ogromne kontakty, te środki znajdą. Klub nie będzie w jakiś sposób zagrożony.
3: No, a to prawda, że był pomysł, żeby na przykład zdjąć 500 000 dotacji z Filharmonii i innych instytucji kultury?
6: Jakie pomysły radnym przyświecały, nie mam pojęcia. To ze strony prezydenta miasta nie było żadnej inicjatywy.
3: Mówi pan, że klub nie upadnie, ale w jakiej jest sytuacji? No bo czy te 2,5 miliona to jest, musi być, bo inaczej, nie wiem, nie będzie można zapłacić zawodnikom za kolejny mecz, czy to jest 2,5 miliona, bo żeby na koniec budżet spiąć?
6: Wydaje mi się, że panowie prezesi poradzą sobie z tym i znajdą dodatkowe środki, które spowodują, że sezon zamknie się w okolicach zera, także są na to, to są przede wszystkim poważni przedsiębiorcy, którzy mają też i swoje kontakty, i klub bardzo dobrze dzisiaj jedzie zaskakująco, więc również i jest więcej kibiców, lepsza sprzedaż biletów. Pewnie, że każde pieniądze by się klubowi przydały, ale nie było takiej inicjatywy ze strony radnych, więc w budżecie takich pieniędzy na klub nie ma przeznaczonych.
3: Jeżeli nie 2,5 miliona, nie wiem, czy jakaś inna dotacja w ogóle jest brana pod uwagę?
6: Nie ma w tej chwili takiej rozmowy.
7: Prezydent Wójcicki dodaje, że magistrat nie planuje obecnie przekazywać żadnych pieniędzy Stali Gorzów.
4: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
10: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa dzisiaj na sportowo, na życiowo też będzie chwilę, ale tutaj nie chcę za wiele zdradzać przed naszym gościem. Lech Piasecki, legenda polskiego kolarstwa. Tak pana przedstawię. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
10: Dlaczego rowerzyści, jak mają do wyboru ścieżkę rowerową, jezdnię, dlaczego Przosówka raczej jest przygotowana pod tą jezdnię?
22: No czy to by powiem pan tak. Tak jakby pan chciał wziąć sportowy bolid i jechać, nie wiem, po lesie. Tak można powiedzieć. Zaraz niektórzy powiedzą, to po co sobie kupiłeś taki rower? Rower szosowy, gdzie taki rower kosztuje między powiedzmy 30 a 60 tysięcy, bo tyle kosztują te rowery szosowe. Na takich ludzie tutaj jeżdżą w Gorzowie. Opona do takiego roweru kosztuje 400 zł jedna. Powiedzmy, około dobrej klasy opona.
10: Więcej niż niektóre samochodowe.
22: Niektóre samochody, tak, samochodowe. Ścieżki rowerowe są... jest mało ścieżek rowerowych tutaj w Gorzowej okolicy, które się nadają do jazdy takim rowerem szosowym. Ścieżka rowerowa na przykład, nie wiem, wzdłuż ulicy Wyszyńskiego, to jest pas... pieszojezdny, czy jak to tam się nazywa fachowo, no ona się nie nadaje absolutnie takie rowery, że jest z kostki. Dwa, jest bardzo dużo śmieci. Ktoś, kto wiedzie takim rowerem, to za chwilę łapie gumę. Poza tym mamy, tak, no dużo pieszych, dużo ludzi chodzących z pieskami, z dziećmi, z wózkami i to się nie nadaje po prostu do jazdy. Poza tym zawodnik, czy osoba trenująca na rowerze szosowym, nie jadąc szybko, porusza się między 35 a 40 na godzinę. Jadąc tak sobie swobodnie, więc praktycznie nie jedzie wolniej niż samochody, które się poruszają po mieście, bo tak teraz auta jeżdżą. Oczywiście rowerzyści też nie są tutaj bez winy, bez grzechu, że tak powiem, i często utrudniają to życie samochodom, a nie powinni. Na przykład, nie wiem, my sygnalizujemy, jeżeli stajemy gdzieś na światłach, są przed nami samochody, nie wyprzedzamy tych samochodów, bo te auta i tak szybciej od nas ruszą ze świateł, więc po co utrudniać dodatkowo gdzieś tam komuś ten moment ruszenia ze światu, prawda? Jest wiele takich sytuacji, które gdzie trzeba tą życzliwość jeden drugiemu okazać, prawda? I to, co jeszcze raz powiedziałem, to, co mówiłem o tym rowerze szosowym, no rower szosowy też jest na bardzo wąskiej oponce, gdzie pompuje się duże ciśnienie, więc ścieżka taka pseudorowerowa zrobiona z kostki, ona się nie nadaje do jazdy takim rowerem. Oczywiście gdzieś tam kawałek się można przemieścić, ale kiedyś pracując jeszcze przy Tour de Pologne, nie pamiętam, w Krakowie czy w Rzeszowie, gdzieś tam byłem na wjeździe z panami z policji i no i gdzieś tam jadą sobie właśnie kolarze i właśnie tego typu dyskusja się wytworzyła, że panowie z policji bardzo mądrze powiedzieli, że no widać od razu, czy to jest gość, który jedzie, nie wiem, po zakupy do sklepu, czy to jest gość, który jedzie na ryby, czy to jest ktoś, kto jeździ może nie wyczynowo, ale no
12: zaawansowany
22: amatorsko, bo to widać po rowerze, widać po ubiorze, widać, jak on na tym rowerze się porusza, więc wiadomo, że on jedzie praktycznie tak szybko po mieście, jak samochody i no ta życzliwość też służb mundurowych jest na pewno bardzo ważna w tej sytuacji. I tak jak powiedziałem, no wielu funkcjonariuszy jeździ z nami i też rozumie tę sytuację. Tutaj no, możemy tylko podziękować za życzliwość właśnie policji, że życzliwym okiem spoglądają na tych, którzy jeżdżą na rowerach szosowych, nie zawsze po ścieżkach, bo nie zawsze też te ścieżki się do tego nadają.
12: No tak, bo technicznie chyba podstawę by mieli nawet do wystawienia mandatu, prawda, jeżeli biegnie ścieżka rowerowa.
22: Teoretycznie tak, jeżeli w tym samym kierunku, to tak, to tak, tak.
12: Więc no to już mówimy już faktycznie o rzeczywistości. I wracając do grup, które istnieją w Gorzowie, ale też jedna właśnie wspomniał pan, istnieje, gromadzi się wokół pana sklepu przy Wyszyńskiego. Jakby tutaj myślę, że większość słuchaczy będzie kojarzyła, który to sklep. I jakie trasy zazwyczaj obieracie? Czy to jest jakby improwizowane, czy wcześniej sobie planujecie te trasy? Ile to jest kilometrów na przykład?
22: W tej chwili, że tak powiem, jak jest ciepło latem, no dzisiaj jedziemy, no to jedziemy na około 70 km, ale jest grupa, która startuje wcześniej, tych, którzy kończą wcześniej pracę, no to oni dzisiaj jadą na 100, bo mamy grupę taką założoną gdzieś tam i są tam wpisy, każdy, kto chce, się może podłączyć do jednej czy do drugiej grupy, komu pasuje ta godzina, komu inna, jeżeli ktoś gdzieś tam indywidualnie planuje sobie jakiś trening, to też wrzuca, może znajdzie się ktoś chętny, więc w tej chwili wtorki, czwartki jeździmy około 70 km, albo 100, ci, którzy jeżdżą wcześniej, a w niedzielę jeździmy między 100 a 130, w zależności, ale są tacy, którzy przyjeżdżają z nami 130 i potem sobie jadą

0: powiedzmy, że przychodzi amator. No ja akurat troszkę w życiu też się na rowerach najeździłem, ale powiedzmy, że ktoś świeżo się nauczył, nawet dorosły, jeździć na rowerze. Tu kasus mojej żony, która wciąż nie umie. Mimo że no tam bliżej 40 niż 30, prawda? Przychodzi do sklepu i takie, i co pan takiej osobie, laikowi tak naprawdę wciąż oczywiście poleca? Kobiecie, mężczyźnie, czy to ma znaczenie? Właśnie o co pan pyta, co pan poleca?
1: Myślę, że w każdym sklepie podobnie jest. No przede wszystkim pytamy, gdzie ta osoba chce jeździć, w jakim terenie. Czy to będzie miasto, czy to będą ścieżki, czy to będzie teren zróżnicowany, czy to będzie głównie teren taki gdzieś tam leśny, ścieżki i tak dalej. I pod tym kątem typujemy rower potencjalny, jaki ta osoba by mogła mieć. Pytamy oczywiście, w jakim budżecie celować ten rower, no bo rowery mogą kosztować 3000, mogą kosztować 30 i więcej. Pytamy też, no oczywiście, o wzrost, bo to jest też ważne, żeby dobrać odpowiedni rozmiar roweru. No przymierzamy tą osobę, nie wiem, dajemy dla, jeżeli osoba jest tak na takim przejściu między rozmiarami, no to dajemy jeden do przejażdżki, drugi, no po to, żeby odczuć na własnej skórze, co jest bardziej dla nas odpowiednie. I nawet jeżeli ktoś jest, jak pan mówi, laikiem, no to też te pierwsze odczucia jakieś tam ma i według tego się kieruje. Nie zawsze to, co mówi teoria, co mówią gdzieś tam te tabelki producentów, że dla tej osoby w tym wzroście rower powinien być taki. Czasami osoba wybiera inny rower, bo na nim po prostu mu jest wygodny. No i tyle w zasadzie.
0: Damki wracają do łask? Gdzieś się spotkałem z taką opinią?
1: Tak, damki są wciąż rowerem takim, który jest gdzieś tam poszukiwany, czy typowany gdzieś tam do sprzedaży. Trzeba powiedzieć, że już od paru lat wielu panów też wybiera damki, szczególnie takich, którzy gdzieś tam dojeżdżają sobie, nie wiem, do sklepu, do pracy, czy gdzieś tam rekreacyjnie się przemieszczają, no bo nie chce im się nogi przekładać, bo mają jakiś problem tam właśnie ze stawami czy coś, ale też wielu młodych, sprawnych panów woli damkę, no bo jest mu wygodniej. I jazda na damce nie z obciachem, więc można śmiało jeździć.
0: Tak, nazwa jakby tutaj jest tylko myląca w zasadzie. Jakby może to tak naprawdę mężczyźni też mogą jeździć.
1: Można powiedzieć rower z obniżoną ramą, to wtedy...
0: O, i wtedy jest męsko, prawda? Bo niektórym to robi najwyraźniej różnicę. Tak muszę zapytać, no bo jakby widać taki troszeczkę wiatr zmian, zwłaszcza w większych polskich miastach. Może w Gorzowie nie aż tak, ale w większych polskich miastach zwłaszcza budowane są te trasy rowerowe. To akurat w Gorzowie też, trzeba przyznać. I jakby przez tę też taką mnogość ruchu samochodowego coraz więcej ludzi zaczyna się przestawiać na ten rower, zwłaszcza w tych cieplejszych miesiącach. Pan to jako właściciel sklepu też odczuwa, że ta sprzedaż roweru, że to zainteresowanie rowerami rośnie?
1: Znaczy generalnie jest to zainteresowanie rowerami wciąż, bo też nawet patrząc z okna sklepu na tą ulicę czy pseudo-ścieżkę na poprzedniej stronie rowerową, no to wiele osób codziennie przejeżdża tamtędy rowerami, ale też bardzo wiele osób biega, bardzo wiele osób maszeruje i ogólnie od kilku lat już widzimy tą tendencję w społeczeństwie do zdrowego trybu życia, do ruchu, do tego, żeby cokolwiek robić, no po to, żeby być zdrowszym, żeby się lepiej czuć, i myślę, że to jest dobry kierunek. Jeśli chodzi o rowery, to na pewno tak, no ludzie co jakiś czas, jak w każdej dziedzinie, wciąż wychodzi coś nowego, nie wiem, nowy kolor, nowy osprzęt, nowe jakieś tam trendy i też no ci, którzy mają te rowery nawet bardzo dobre, gdzieś tam wciąż takich, na których można jeździć się ścigać, czy przyjemnie spędzać czas, no szukają czegoś nowego, a te starsze gdzieś tam sprzedają, te starsze z kolei wracają potem na serwis po to, żeby ci nowi użytkownicy mogli sobie bez problemu z nich korzystać. No taka reakcja łańcuchowa, można powiedzieć. Mm-hmm.
0: Mogę na świeżo nawet zapytać, okres majowy, na początku zwłaszcza miesiąca, sporo komunii, rower jako prezent na komunii wciąż popularny, czy to już się zaaktualizowało?
1: Popularny, ale bodajże według gdzieś tam jakichś statystyk jest w tej chwili na szóstym miejscu. Kiedyś był chyba na pierwszym albo drugim, w tej chwili jest gdzieś tam na szóstym miejscu. No są oczywiście zapytania, są młode osoby, które gdzieś tam sobie dobierają ten rower. W Gorzowie jest bardzo wiele sklepów rowerowych, gdzie każdy sklep prowadzi inne marki, więc każdy może gdzieś tam dobrać coś dla siebie i pod względem, nie wiem, marki, koloru, ceny, czy tego, co najbardziej lubi, więc no Gorzów pod tym względem jest bardzo dobrze rozwinięty. Mm-hmm.
0: Muszę zapytać, no, chociaż no jakby profesjonalnym rowerzystą pan już nie jest od wielu lat, ale muszę zapytać, mniej więcej już pan mówił dzisiaj,

0: ile amatorzy, nawet ci bardziej zaawansowani, wydają, tak? Czyli powiedzmy, że szosówka, no to jest 30 do 60, tak? Nawet tysięcy dla takich zaawansowanych amatorów, powiedzmy, a profesjonaliści ile wydają na sprzęt rowerowy?
1: No, profesjonaliści ten sprzęt dostają do użytku i nim jeżdżą, tak jak kolarze zawodowi.
0: Ale gdyby mieli go kupować, teoretycznie
1: To zależy od statusu, od budżetu, tego, to co chce wydać. No, rower karbonowy już w tej chwili można kupić, mówię o nowym rowerze, bo używane są na rynku, gdzieś tam te ceny są różne. Nowy rower karbonowy można kupić już w granicach 10 tysięcy w tej chwili. Na przerzutkach, nie wiem, DI2 czy XS w granicach, nie wiem, 14-15 już taki rower można kupić. Rower na kołach już karbonowych, taki naprawdę, który fajnie jedzie i dobrze wygląda, nie wiem, 18-20 tysięcy. To są takie rowery, które już naprawdę robią wrażenie i sprawią satysfakcję z jazdy. No oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, są rowery po 30, 40, 50, 60 tysięcy. Także jeżeli ktoś ma tyle do wydania jak taki rower, też może sobie go tak najbardziej sprawić.
0: No to już taka wartość nie najgorszego samochodu. No może nie prosto z salonu, ale tak kilkuletniego, powiedzmy, prawda?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dosyć świeżego, także co powoduje, że co generuje tą wysoką cenę w rowerze?
1: No na pewno marka, bo marki jakieś takie popularne czy topowe, no to wiadomo, że płaci pan też za to, że na ramie jest napisana dana nazwa, a nie inna. No osprzęt, który jest, koła, łożyska ceramiczne. Tak się popatrzy na to wszystko, no to jest wiele czynników, które gdzieś tą cenę roweru budują. U nas w sklepie sprzedajemy w tej chwili dwie marki. Zbliżony rower osprzętowo, jeden do drugiego, no różnica w cenie może być nawet do 10 tysięcy, dlatego że ta druga marka jest dużo droższa niż ta pierwsza.
0: Tak to po prostu się nazywa czasami. To co jak przy zakupie ubrań, można tę samą koszulkę kupić za 30 zł, można za 130.
1: No właśnie, dokładnie to jest, i to tylko nie rowery, nie ubrania, ale chyba to jest w każdej branży, w każdej dziedzinie, gdzie podobny produkt, ale markowy kosztuje więcej. No na pewno ten produkt markowy, ten produkt, który jest, ma dobrą gwarancję, na pewno jest sprawdzony, na pewno lepiej działa, lepiej funkcjonuje, ma lepszą gwarancję. Na pewno czy ja, czy moi koledzy ze sklepów rowerowych nie polecamy tanich zamienników z Chin, które można kupić, nie wiem, kierownica karbonowa, powiedzmy renomowana, kosztuje między 2,5 a 3 tysiące, gdzieś tam na AliExpress można ją kupić za 500 czy 700 zł, ale osobiście prosimy takich ludzi, którzy montują kierownicę tego typu, czy koła, żeby nie przyjeżdżali do nas na zbiórki, no bo na pierwszy rzut oka nie widać tego, że to jest jakaś tam podróba, natomiast one się łamią czasami jak zapałki. I
0: dosłownie niebezpiecznie się robi.
1: To niebezpieczeństwo dla tego człowieka i dla wszystkich, którzy jadą z nim, prawda?
0: Mhm. Jako, że teraz zrobiło się dużo cieplej niż jeszcze 2 tygodnie temu, powiedzmy, muszę zapytać o to, czy, bo kiedyś było takie przeświadczenie, rower tylko na wiosnę i lato, to jest mit, czy prawda? Czy rower dobrze równie może być całoroczny?
1: Jest grupa osób, no w tym ja się do nich zaliczam wciąż, że jeździmy cały rok. No oczywiście jesienią, zimą, wczesną wiosną, kiedy jest jeszcze zimno, kiedy na szosie jest niebezpiecznie, chłodno i niefajnie, jeździmy na rowerach MTB albo gravelach, jeździmy gdzieś po lasach, jeździmy gdzieś po jakichś ścieżkach szutrowych, gdzie to przede wszystkim jest cieplej, nawet w mroźne dni, gdzie no nie ma tych samochodów, nie ma ruchu i też można bardziej swobodnie się czuć. No tym samym to jest przygotowanie takie gdzieś tam dosadzone, bo 95% osób, które jeżdżą w tej grupie ze mną, się nie ściga, tylko po prostu jeździ dla przyjemności, dla frajdy, dla satysfakcji, dla lepszego samopoczucia, ale też są osoby takie, które się ścigają, ale wszyscy chcą przygotować się do sezonu po to, żeby było im lżej, łatwiej, żeby przyjemniej spędzać ten czas jazdy w grupie, żeby nie wiem, gdzieś tam pokazać tą swoją te przygotowania, które gdzieś tam się zimą wypracowało, ale też w tej chwili bardzo popularne są przygotowania na trenażerach takich w domu, gdzie tam w okresie zimowym osoby siedzą i kręcą jak chomiki na tych właśnie stacjonarnych rowerkach. powrócę do tych treningów właśnie zimowych. Za dawnych czasów zimą, nie wiem, w niedzielę na przykład przyjeżdżało po 30-40 osób na zbiórkę. W tej chwili przyjeżdża, nie wiem, 12-15, jak jest 20, to już jest super dużo, bo no, po prostu wszyscy siedzą gdzieś tam sobie, kręcą w domu i
0: grzeją się. No tak jak już pan na początku wspominał, pan też zimy bardzo nie lubi, prawda, jeżeli chodzi o to jeżdżenie na rowerze.
1: Zimy nie lubię, ale ubieram się ciepło i jadę.
0: Dokładnie, można się dostosować. Mam pytanie takie o to, czy jest pan sentymentalny. W sensie, czy siada pan na przykład w domu czasami z albumami z czasów kariery sportowej jeszcze stricte, przegląda pan je, wspomina te czasy?
1: Przy jakichś tam okazjach tak, no mam te albumy porobione, mam gdzieś tam wiele takich materiałów filmowych, dzięki w tej chwili tym mediom społecznościowym bardzo często trafia się jakiś filmik czy zdjęcia, których nigdy wcześniej nie widziałem z kariery sportowej i to gdzieś tam z przyjemnością się ogląda. Co jakiś czas jestem, jak to człowiek uruchomi gdzieś tam w tych mediach, to po roku to powraca, że rok temu coś tam było i często to gdzieś tam od nowa się klika i udostępnia. A propos tego zimna, to jakiś czas temu pojawił się taki film w momencie, kiedy przeszedłem już na zawodowstwo, jeszcze ostatnie zgrupowanie spędziłem z kadrą narodową. Rysiek Czerkowski wziął mnie na to zgrupowanie i też właśnie tam gdzieś jest ta wypowiedź moja. To generalnie ekipa telewizyjna przyjechała nakręcać film o mnie, o tym, że tam przeszedłem na zawodowstwo, że byłem w kadrze. To był ten mój rok, kiedy wygrałem wyścig pokoju i mistrzostwo świata. I właśnie tam jest gdzieś wypowiedź Ryszarda, który mówi, no, że jakieś tam moje szanse w tym peletonie zawodowym, moje też tam plany, coś tam, wiadomo, że plany są zawsze, ale trzeba planować, żeby mieć cel, żeby do niego dążyć. No i Ryszard powiedział takie zdanie, że no wszystko dobrze, ale no Piasecki nie lubi zimna i to już było od zawsze wiadomo, że ja w zimnie to nie jadę.
0: Czyli już wtedy to wiedzieli. Utrzymuje pan kontakt z jakimiś osobami z czasów tego piku kariery, nie wiem, z Zenonem Jaskółą, jeżeli mówimy o legendach.
1: Tak, no z Zenonem Jaskółą, z Markiem Szerszyńskim, no, który do którego należy połowa mojego medalu z Mistrzostw Świata, bo to Marek mi pomógł na ostatnich kilometrach i metrach, żebym mógł swobodnie wygrać to Mistrzostwo Świata. Tak, no jest wiele osób, z którymi się wciąż kontaktuję. Z moim byłym pracodawcą Czeskiem Langiem też jestem wciąż w kontakcie i z osobami, z którymi pracowałem. Także generalnie środowisko kolarskie poza tam nielicznymi osobami jest raczej zlicowane, zjednoczone i sympatyzuje ze sobą.
0: Zapytam o taką przyszłość kolarstwa. No, gdzieś tam pan dyscyplinę pewnie śledzi, natomiast chcę tak bardziej ogólnie zapytać, bo wiele dyscyplin sportowych ma problem. Młodzi coraz mniej angażują się w sport. Tych młodych w ogóle jest coraz mniej, no bo mamy mocny niż w Polsce, w całej Europie, nie tylko. Czy jakby przyszłość kolarstwa będzie wzrostowa, czy troszeczkę popularność jest szansa, że spadnie w najbliższych latach?
1: Znaczy tak, no generalnie kolarstwo jest bardzo popularne i wzrostowe, jeśli chodzi o osoby, które jeżdżą właśnie jako sympatycy, że on, nie wiem, no ma tam jakiś plan swój treningów, plan wyścigów. Bardzo wielu triatlonistów w tej chwili, jedna z dyscyplin
0: triatlonu,
1: to jest rower i też z nami wielu triatlonistów jeździ na treningi.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.

0: FM. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zawoja pewnie kojarzy wam się, no i słusznie, z malowniczymi widokami i szlakami na Babią Górę. Za tym pocztówkowym obrazkiem pięknej, najdłuższej wsi w Polsce kryje się trudna rzeczywistość.
2: No to szczerze, ile można zarobić?
3: A tu jest wsi na wsi, to jest biedne, to jest 3000.
2: Zarobki statystycznie?
4: Bardzo niskie.
2: No najniższe w Polsce w ogóle. Idzie człowiek do tartaku i ile zarobi?
4: No ile? No minimalną.
2: Czy co, idzie się do pracy, minimalna. Gdzie się nie pójdzie?
5: Minimalna. Tutaj to można się dorobić. Czego?
4: Czego?
5: Garba. No ja tutaj na przykład za jeden dzień stania to mam 100 zł.
6: Każdy przedsiębiorca tutaj wykorzystuje ten teren, że jest ciężką pracę i po prostu nie ma szans wywrzeć na pracodawcy, żeby te zarobki były dużo większe.
7: Burak pięknie, ale trudno żyć. Zawsze było ciężko i ubogo. Mimo tej pięknej przyrody, bo jest cudowna, fantastyczna, wspaniała. No tak. Nie wyobrażam sobie innego życia gdzie indziej.
8: Jest tu Królowo Beskidu, stoi Babę Góra?
2: Tak jest.
8: Przecież przyjeżdżają ci turyści. Mówili, jak ja był taki mały, jak się wy zestarzejecie, to będzie drugie Zakopane w zabój. No ja się zestarzałem Zakopanego, jak nie było tak, nie ma.
1: Dane GUS-u pokazują, że nie wszyscy w Zawoi korzystają z turystycznego boomu. Zawoja od lat jest w ścisłej czołówce gmin z najniższymi pensjami w Polsce. Mediana zarobków to 4670 zł brutto, to jest mniej niż płaca minimalna, czyli 4806 zł brutto. Jak to możliwe? Dziś co ludzie powiedzą prosto z urokliwej, leżącej w cieniu Babiej Góry Zawoi. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: No to ile można zarobić w Zawoi i dlaczego tak niewiele? Posłuchajcie, co mówią mieszkańcy.
2: Piękna gmina, dużo hoteli, a zarobki? Według statystyk? Najniższe w kraju.
5: Najniższe w kraju, tak.
2: Z czego to się może brać?
5: Z tego, jak się ludzie godzą, że tak pracują.
2: Co, idzie się do pracy? Minimalna. Gdzie się nie pójdzie?
5: Minimalna.
2: Chyba, że na pół etatu, to...
5: No to właśnie mniej jeszcze.
2: To pół minimalne.
5: To pół minimalne. Aha. No nikt ci nie da więcej. Pani co sprząta, czy pani co gotuje, no nikt nie da, nie wiadomo jakie stawki dziś, nie? Bo każdy też patrzy siebie, nie?
2: A z pracą jest problem, czy nie?
5: Z pracą, no na terenie Zawoju jest. No jest problem. Tak na przykład, jeżeli chodzi o sklep, no to jak już no, ktoś, wiadomo, się zatrudni, no to już trzyma tą pracę, nie? I siedzi, nie?
2: Aha, trzyma i nawet jak ta minimalna jest, to i tak się siedzi, bo...
5: No bo też się na dojazd nie traci. Ja kiedyś do Osielca dojeżdżałam, no to mi 1000 też ma na dojazd. No na takiej wsi, no to więcej nikt nie da.
2: No. Ale no to nie jest taka zwykła wieś, to jest największa wieś w kraju.
5: Co pan tu ma w tej wsi?
2: Jeden sklep, drugi, trzeci.
5: No, no i więcej nic, nic pod turystów nie zrobione. Nie ma basenu dla dzieci, ale za to jest myjnia dla rowerów. No. Basen się nie opłaca, nie?
2: Czyli pod turystów tam.
5: Tak, nie ma pod turystów, pod młodzież, pod dzieci nie ma, żeby wyjść gdzieś. Mhm. No ile ktoś przyjedzie, ten turysta, ile na tą Babią Górę będzie gonił?
2: No,
5: wyjdzie
2: tak,
5: no. Raz, no i...
2: Wejdzie, zajdzie
5: no
2: i pojedzie. Dziękuję.
5: A potem tutaj no nie ma nic, nie ma nawet lokali takich gastronomicznych, plus dwa, które są wyżej, żebyś o godzinie na przykład 9 masz znajomych, czy o 10 chcesz wyjść. No ale nie ma gdzie, bo ty już nie zjesz na przykład.
2: A młodzi tu zostają, czy?
5: Dużo ludzi wyjeżdża.
2: Wyjeżdżają.
5: Wyjeżdża, no. Także jak chcesz człowiek czegoś dorobić, no to musi za granicę jechać do domu, czy czegoś.
2: No się
5: bo
2: nie dorobi.
5: Nie ma szans. Zrób panu pa.
9: Nie?
2: Nie?
9: Moja mamusia!
5: Twoja mamusia, tak.
2: Pa.
5: Zrobisz pa, pa?
9: Pa.
3: Mówię szczerze prawdę, jaka jest. Niektórzy się wstydzą, nie powiedzą nic, a ja powiem szczerze, jaka jest prawda.
2: No to szczerze, ile można zarobić?
3: A tu jest wsi na wsi, to jest biedne, to jest 3000. Najlepiej gdzieś w mieście, gdzieś dalej, jak na wsi. Bo tak. Na wsi jest bardzo są słabe zarobki.
2: No tak, ale to jest największa wieś w Polsce.
3: Tak, ale jest najmniejsze zarobki.
2: To dlaczego tak właśnie, z czego to wynika, że to tak nie chcą płacić?
3: No właśnie, ja nie wiem z czego. Oni myślą, że wieś to jest zacofana, rozumie pan?
2: Nie, no chyba nie, no kto tak?
3: Tak myślę, że mają kury, gospodarkę, to tamto, wie pan.
2: Aha, i chodzi o to, że można mniej zapłacić, bo i tak ma kury, gospodarkę, to tak sobie...
3: A na wsi, w mieście tego nie mają.
2: W mieście musi sobie jajko kupić, kurę kupić, to musi więcej zarobić, no tak? Właśnie, że tak myślą ci pracodawcy.
3: Na wsi się trzeba urobić to, ale oni w mieście, to oni tego nie rozumieją.
2: No, ale są pensjonaty piękne. Turyści przyjeżdżają, miliony zostawiają.
3: Tak, ale turyści się tak wycwanili, że oni chcą mieć domki. Na przykład ja mam pokój, dwa pokoje, to oni nie pójdą, bo oni chcą mieć swój domek. Żeby się tam wybawili, wytańcowali.
2: A,
3: tak,
2: a pani zarabiała kiedyś coś na turystach?
3: Czy a nigdy.
2: Nic?
3: Nigdy nic.
2: Najgorzej a sprzedawać jest... jakieś tam, nie wiem, no to... serki tam czy inne?
3: Nie, to, no serki, pani, ja nie mam ani kosów, ani krów. Ja się sama uczuję jak mogę.
7: Niestety w takim miejscu żyjemy i człowiek tu od dziecka żyje, że nie ma takiego dostępu. Zawsze było trudno. W górach pięknie, ale trudno żyć. Daleko było i kształcić dzieci, czy my, jak byliśmy młodzi, kształcić się do szkół było daleko. I z tą pracą tu jedynie przemysł drzewny, a ten przemysł coraz bardziej siada. Nie ma przemysłu u nas. No. Zawsze było ciężko i ubogo. Z opowiadań rodziców czy dziadków wiem, a mimo tej pięknej przyrody, bo jest cudowna, fantastyczna, wspaniała. Nie wyobrażam sobie innego życia gdzie indziej. Moje dzieci, syn jest w Wiedniu, córka w Krakowie i mają łatwiej, jest łatwiej. Tu jest trudno. Mam najmłodszego syna, mówię, chłopie, tu się niczego nie dorobisz. Niczego. Bo to, co człowiek tu robi od dziecka, to jest wegetacja. Żeby było na chleb i coś do chleba. Ja pracuję
2: w drzewie
7: drzewnym od 18 lat.
2: To ile w tym drzewie można zarobić?
7: Na dzień dzisiejszy, tak pan mówi, to są takie zarobki, jakie są. No.
2: Czyli co, najniższa krajowa?
7: Albo i trochę może więcej. A chcąc cokolwiek osiągnąć, żeby przykładowo sobie dom budować, czy jakieś mieszkanie kupić, to z takich pieniędzy to jest śmiech na sali.
1: Mediana zarobków w Polsce to jest teraz 7907 zł miesięcznie, czyli jakieś 5750 zł na rękę. Mediana to znaczy, że połowa Polaków zarabia więcej, a połowa mniej. W Zawoi ta mediana to jest 4670 zł brutto, niewiele ponad 3,5 tysiąca zł na rękę. Czyli co drugi oficjalnie, legalnie pracujący mieszkaniec Zawoi zarabia więcej, a co drugi mniej niż te 3,5 tysiąca. Tak to wygląda.
10: Jeśli tu jest biedne społeczeństwo, szukają jakichś pracowników za bardzo niskie pieniądze, atmosfera pracy przebywa w napięciu, no bo szefostwo chce jak najwięcej jakby zarobić.
2: A młodemu jak najmniej zapłacić.
10: Tworzy firmę i tak, jak najmniej zapłacić temu, kto tak świadczy te usługi fizyczne jako pracownik podstawowy, szeregowy, nie? Ile tutaj mogę zarobić? No to miałem ostatnio takie stanowisko jako pracownik fizyczny w firmie budowlanej. 25 zł na godzinę po prostu tam otrzymałem wynagrodzenie, nie?
2: 25 na godzinę?
11: Powiem tak, mój syn...
10: Zbyt skromnie...
11: Mój syn pracował przez rok w takiej firmie budowlanej. To marne pieniądze, marne. 25-30 zł na godzinę. No w tej chwili mieszka w Krakowie, no to tam studiuje i tak dalej. Tutaj praktycznie się najbardziej opłaca budżetówka. No ja jestem akurat emerytowanym nauczycielem, to ja tam nie narzekam, ale generalnie tutaj najbardziej się opłaca budżetówka albo jakieś własne przedsięwzięcie.
1: No to teraz posłuchajcie głosu najstarszego pokolenia Zawojaków. Oni mieli czas, żeby się temu wszystkiemu dobrze przyjrzeć i mają ciekawe przemyślenia.
8: No nie ma fabrycznych żadnej niczego, co robią meble czy coś, no nic kurde. No. Nie ma przedsiębiorstw. Ostatnio deska ratunkuje na Tartaku, tak?
2: W Tartaku też tam minimalną płacą.
8: No to nie, jasne, że tak, jak najmniej. Zawsze mówię, jest tu królowo Beskidu, która stoi Babę Góra?
2: Tak jest.
8: No i widzi pan, i stoi i jest nieobrobione nic koło niej. Nie ma restauracji, nie ma nic kompletnego.
2: Przecież przyjeżdżają ci
8: mówili,
2: turyści.
8: Jak ja był taki mały, to chodziłem do szkoły, to na zebrania sołtyckie. To jak się wy zestarzajecie, to będzie drugie Zakopane w Zawoi. No ja się zestarzałem Zakopanego. Jak nie było tak? Nie ma.
2: Właśnie. No ale jest trochę pięknych pensjonatów.
8: Jaki panie, puste, wszystko stoi. Widzi pan, pod Tartakiem jest takie zabudowania, okna wyrwane, wszystko powyrwane. To były górnicze, ale górnictwo pewno upadło. Teraz ludzie rabują co mogło, jak takie menele, jak to się mówi.
2: Że chodzą po tych pensjonatach
8: no, nawet grzejniki powyciągali, wszystko powinno, nie ma nic, no, stoją mury puste, no i tak. No to przyjeżdżali górnicy z żonami, tym, tamtym, no i... No i inni też przychodzili, te wesela były, to były tam urządzane, nic, kurde, nie.
2: No bo młodzi uciekają, jak nie ma...
8: Nie, panie, ja wyszedł do mnie, mówię, panie Stefanie, bo jestem Stefan, co to się dzieje, że co zajdę do chałupy same stare ludzi? Proszę księdza, no to się dzieje, że każdy jak podrośnie co nieco ma tego, to ucieka albo do Niemiec, albo do Anglii. Albo dużo teraz do Szwecji coś wyjeżdża, bo tam no, lepsze są zarobki i wszystko, a tu Zawoi, no to tutaj, no, nie ma nic, no to ja nie ma nic, moich sąsiad idzie.
2: Tak rozmawiamy, wie pan, co to tak się dzieje, że taka piękna miejscowość, a pensje najniższe w kraju się okazuje.
3: Zawoja jest taka do tyłu. Nie rozwija się w ogóle.
8: Jest problem Beskidów? Jest, stoi.
3: No, tu nie ma tego, bo syn ma karczmę i ogłosił ją do sprzedania. Nie ma zarobku.
2: Co, nie ma tu turystów? No przecież przy...
3: Ja mało jest turystów. No, nie ma takich zachęcających obiektów, jak ma Białka Tatrzańska, jak ma Bukowina.
2: Tam. Jest kilka pięknych pensjonatów, tutaj wiedzieliśmy, no, ale to kilka rzeczywiście.
3: Ale puste stoją, też widzi pan, że dwa samochody.
2: Tu syn próbował biznes rozkręcić,
3: ale... Młodzi wyjeżdżają na zachód do pracy. Pracy też nie ma specjalnie.
1: W ogóle trudno spotkać tam młodych ludzi. Rzeczywiście tak to wygląda, że kto może, ten jedzie do pracy gdzieś co najmniej do Krakowa albo za granicę. Im dalej, tym lepiej.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
2: Zarobki statystycznie?
4: Bardzo niskie.
2: No najniższe w Polsce w ogóle.
4: Tak. Zawoja powinna się rozwijać, a ona tak stoi, tak jakby w miejscu.
2: Jest taka mediana zarobków, to się mówi. Połowa ludzi tutaj w gminie zarabia mniej niż, jest, niż minimalna.
4: Niż minimalna jest.
2: Czyli
4: jest.
2: Tam coś około 3500 na rękę, nie? Tak. No to jak to możliwe?
4: No ale ludzie sobie dają radę, nie? Z dziada, pradziada nauczeni oszczędzać wszystkiego, trochę tam uchowali, trochę zrobili w polu.
2: To co, to jakieś tam na pół etatu się pracuje? Czy...
4: A i na czarno jeżdżą i za granicę i różnie to tak bywa, bo większość tutaj to jeździ też młodzież za granicę.
2: Czyli co, nie zostają, nie rozwijają?
4: Nie, no nie ma, młodzieży tutaj nie ma, tak, na przykład sąsiednia Zubrzyca, Lipnica, tam nie ma faceta przez cały tydzień, wszystko jest za granicą, same kobiety. No tak jest.
2: Ale to nikt tu nie pracuje, tylko...
4: Tylko za granicą.
2: To jakiś ten drzewny przemysł też...
4: Tak, tak, tartaki takie prywatne.
2: Ale to idzie człowiek do tartaku i ile zarobi?
4: No ile? No minimalną.
2: I nic więcej?
4: Nic więcej, ale trzeba robić 10-12 godzin. Tam jest, nie wiem, 20 zł, 25 na godzinę.
2: I tyle.
4: I tyle.
2: Piękna miejscowość, piękne pensjonaty, wszystko elegancko, a pensje najniższe w kraju, jak się okazuje. To rzeczywiście nie ma tak, że można więcej gdzieś tutaj zarobić niż minimalnie?
12: Nie, jak się nie wyjedzie za granicę, to się nie zarobi. Na pewno tu się człowiek nie dorobi. A... Jedynie za granicę i...
2: A ty tutaj pracujesz, czy wyjeżdżasz?
12: Ja pracuję.
2: A znajomi?
12: Jadą.
2: Czyli co, większość po prostu młodych ludzi, tak?
12: Wyjeżdża za granicę, żeby coś zarobić. I żeby coś odłożyć i jechać na wakacje. No chyba, że gdzieś na lewo, ale na lewo.
6: Aha. Wykorzystuje się tutaj teren, gdzie jest bardzo ciężko o pracę. Tu pracę można znaleźć tylko w turystyce, no a handlówka jeszcze, nie? Jakieś sklepy i tak dalej.
2: No ale to ludzie idą do sklepu najniższe.
6: Dokładnie tak.
2: Ty co, a ty pracujesz w turystyce?
6: Ja
2: czy...
6: nie. Państwowa praca w Państwowej Straży Pożarnej.
2: To jest inaczej. Nauczyciel, tak. Strażak.
6: O, jeszcze właśnie, takie zawody to tutaj jakoś, można powiedzieć, funkcjonują w miarę tak powyżej tej najniższej krajowej, można powiedzieć. A tak to każdy przedsiębiorca tutaj wykorzystuje ten teren, że jest ciężko o pracę i po prostu nie ma szans wywrzeć na pracodawcy, żeby te zarobki były dużo większe. A nie ma jakby takiej konkurencji, co by właśnie powodowała tą rywalizację. No dobra, no nie chcesz mnie, mam jakiś fach w ręku, nie chcesz, to pójdę do kolegi obok i on mi da więcej. No i dlatego no, gdzieś to tak funkcjonuje, prawda, w tych większych miastach czy w miejscowościach, że jednak jest ta konkurencja i te zarobki gdzieś tam wyższe są. A tu po prostu to najniższa i... A jak wywrzeć na pracodawcy, żeby dał? Jedynie ustawodawca może spowodować, że ta pensja będzie rosła w górę. I to jest jedyna możliwość praktycznie, żeby...
2: No tak,
6: żeby
2: rośnie ta minimalna,
6: dokładnie,
2: jest
6: żeby,
2: co roku,
6: żeby,
2: coraz
6: żeby
2: wyżej.
6: Gdzieś tam podnosił tą pensję, ale tylko dlatego, że po prostu ustawodawca to wymógł na nim, nie?
1: Kolejne rządy podnoszą tę płacę minimalną. No, czy chcą, czy nie chcą, bo to też jest trochę dzięki unijnemu prawu. Ta pensja minimalna musi rosnąć, ma być powiązana ze wzrostem kosztów życia. Jeszcze w 2022 roku pensja minimalna w Polsce to było 3010 zł brutto, teraz to już ponad 4800, a od stycznia ma ona wzrosnąć do 4950 zł brutto miesięcznie. Inflacja sporo po drodze zjadła, no ale mimo to realnie przynajmniej te oficjalne pensje rosną.
0: Co ludzie powiedzą.
2: Piękna tutaj miejscowość, turystyczna, a zarobki najniższe w kraju według statystyk. To rzeczywiście tak jest, że to minimalna...
3: Nie, ja tutaj nie pracuję.
2: To co pan tu robi? z tą dmuchawą.
13: No na cele gminy hada ta tygnia, tak ogólnie to pracuję na Mazurach. Robiłem temu na delegacjach, no bo wiedziałem, że są lepsze warunki, stawki.
2: Czym pan pracuje jako kto?
13: Budowlanka.
2: Czyli pan pracuje w budowlance, ale to co, tutaj nie ma pracy w budowlance?
13: Jest, ale gorsze stawki są. Miejscowość piękna, turystyczna, jest bardzo dużo co zwiedzać, co robić. Tu są różne kluby piłkarskie, zespoły góralskie, kluby motocyklowe. No ogólnie co nie miada różnych atrakcji, każdy znajdzie coś dla siebie. Noclegownie, takie rzeczy pamiątkowe, ci co zajmują się sprzedażą oscypków, nieoscypków i tym podobne. Wciul tego jest.
14: No ja tutaj na przykład za jeden dzień stania to mam 100 zł.
2: I tyle?
14: No, tak, tyle mam. 100 zł za jeden dzień stania, czasami stoję 10, 11 godzin. Sezonowa praca. Na razie weekendy, a później będzie cały tydzień, jak się uda, no to będę stała od poniedziałku do niedzieli. No.
2: 3600 jest tak minimalna,
14: jest to.
2: A to u pani to jest tam niewiele więcej jak ponad połowę tej minimalnej.
14: Dokładnie, dokładnie. Dużo ludzi wyjeżdża za granicę, powiem szczerze, i teraz ciężko jest, dużo ludzi wyjeżdża. Mi tu jest dobrze, ja już bym się nie chciała z tym przeprowadzać.
2: I co, 2000 się zarobi, no ale mimo wszystko... No,
14: ale mimo wszystko lubię tu mieszkać w tej Zawoi. Trzeba kombinować, jak to się mówi.
15: Wszystko jest zamykane, wręcz odwrotnie, a powinno być otwierane, prawda, dla młodych ludzi, jak i dla nas. Nie wiem.
2: No coś tam się buduje, jakiś no, widziałem taki wielki.
15: Góry, no nie? Tak. Tutaj na przykład, jeżeli chodzi o centrum, no to tutaj nie ma nic, nie? Nie ma żadnej frajdy, nie ma żadnej rekreacji, żeby... Rekreacja budzą miejsca pracy, prawda? Jeżeli by coś otworzyli, no to tak samo ludzie mają miejsca pracy. Na przykład basen, jakieś dobre położenie, momentalnie są zarobki. No nie?
2: A nie ma basenu.
15: A nie ma nic, po prostu nie ma nic. A jeżeli nie mają pracy, no to wyjeżdżają gdzieś do świata, na Śląsk, do Warszawy, do Krakowa, no bo tam są możliwości inne, prawda? A tutaj to można się dorobić. Czego?
2: Czego?
15: Garba. Jedynie.
2: No tak. Spodobało się pani.
14: No, to tego garba mi się spodobało. Dlatego się zaśmiałam. 7 zł. Dziękuję ślicznie. 7.
2: Dziękuję bardzo.
14: Dobre?
2: Doskonałe. O, tu dla kolegi jeszcze oscypek.
14: To spróbuję je ocenić.
1: Oscypki smaczne, ludzie świetni, widoki piękne. Polecam wam te okolice na wakacje i nie tylko na wakacje. I to tyle dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
16: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
17: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
16: Reklama.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama.
3: Prezydent odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order. Jest reakcja premiera i od tego zaczynamy wiadomości. Później też powalone drzewa i zalane ulice. Potężne burze przeszły przez Polskę. Jedna osoba jest ranna. A na koniec jeszcze Haiti i Turcja, które żegnają się z mundialem. Przeniesiemy się za ocean. Jest 9:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, polski prezydent zadecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
4: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie orderu Orła Białego.
3: Mówi Karol Nawrocki i podkreśla, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
4: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
3: Decyzja Karola Nawrockiego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły przez nad Polską. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki. Tylko w Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali do ponad 500 zdarzeń. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec takiej pogody. MGW wydało ostrzeżenia przed upałem i burzami. Niebezpiecznie będzie dziś w zachodniej części kraju, a na wysokie temperatury trzeba będzie uważać niemal w całej Polsce. Uwaga na oszustów, apeluje ZUS. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, tłumaczy Beata Kopczyńska ze śląskiego oddziału ZUS-u.
5: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty pod groźbą wysokiej kary wraz z linkiem do szybkiej płatności.
3: Urzędnicy przypominają, że ZUS nigdy nie wysyła wiadomości z linkami na stron zewnętrznych. Przenosimy się jeszcze za ocean i sprawdzamy wyniki kolejnych spotkań na Mistrzostwach Świata. Poznaliśmy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały i z Australii 2-0. Dziś o 19:00 czeka nas spotkanie Holandii ze Szwecją, a o 22:00 Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Upały nad Polską, tak jak mówiłam w wiadomościach, dzisiaj wyjątkowo ciepło i wyjątkowo niebezpiecznie, zwłaszcza na zachodzie, tam burze, nawałnice i możliwy lokalnie grad. W tym momencie jest 24 stopnie w Kole w centrum i 18 w Zakopanem, tam jest najchłodniej, ale temperatury urosną dzisiaj nawet do 34 stopni. Deszcz nie powinien padać za to w centrum i na wschodzie kraju.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
4: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, abyś zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.

0: Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Gezet. Gorzów, ulica Koniawska 54.
5: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
6: Praca, dom, obowiązki. A twoje ciało? Daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniorów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienki. Łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony Łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
8: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach, płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski, Cychry, Kostrzyńska 1.
9: Reklama.
10: Vox FM Gorzów.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
5: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
4: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
5: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
4: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
5: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
4: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Praca, dom, obowiązki. A Twoje ciało? Daje Ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za Ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniorów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.
9: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
12: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
13: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie, wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują Twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
14: Gastorama. Teoria
15: i praktyka.

0: i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM.
2: Gorzów.
3: Zabójstwo w Białej Podlaskiej, Gruzin z zarzutami. Od nowych informacji w tej sprawie zaczniemy. W wiadomościach też ważne informacje dla podróżujących. Uwaga, utrudnienia na linii Poznań-Berlin mogą potrwać do poniedziałku. A na koniec jeszcze światowy zjazd Kaszubów. Przeniesiemy się do Gdyni. Zapraszam. Jest 10:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Usłyszał zarzut zabójstwa. Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
4: Prokurator przedstawił w piątek w godzinach wieczornych zatrzymanemu mężczyźnie, obywatelowi Gruzji, zarzut dokonania zabójstwa. Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów. Po zakończeniu czynności z podejrzanym prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
3: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Według śledczych wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Służby ustalają teraz, kto był zleceniodawcą. Utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin mogą potrwać nawet do poniedziałku. Tyle może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej. Doszło do niej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami.
5: Jak informują PKP, polskie linie kolejowe, na tym odcinku jeden z torów jest obecnie modernizowany, dlatego uszkodzenie sieci trakcyjnej spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu. Na miejscu pracuje już specjalistyczny pociąg sieciowy, który ma usunąć usterkę. Przewoźnikom zalecono uruchomienie komunikacji zastępczej. Koleje Wielkopolskie wprowadziły autobusy między Nowym Tomyślem a Bukiem. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
3: O czym informował Paweł Adamczewski. Dziękuję. Wszedł do urzędu przez wentylację. To wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Sprawca wyszedł na zewnątrz dopiero po kilku godzinach negocjacji z policją.
6: Nieznany mężczyzna próbował kanałami wentylacyjnymi dostać się do środka urzędu. Została powiadomiona policja o całym zdarzeniu, która podjęła negocjacje z mężczyzną, który nie chciał opuścić miejsca, do którego wszedł.
3: Informuje rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby. Przemarsz ulicami miasta, koncerty i lokalna kultura. Zbliża się Światowy Zjazd Kaszubów. To impreza rozpocznie się w połowie lipca. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, bo wpisuje się w obchody stulecia nadania Gdyni Praw Miejskich. Organizatorzy spodziewają się tysięcy uczestników z całego kraju i z zagranicy.
7: Charakter będzie polegał na tym, by pokazać, że Kaszubi to nie tylko skansen, to nie tylko muzeum. Przede wszystkim Kaszubi to młodzi ludzie. Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdynie.
3: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po, uwaga, 20 latach. Upalny dzień przed nami. 34 stopnie wskażą dziś termometry na zachodzie kraju. Tam będzie najcieplej, ale również tam możemy spodziewać się gwałtownych opadów i burz, a lokalnie nawet gradu. W centrum około 33 stopni i centrum północ i wschód, tutaj bez deszczu, może wystąpić lekkie zachmurzenie, ale nie powinno być burzowo. Natomiast będzie bardzo, bardzo gorąco. Pamiętajcie o wodzie, pamiętajcie o czapce.
8: Minęła godzina 10:00. Dzień dobry w ten piękny, upalny, słoneczny dzień. Przyszło lato, chociaż to oficjalne dopiero jutro, to już dzisiaj pogodowo można się wygrzewać, opalać i wszystko to, co trzeba robić latem. Pamiętajcie, żeby pić wodę. Julia Chren, dzień dobry, ja zostaję z wami do godziny 15:00.

Kyra i Sauer za nami w Vox FM w rytmie hitów. Lato pogodowe już się właściwie zaczęło, lato kalendarzowe rozpoczyna się jutro, a lato z radiem Vox FM rozpoczyna się za tydzień, 27 czerwca o godzinie 16:00, koncert Blanki we Władysławowie, więc cała Polska rusza nad polskie morze i będziemy witać lato.

0: Andy Dusty Harris z Okeria. Ten hit znacie, kochacie, uwielbiacie, głosujecie na niego w bestliście Vox FM. A to nasz DJ Harris, ten, którego możecie słuchać co piątek po godzinie 19. Taki dobry bifor przed piątkową imprezą, a jak ktoś dzisiaj już jest po piątkowej imprezie, to trochę ciszej będę mówiła. Vox
1: FM. Reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Let's go!
7: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Reklama.

Komodo Michael Shines, Is This Love, słuchacie Radia Vox FM. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Jeśli ktoś wybiera się nad polskie morze i nie wie, czego na przykład będzie słuchał w drodze, to bardzo polecamy naszą pierwszozmianową przeróbkę. Poranne wyjce właśnie o wakacjach nad polskim morzem. Kto jeszcze jakimś cudem nie słyszał, Facebook, TikTok, Instagram, tam jesteśmy. A mówię o tym nieprzypadkowo, bo to przeróbka piosenki z Kolima i Blanki. Niewinna, woda w morzu zimna.

0: ATB, You're Not Alone. Zbliżamy się do godziny 11. O godzinie 11 oczywiście wiadomości Radia Vox FM. Warto z nami zostać. A ja szybko przypomnę, w takie upały proszę pić wodę i za bardzo się nie przemęczać.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
5: Ludzkie pojęcie, masak.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
8: Mistrz.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: Ona cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Reklama.
12: Vox FM.
11: Vox FM Gorzów.
12: Vox FM Gorzów.
13: Miał zaatakować własnych teściów. Obława w Świętokrzyskiem nadal trwa. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też bardzo trudne warunki pogodowe. Przez Polskę przeszły potężne burze. A na koniec jeszcze nieprzespane noce studentów. Zbliża się sesja egzaminacyjna. Zapraszam. Jest 11. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi od wczoraj szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie w powiecie jędrzejowskim. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
14: Sprawca tego tragicznego zdarzenia nadal nie został odnaleziony. Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie. Na obecnym etapie nie posiadamy zgody na upublicznienie jego wizerunku.
13: Mówi Sylwia Faryna, oficer prasowy jędrzejowskiej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze. Tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
15: Wypompowywali wodę z piwnic i zalanych terenów. W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego. Na miejscu pracowało 10 zastępów straży pożarnej, a te działania skończyły się kilkanaście minut po północy.
13: Powiedział nam Martin Halarz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W trakcie nawałnic ranna została jedna osoba.
15: Z kolei w Lesznie przy ulicy Grunwaldzkiej przewracające się drzewo przygniotło w jakiś sposób nastolatka. Niestety w wyniku tego zdarzenia nastolatek złamał sobie nogę, został zabezpieczony przez pogotowie ratunkowe i zabrany do szpitala.
13: Niebezpiecznie będzie też dziś. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok mężczyzny, który zginął w wypadku w Świdniku w Lubelskiem. Za kierownicą siedziała sędzia, która potrąciła 83-latkę na przejściu dla pieszych.
16: Przebadano uczestniczkę tego zdarzenia, czyli kierującą pojazdem kobietę na zawartość alkoholu. Badanie to nie wykazało w jej organizmie obecności alkoholu. W tej sprawie nie przedstawiono nikomu jeszcze zarzutów. Toczy się postępowanie w sprawie.
13: Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Sprawa zostanie przekazana innej prokuraturze poza województwem lubelskim, aby zapewnić, że postępowanie będzie obiektywne. nieprzespane noce i litry wypitej kawy. Studenci mierzą się z sesją egzaminacyjną. To dla nich czas wytężonej pracy. Egzaminy trwają na kilku uczelniach w Bydgoszczy. Ze studentami i wykładowcami jednego z uniwersytetów rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski.
17: Nerwy i napięcie czuć na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Część studentów prawa ma już za sobą trudne egzaminy. Niestety nie wszystkie zakończone sukcesem.
18: Właśnie nie zdałam na przykład teraz prawo rzymskie.
19: Wrzesień czeka.
17: Studenci mierzą się z natłokiem materiału do przyswojenia. Są jednak metody, które mogą w tym pomóc, radzi wykładowca Wydziału Psychologii dr Maciej Michalak.
20: Uczyć się częściej, ale krócej, żeby nie dopuszczać do takiego przeciążenia. Bardzo ważną rzeczą jest dbanie o to nasze regularne odżywianie.
17: Ekspert wskazuje, że w trakcie sesji szczególnie ważny jest sen, bo bezpośrednio wpływa na to, jak działa mózg pod dużym obciążeniem.
13: Jeśli komuś teraz powinie się noga, z egzaminami będzie mógł zmierzyć się podczas sesji poprawkowej. Tak jak mówiliśmy w wiadomościach, bardzo, bardzo, bardzo ciepło dzisiaj. 33 stopnie na wschodzie, na zachodzie kraju. Na zachodzie kraju tam będzie najcieplej i tam też będzie burzowo. Chłodniej 28 na wschodzie i tam również spokojniej, czyli będziemy mieć słońce, trochę chmur. Za to bez deszczu. Bez deszczu również w centrum i na północy. No a teraz mieszkańcy zachodu, uważajcie na siebie, bo faktycznie będzie grad, będzie bardzo deszczowo, no i burzowo.
21: Dzień dobry w sobotę, Julia Hren. Ja zostaję z wami do godziny 15. Jaki to jest piękny dzień, żeby sobie poleniuchować, sobie powolutku wypić kawę i tak nic nie robić, no bo przecież jest za gorąco, żeby się ruszać. Vox. No chyba, że ruszać się w rytm muzyki. Ja muzykę dzisiaj zapewniam. Snap, Rhythm is a Dancer. Pojawi się też Excited, a później Keep on Running w Vox FM.

Słuchacie Radia Vox FM. Dzień dobry. Dzisiaj jest sobota, 20 dzień czerwca. O tym, że jest sobota, mam nadzieję, nie trzeba nikomu przypominać, ale zajrzałam do kalendarza świąt nietypowych. Mamy tam Światowy Dzień Żonglerki, dzisiaj oczywiście, i Międzynarodowy Dzień Surfingu, ale nie każdy ma taką możliwość, żeby pojechać nad morze, łapać fale, w ogóle nie każdy to lubi, ale można sobie surfować tam z kanapy na łóżko, ewentualnie na balkon z kawusią. A jeśli nie surfować, to teraz można zarapować. Grupson i Na Szczycie. NSYNC czeka już w kolejce.

0: piękna piosenka o miłości, Anne Winsborne w Radiu Vox FM. Wszystko, co robię, robię dla Ciebie. A jeżeli chodzi o miłość, to u nas jest taki program Kochaj albo rzucaj. Można się tam zgłaszać na voxfm.pl. A zgłaszajcie się bardzo dużo. Proszę dodać pracy Pawelcowi, bo on akurat idzie na urlop, więc będziecie...
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 zł za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy!
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
10: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą,
12: przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
13: Harmonizer.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
16: Reklama.
17: Vox FM Gorzów.
18: Vox FM.
19: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Bungie i Tuchel w Vox FM. Tak to lata. Taką właśnie mam reakcję, jak oglądam mecz piłki nożnej. No, tak sobie to lata, ale w sumie nie wiem za bardzo, o co chodzi. A jeżeli chodzi o piłkę nożną, to jak wiecie, trwają Mistrzostwa Świata i dzisiaj o godzinie 19 mecz Holandia-Szwecja. O godzinie 22 Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej. Mecze Polaków nieprzewidziane. Muzyka w Vox FM. Przewidziana. Marshmello, Jonas Brothers, Live Before You Love Me.

0: Andrea, Time to Pray w Radiu Vox FM. Dobrze wam gramy. Co tu dużo mówić? Dobrze, że wy też jesteście. 6098-6969. Pamiętajcie, że ten numer do waszej dyspozycji. Ja wszystkim, którzy za kierownicą, życzę szerokiej drogi. Wszystkim, którzy w pracy, życzę wytrwałości. A wszystkim, którzy odpoczywają, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
10: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
13: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
17: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
21: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
20: Wspaniale się to ogląda.
21: A jak smakuje?
20: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
1: Reklama.
22: Vox FM.
0: Vox FM.
22: Gorzów.
0: Nie milkną echa po decyzji Karola Nawrockiego. Polsko-ukraińskie relacje zagrożone. Nastroje sprawdzał nasz reporter. Zaczniemy od jego relacji. W wiadomościach dramatyczny wypadek w Niemczech. Wagony towarowe spadły z wiaduktu, a na koniec jeszcze pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Posłuchajcie. Jest 12. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska.
2: Na początek jednak ważna informacja dla kierowców. Uwaga, duże utrudnienia wokół Wrocławia. Wywróciły się dwie ciężarówki. Jedna na czwórce między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Ruch w kierunku dolnośląskiej stolicy odbywa się tylko lewym pasem. Do bliźniaczego zdarzenia doszło na S5 między Krynicznym a Wrocławiem. Tam ciężarówka zjechała na pas zieleni, gdzie przewróciła się na bok. Tam również ruch do Wrocławia odbywa się tylko jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To prawdopodobnie wywoła potężny kryzys. To część komentarzy z zagranicy. Jest też reakcja ukraińskich polityków, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami i to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post. Z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu, a francuski dziennik Le Monde podkreśla, że Polska jest jednym z głównych sojuszników Ukrainy w walce z Rosją, ale spory historyczne nadwyrężyły relacje między Kijowem i Warszawą. Tymczasem po decyzji Karola Nawrockiego polskich orderów zasługi zrzekli się szef biura prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, a szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha ocenił, że decyzja polskiego prezydenta jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa.
2: Na odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego zgodę wyrazić musi jeszcze premier Donald Tusk, który ocenił, że konflikt między Polską i Ukrainą cieszy prezydenta Rosji Władimira Putina i szukuje naszych sojuszników. Przypomnijmy, kryzys w polsko-ukraińskich relacjach wywołała decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu imieniem bohaterów UPA nazwy jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. W wiadomościach Niemcy i dramatyczny wypadek w Monachium. Dwa wagony towarowe spadły z wiaduktu na ulicę. Zginęła jedna osoba. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w nocy zderzyły się dwa pociągi. Po wypadku spadły z wysokości 5 metrów. Na miejscu nadal pracują służby, które ustalają przyczynę zdarzenia. Został zatrzymany po kilkunastu godzinach. Sprawca napadu na kantor w centrum Łodzi ukrył się w jednym z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim.
4: Funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 22-letniego obywatela Kolumbii. Policjanci odzyskali skradzione mienie i obecnie trwają czynności procesowe. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, czy udało się odzyskać całość skradzionej kwoty. Zabezpieczone pieniądze są w trakcie szczegółowego przeliczenia.
2: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Przypomnijmy, napastnik wszedł do kantoru przy Piotrkowskiej i grożąc pracownicy przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla publiczności. Przewidziano m.in. panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: Jest bronią używaną przez naszych adwersarzy ze wschodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas.
2: W Centrum Eksponat zwiedzających czekają pokazy, warsztaty i wykłady z zakresu cyberbezpieczeństwa, medycyny pola walki, gotowości kryzysowej i służby w mundurze. Swoją ofertę zaprezentuje ponad 100 wystawców. Bardzo ciepło, 33 stopnie, 34 stopnie maksymalnie dzisiaj na zachodzie kraju. Sprawdzamy, jak temperatury w tym momencie. No Legnica, tam już teraz 30 stopni, najcieplejszy punkt w Polsce. Najchłodniej jest w Krakowie, tam 20. Polska też w alertach, one ostrzegają nas nie tylko przed upałami, ale też przed gwałtownymi i silnymi burzami oraz deszczem. On będzie padał zwłaszcza na zachodzie.
0: Dzień dobry w sobotę. Wiem, że człowiek się rozleniwia już tak przed wakacjami, ale nie zapominajmy, że sobota to jest ogólnopolski dzień sprzątania. I uwaga! Tym razem dzieci nie mają już wymówki, że one muszą się uczyć, odrabiać pracę domową, bo przecież są ceny już wystawione. Po więcej trików zapraszam. Julia Chren, dzień dobry, zostaje z Wami do 15:00.

Dua Lipa i Houdini w Vox FM w rytmie hitów, ale to oczywiście nie koniec hitów. Millennium Day After Day to za chwilę, a jeżeli ktoś potrzebuje poruszać bioderkami, to pojawią się modelki Lubię Cię Jak Lata, a później Alvaro Soler.

0: Dobra, to teraz już chyba wszyscy się tu zebraliśmy. O tej godzinie w sobotę każdy już powinien wstać, bo o wstawaniu chcę powiedzieć, pierwsza zmiana budzi ludzi. My codziennie przed godziną siódmą budzimy w pierwszej zmianie naszych słuchaczy. Jeżeli macie pomysł na wkrętkę swojego bliskiego, voxfm.pl, tam się zgłaszajcie. Rozdajemy 500 na prezent marzeń.
1: Reklama. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

Oceana Endless Summer w OXFM w rytmie hitów. To był hymn Euro 2012, a jak ktoś tam z matematyki nie domaga, ja przypomnę, że to było 14 lat temu, bo akurat w kwestii lat i wieku to lepiej jest jednak nie potrafić liczyć. Mi się wciąż wydaje, że to jest nowa piosenka.

0: Słuchacie Radia Vox FM. Dzień dobry. Ja tu wpadłam na chwilę, żeby poinformować albo przypomnieć, że w najbliższy wtorek, 23 czerwca, ważny dzień. Dzień taty. Więc jeżeli macie wolny weekend, to może jest to dobra okazja, żeby zaopatrzyć się w jakiś prezent. No, wiadomo. Skarpetki, portfel, to się zawsze sprawdza, ale może możecie zadzwonić i zaproponować, że wykonacie jedno bojowe zadanie od taty.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
8: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
7: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
8: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
7: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
8: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
7: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
9: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
10: Dwa dni, pięć gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński i Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Reklama.
1: Vox FM.
7: Vox FM Gorzów.
1: Vox FM Gorzów.
19: Sąd zdecyduje dziś w sprawie aresztu. Chodzi o podejrzanego zabójstwo Rosjanina. Za chwilę też długa noc ze strażakami. Ciąż walczą ze skutkami nocnych burz, a na koniec jeszcze niezwykła historia blisko stuletniego tramwaju z województwa łódzkiego. Zapraszam. Jest 13. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Wczoraj 36-latek usłyszał zarzuty.
20: Spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary. Sprawa jest oczywiście kontynuowana. Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zlecenie.
19: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Strażacy nadal walczą ze skutkami burz, które przeszły nad Polską. Wyjeżdżają do połamanych drzew i zalanych ulic. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce. Z kolei na Dolnym Śląsku interweniowali prawie 200 razy.
21: Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych gałęzi i konarów drzew, utrudniających ruch oraz stwarzających zagrożenie dla mieszkańców. Służby energetyczne pracują nad tym, aby usunąć awarię sieci elektroenergetycznej. Obecnie bez zasilania pozostaje ponad 500 odbiorców na terenie województwa.
19: Mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Kolejne burze prognozowane są na dzisiejszy wieczór i noc. Wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszony dzik przewrócił wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
22: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
23: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki. To jest takie niebezpieczne.
24: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
19: Urząd Miasta zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczyć.
25: To jest, o jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać. Gdy sytuacja ulegnie poprawie, oczywiście odbierzemy to urządzenie.
19: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików tylko w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Na koniec niezwykła historia blisko stuletniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
26: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
27: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
26: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
19: A za kilka lat zamiast na działce stuletni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Gdzie jest w tym momencie najcieplej, to prawdopodobnie zachód kraju, tak oczywiście, Legnica, 32 stopnie w tym momencie. Najchłodniej jest w Nowym Sączu, 20, czyli właściwie wszędzie dziś w Polsce upał. Ten upał wiąże się również z zagrożeniem, pamiętajcie o wodzie, pamiętajcie o zasłonięciu głowy i pamiętajcie o tym, że może mu towarzyszyć także grad, burze, silny wiatr i gwałtowne deszcze. Trudna pogoda dziś w kraju.
0: Dzień dobry w sobotę, czyli idealny dzień, żeby sobie trochę poleniuchować. Ja Wam chętnie w tym leniuchowaniu potowarzyszę. Julia Chren, dzień dobry, potowarzyszę Wam też razem z dobrą muzyką. I w trasie, i przy rozpalaniu grilla, i przy pracach ogródkowych. Dla Was The Sound of Silence w remiksie teraz.

0: Paquito i Living on Video za nami w Radiu Vox FM. Mamy sobotę i mam nadzieję, że klimat wakacyjny i ten upalny udziela się Wam już w pełni. Mi się właśnie wyświetliło w telefonie wspomnienie, że dokładnie rok temu myłam auto. Wy tego nie róbcie, żeby chociaż deszczu na mnie zesłać. A ja muzycznie zaklinam słońce, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito.
1: Ay. Fonsi! D.Y.

0: mi się podoba. Mamy lato, no już prawie, bo kalendarzowe dopiero jutro. I mamy letnią muzykę. Drench Hill i Forever Summer za nami w Vox FM. A jeżeli nie macie planów na przyszły weekend, to ja wam go zaplanuję. Jedziecie do Władysławowa. O godzinie 16 idziecie na koncert Blanki, a później zostajecie i witamy wspólnie wakacje z Vox FM. Nie ma za co. Vox
1: FM. Reklama. Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Warto wyjść z domu w najbliższy weekend, bo wartownia się zaczyna. Na początek w piątek Bonson, I Got You i DJ Serio 9-2. W sobotę Matt Bukowski, Drilla i do tego stand-up Bartosza Zalewskiego. Na Starym Rynku Dobry Wieczór Gorzów. W sobotę Rasta, Fajrant i w niedzielę Justyna i Dario Easy Doris. Lato w Gorzowie wspierają SC Johnson, Legan, Kostrzyńsko-Słubicka, Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła SA. Pamiętajcie, że warto.
7: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
1: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.

Roni Ferrari i Miły Pan za nami w Vox FM. Ja jak słyszę słowo wieczór, to od razu mi się to kojarzy ze spaniem, drzemką, jakimś kocykiem, ale zupełnie niepotrzebnie, bo przecież jesteśmy w okresie, kiedy mamy najdłuższe wieczory, o 21:00 dzisiaj zachód słońca, więc warto korzystać, bo ciemno zrobi się dopiero bardzo późno.

0: Cher i Strong Enough to piosenka dla wszystkich tych, którzy aktualnie jadą samochodami bez klimatyzacji. Naprawdę trzymajcie się ciepło, musicie być bardzo silni. Za chwilę godzina 14, o 14 wiadomości Vox FM, na które zapraszam.
1: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Metal Bauch Rostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauch Rostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
8: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
16: Hyundai Gezet. Gorzów, ulica Koniawska 54.
17: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
18: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM.
2: Gorzów.
19: Synoptycy ostrzegają, przed nami gwałtowne burze. Wiadomości zaczniemy od sprawdzenia pogodowych map. Za chwilę też kruchy rozejm na Bliskim Wschodzie. 16 osób zginęło w izraelskim ataku, a na koniec jeszcze stolica. Zaglądamy na pierwsze warszawskie targi obronne. Jest 14. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak informacje prosto z sądu. Jest areszt dla Elnura A., mężczyzny podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy Lublin. Rozprawa zakończyła się kilka minut temu. Przypomnijmy, 36-letni Gruzin usłyszał wczoraj zarzut zabójstwa. To po śmiertelnym postrzeleniu obywatela Federacji Rosyjskiej w Białej Podlaskiej. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, wieczorem za to gwałtowne burze. W prawie całej Polsce obowiązują alerty i MGW. Prócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju są ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
12: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej, natomiast jutro też na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się temperatur rzędu 30-32 stopni.
19: Mówi nam Michał Kowalczyk, synoptyk MGW. Jak dodaje, burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu.
12: Lokalnie nad pojedynczym obszarem może spaść nawet do 40-50 mm. Zarówno dzisiaj w ciągu dnia, jak i jutro spodziewane są w tych burzach zarówno silne porywy wiatru. Dzisiaj do około 90, lokalnie 100 km na godzinę. No i też nie można wykluczyć gradu do około 2-4 cm.
19: Początek tygodnia ma przynieść delikatne ochłodzenie, ale nadal będą to temperatury powyżej 25 stopni. Dziś temperatura upalna, a liczenie strat po wiosennych przymrozkach cały czas jeszcze trwa. Komisje weryfikują setki zgłoszeń od rolników, od czego zależy przyznanie rządowej pomocy. My sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w Świętokrzyskiem. Tam fatalna pogoda dotknęła uprawy w całym regionie, potwierdza wicewojewoda Świętokrzyski Michał Skotnicki.
20: Tych strat najwięcej jest w jabłoniach, czereśniach, wiśniach, śliwach, borówka nieco mniej, ale również te wcześniejsze odmiany ucierpiały.
19: Przymrozki dotknęły m.in. gminę Szydłów, czyli śliwkową stolicę regionu. Burmistrz Andrzej Tuc wskazuje, że wnioski do gminy napłynęły z ponad 500 gospodarstw.
21: 513 sztuk, komisje są w terenie.
19: Szkody po fali przymrozków zgłosiło aż 55 świętokrzyskich samorządów. Setki warszawiaków odwiedzają dziś hale targowe Expo przy Prądzyńskiego na Woli. Trwają tam pierwsze warszawskie targi obronne, podczas których można zobaczyć nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla wojska czy służb, ale też posłuchać rad ekspertów podczas paneli dyskusyjnych. Podzielono je na kilka bloków tematycznych dotyczących bezpieczeństwa i gotowości na kryzysy. Z odwiedzającymi targi rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
22: Widzę, że pan się przymierza do konkretnego karabinka.
23: O tak, bardzo dobra impresja. Bardzo dużo różnych producentów z innych państw.
22: Pan strzela?
23: Pasja, nigdy nie strzelałem jeszcze.
22: Początek drogi dopiero.
23: Tak, początek drogi.
22: Pani co dla siebie interesującego znalazła?
24: Aktualnie opaskę uciskową. Przyszłam tutaj bardziej dla mojego faceta, także.
25: Myślę, że no, cywile powinni się jakoś tam szkolić. Tym bardziej, że czasy są teraz niepewne. Mamy czasy, jakie mamy. No jak najbardziej. Im więcej, im wzrasta ta świadomość, tym bardziej ludzie, myślę, będą przygotowani.
19: Usłyszał nasz dziennikarz od uczestników warszawskich targów obronnych. Transmisję na żywo i relacje z wydarzenia możecie zobaczyć na portalu obronnym. Kolejna taka edycja, kolejne takie wydarzenie dokładnie za rok. Tak jak mówiliśmy w wiadomościach, ogromne upały. 32 stopnie w tym momencie w Legnicy. Tam jest najcieplej, najchłodniej w Zakopanem 21. Ale to, co może niepokoić, to kolory naszej mapy. Prawie cała na pomarańczowo. A to oznacza, że synoptycy ostrzegają nas przed upałami. To są ostrzeżenia drugiego stopnia, które obowiązują. No i przed burzami również drugiego stopnia. Zagrzmi w centrum i na zachodzie. Nieco spokojniej będzie dziś na wschodzie kraju.
26: Tak, dzisiaj 20 czerwca i tak, dzisiaj jest sobota. Julia Chren, dzień dobry, witam się i zostaję do godziny 15. Jeżeli ktoś dzisiaj wybiera się na jakieś aktywności na zewnątrz, jakiś rower, jakiś spacer, jakieś bieganie, to pamiętajcie, woda w dłoń to na pewno, no i krem z filtrem.

Alcazar, This is the World We Live In, to za nami w Radiu Vox FM. Zaczęłam rozmyślać o tym pięknym, wakacyjnym, ciepłym sezonie i bardzo fajnie, że on przyszedł, ale jest też druga strona medalu, czyli rozpoczęcie sezonu urlopowego, które oznacza, że nasi znajomi z pracy wyjadą, będą wysyłać nam zdjęcia, opowiadać, a my w tym czasie będziemy pracować. Dobrze, że w pewnym momencie role się odwrócą i to my pojedziemy na urlop!

0: Andy Dust i Harris z Okeria to za nami w Radiu Vox FM. Taka bardziej nutka imprezowa, bardziej bym powiedziała wieczorowa, piątkowa, sobotnia. A jeżeli ktoś jest spragniony piosenek romantycznych, to też proszę z nami zostać. Weekend, mój aniele i Joy Touch by Touch. To za chwilę.
1: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 zł za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
17: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
18: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

Ej, a wiedzieliście, że pierwszy mecz piłkarski został rozegrany w 1867 roku, czyli 159 lat temu w Argentynie? Tak możecie powiedzieć, jeżeli dzisiaj wieczorem wybieracie się, żeby oglądać mecze Mundialu, a o 19 Holandia-Szwecja, o 22 Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej. Wpisać do kalendarza albo zapamiętać.

0: Dla wrażliwców to już chyba nie jest czas na kawę, bo później będzie ciężko spać. Julia Hren, ja bardzo dziękuję. Zbliżamy się do godziny 15, o 15 wiadomości, a ja słyszę się z wami w pierwszej zmianie, poniedziałek, punkt godzina 6. Dobrej soboty.
1: Autopromocja.

0: na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
0: Vox FM Gorzów.
20: Tymczasowe areszty dla Gruzina po zabójstwie obywatela Rosji. Wrócimy do wydarzeń w Białej Podlaskiej, to na początek. Za chwilę też kolejni Ukraińcy, którzy zrzekają się polskich odznaczeń, to po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. A na koniec jeszcze powracające do Polski dobra kultury. Posłuchajcie. Jest 15, zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. i jest tymczasowy areszt po śmiertelnym postrzeleniu obywatela Federacji Rosyjskiej w Białej Podlaskiej. Elnur A., który w piątkowy wieczór usłyszał zarzut zabójstwa, najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami.
3: Podejrzany przed sądem nie przyznał się również do dokonania zarzucanego mu czynu, natomiast złożył częściowe wyjaśnienia po raz pierwszy. Sąd uznał, że już dotychczas zgromadzony ten materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym dostatecznie uprawdopodobnia jednak popełnienie zarzucanego czynu.
20: Mówi sędzia Lubelskiego Sądu Okręgowego Renata Borek i dodaje, że zastosowanie środka zapobiegawczego wiąże się z obawą matactwa, ukrycia się i ucieczki, a także groźbą wymierzenia surowej kary. Szef Biura Prezydenta Ukrainy i ambasador tego kraju w Polsce zrzekli się naszych odznaczeń. To po decyzji Karola Nawrockiego, który odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Z Kijowa płyną głosy, że ten gest nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, skoro orderem jest wciąż odznaczony m.in. Benito Mussolini. Ukraińską perspektywę przedstawi już teraz nasz reporter Oleg Biłecki.
21: Kryło Budanow, szef Biura Prezydenta Ukrainy, ogłosił, że zrzeka się Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. To reakcja na decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Bez wątpienia jest to prezent dla moskiewskiego agresora, który ten bezwzględnie wykorzysta przeciwko obu naszym krajom, zaznaczył Budanow. Polskiego odznaczenia za zasługi zrzekł się również ambasador Ukrainy w Polsce. Wasyl Bodnar oświadczył, że zwraca krzyż kawalerski Orderu Zasługi. Decyzja prezydenta Polski jest odbierana jako szczególnie bolesna i emocjonalna, jako gest wymierzony w cały naród Ukrainy. Wyjaśnił swoją decyzję ambasador. Kijów, Ołech Biłecki.
20: Na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego zgodę wyrazić musi jeszcze premier Donald Tusk. Przypomnijmy, kryzys w polsko-ukraińskich relacjach wywołała decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imieniom bohaterów UPA nazwy jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. W Lesznie trwają największe w Polsce pokazy lotnicze. Tegoroczne Antidotum Air Show jest jednak pechowe. A dlaczego? O tym z płyty lotniska nasz reporter Tomek Szymlet.
22: Tak, to prawda. Organizatorzy Antidotum mogą w tym roku mówić o dużym pechu. Jeszcze przed piątkowymi pokazami awaryjnie lądował samolot Bronco. W maszynie nie wysunęły się koła i z impetem uderzyła o pas startowy. Załodze na szczęście nic się nie stało, ale pas został uszkodzony, przez to część pokazów została odwołana. Jeszcze gorzej było późne popołudnie, gdy nad Lesznem szalała burza. Pokazy przerwano, a widzowie musieli się ewakuować. Dzisiaj prognozy też nie są optymistyczne, dlatego organizatorzy rozpoczęli pokazy wcześniej, by zdążyć przed możliwą burzą. Mimo to do Leszna przyjechało 50 tysięcy fanów lotnictwa.
20: O czym informował Tomasz Szemlec. Kolejne dobre kultury wracają do Polski. Mowa o fragmencie rękopisu hymnu Gaudem et Polonia, pierścieniu króla Zygmunta I Starego oraz o 11 miniaturowych eksponatach kolejowych. Zostały skradzione przez Niemców w czasie II wojny światowej.
23: Mając Rotę czy Bogu Rodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudem et Polonia. Dotychczasowy rękopis kielecki jest późniejszy, a ten jest rzeczywiście najstarszy. Nieco inny od znanych, dlatego jest najcenniejszy.
20: Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski. Przez tydzień odzyskane dobre kultury będą prezentowane dla zwiedzających w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Na razie trwają konsultacje w sprawie tego, dokąd ma trafić na stale rękopis hymnu. Pierścień zobaczymy w Krakowie, a eksponaty kolejowe w Warszawie. Pogoda szaleje, uniemożliwia loty widowiskowe, a czy uniemożliwia również wypoczynek? No wręcz przeciwnie, bo temperatury bardzo wysokie, 32 stopnie w tym momencie w Legnicy, 29 w centrum, 20 w Zakopanem, tam jest najzimniej, ale burze i deszcze gwałtowne, zwłaszcza na zachodzie kraju, tam musimy na siebie uważać. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia. W nocy podobnie, burzowo i deszczowo.

0: reklama.
1: Ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Warto wyjść z domu w najbliższy weekend, bo wartownia się zaczyna. Na początek w piątek Bonson, I Got You i DJ Serio 92. W sobotę Matt Bukowski, Drilla i do tego stand-up Bartosza Zalewskiego. Na Starym Rynku Dobry Wieczór Gorzów. W sobotę Rasta, Fajrant i w niedzielę Justyna i Dario Easy Doris. Lato w Gorzowie wspierają SC Johnson, Legan, Kostrzyńsko-Słubicka, Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła SA. Pamiętajcie, że warto.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
17: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
22: Vox FM Gorzów. Vox FM.

0: Mamy 8:30 na zegarach.
1: 5 po 7.
2: 6:30.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania.
6: Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
6: Słuchaj codziennie od 6 rano.
10: Bo Vox FM robi dzień dobry.
6: Autopromocja. Reklama.
11: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują Twoją sylwetkę, abyś zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
17: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
19: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
20: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Reklama.
3: Vox FM.
2: Vox FM.
3: Gorzów.
4: Drugi dzień poszukiwań podejrzewanego o zabójstwo w Świętokrzyskiem jest apel policji. To na początek. Izrael atakuje Liban pomimo rozejmu. Liczba ofiar wzrasta. Na koniec jeszcze upalny dzień w całym kraju. Na koniec odwiedzamy sopocką plażę. Jest 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Intensywne poszukiwania objęły już całe województwo. To kolejne już godziny obławy za byłym policjantem, podejrzanym o brutalnie zaatakowanie swoich teściów. Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w piątek po południu. Według ustaleń mężczyzna miał zaatakować seniorów nożem. W wyniku odniesionych obrażeń życie stracił 80-latek, natomiast jego 76-letnia żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
5: Na chwilę obecną w poszukiwaniach bierze blisko udział 300 policjantów. Do tego wykorzystujemy kłady, psy tropiące, drony oraz śmigłowiec z Komendy Głównej Policji.
4: Mówi oficer prasowy Beata Soboń z Policji w Jędrzejowie. Mężczyzna może być niebezpieczny. Żona oraz 15-letni syn sprawcy są pod ochroną policji. Co najmniej 16 osób zginęło w wyniku izraelskiego ataku w południowym Libanie. Do nalotów doszło w czasie trwającego rozejmu pomiędzy Izraelem a wspieraną przez Iran organizacją polityczno-militarną Hezbollah. Według libańskiej agencji informacyjnej Izrael uderzył w budynki mieszkalne. Z kolei Izrael twierdzi, że atakował cele terrorystyczne. I atak był odpowiedzią na ponad 50 rakiet, którymi Hezbollah ostrzelał w nocy wojska izraelskie w południowym Libanie. Policjanci zabezpieczyli przeterminowaną żywność, m.in. sery, napoje i ciastka. Artykuły miały zmienioną datę ważności i były sprzedawane m.in. na jednym z kaliskich targowisk. Zatrzymano jedną osobę. No, mówi nam Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka policji w Kaliszu.
6: Policjanci skontrolowali to stoisko. Przypuszczenia okazały się słuszne. Zabezpieczono wszystkie towary znajdujące się na stoisku oraz w magazynach firmy. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo. Zarzuty usłyszał 59-letni mężczyzna, w tym zarzut fałszowania dat.
4: Wobec 59-latka prokurator zastosował również połączenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych oraz zakaz działalności w postaci sprzedaży. Sprawą zajmuje się także miejscowy sanepid. Nie tylko ciężki wojskowy sprzęt, ale przede wszystkim broń krótka i długa oraz elementy wyposażenia indywidualnego, jak chociażby buty do zadań specjalnych. To wszystko można było zobaczyć podczas pierwszej edycji warszawskich targów obronnych. Dwudniowa impreza zgromadziła ponad 100 wystawców z Polski i Europy. Byli wśród nich rodzimi producenci sprzętu, w tym karabinków, które dopiero co trafiły na nasz rynek.
7: Polski wspólnie zaprojektowany, nazwaliśmy go Ares, czyli syn Hery. Już jest w sprzedaży w Polsce, który się różni tym, że został zbudowany i skonstruowany tak, na najwyższej jakości komponentach, żeby osiągnąć bardzo dobrą półkę cenową.
8: Jakie jest ich zastosowanie?
7: Dla służb, dla jednostek, które będą chciały taką broń wykorzystać. Mamy niemiecką precyzję i mamy bardzo solidne wykonanie, które jest bardzo odporne.
8: Dobry but to podstawa chyba.
9: Zgadza się, wygoda i przede wszystkim koncentracja na wykonaniu zadania to jest podstawą. Nie może nic w bucie uwierać, buty muszą być dopasowane, odpowiednio zabezpieczać podczas różnego rodzaju działań.
4: Z przedstawicielem firmy Hera Arms oraz z Michałem Bartkiem z firmy Sybeza produkującej buty rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Tłumy na trójmiejskich plażach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, jak w większości kraju, termometry przekraczają dziś 30 stopni. Na kąpieliskach nie brakuje więc amatorów morskich kąpieli, a do punktów z goframi czy lodami ustawiają się spore kolejki.
10: Co się dzieje? Dziś jest mnóstwo ludzi, piękna pogoda, no i wygląda na to, że chyba tak zostanie do wieczora.
11: To wasze pierwsze plażowanie w tym roku?
10: Drugie byliśmy wczoraj, nie było pogody, nie dopisało, ale dzisiaj z pełnym słońcem.
11: No elegancko. Widzę, że jesteś cały mokry, czyli kąpiel w morzu zaliczona.
12: Oczywiście, no. Kąpałem się. No zimna. Bardzo dużo ludzi. Człowiek na człowieku.
13: Udany wyjazd, także bardzo fajnie. Sosnowca. Sopot jest nasz ulubiony, także często tutaj przyjeżdżamy.
4: A z plażowiczami w Sopocie rozmawiał dziś nasz reporter Paweł Lemke. Tak właśnie, nie tylko nad morzem. Te upały dzisiaj na północy, w centrum, na południu i zachodzie, wszędzie w całym kraju żar się leje z nieba. Najgoręcej jest na zachodzie kraju, ale tam również największa możliwość na pojawienie się gwałtownych ulew oraz burz oraz gradu. W nocy temperatury wysokie się utrzymają, będzie tam nawet 20 stopni w nocy, natomiast również deszcz zahaczy nam o centrum. W niedzielę więcej popada.

0: FM.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczybłydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
7: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
6: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
7: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
6: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
7: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
6: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
5: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
13: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
12: Oraz bekonu i syropu klonowego.
13: Trudno wskazać faworyta.
12: Spróbuj, może tobie się uda.
13: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
14: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
15: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
14: Zaraz wszystko wyjaśnię.
16: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
17: Praca, dom, obowiązki. A twoje ciało? Daje ci sygnały, żeby zwolnić. Zadbaj o siebie, zanim zmęczenie zrobi to za ciebie. Yin and Green w Gorzowie przy ulicy Kosyniorów Gdyńskich 78/1. Masaże relaksacyjne i terapeutyczne. Zadzwoń 726-478-875. Yin and Green. Znajdź swój moment regeneracji.
0: Reklama.
18: Vox FM, FM Gorzów. Do góry nogami. Do góry nogami, czyli gorzewski magazyn satyryczny. Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
19: Halo, halo, halo, jesteśmy?
20: To znowu
19: jesteśmy?
20: My. Halo, halo, witamy, dobry wieczór.
21: Halo, halo, tu Londyn?
20: Nie ma takiego miasta jak Londyn.
19: Właśnie, jest Londek zdrój.
21: Cholipcia, czemu pan nie mówi, że chodzi o zagranicę?
20: To znowu my, tęskniliście na pewno tak samo jak my za wami. Karolina, co jest?
19: Karolina, nie baw się tutaj, tylko...
21: Przepraszam, ale kabelki mi nie łączą, ale już chyba wszystko gra. Tak, Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam.
20: Mariusz Wasilewski, dobry wieczór jeszcze raz. I nasz dynamiczny prowadzący...
19: Sebastian Górny.
20: No.
19: Dzisiaj będzie...
20: Jezus Maria, już się boję.
21: Ale zobacz, jaka powaga, Karolina. Ale zobacz, jaka powaga u Sebastiana.
19: No bo to nie są... To nie będzie śmiechów, chichów. To są poważne sprawy. My zawsze zresztą o poważnych sprawach rozmawiamy.
21: Żarty Karolina, się skończyły.
20: Obstawiamy z jakiej dziedziny dzisiaj Sebastian nas będzie wypytywał.
19: Właśnie. Może zróbmy na początek taki mały ten konkursik, żebyście się rozgrzali, żeby ten stres z was zszedł, bo widzę, że Karolina tutaj cała się już trzęsie.
21: Tak, tak.
20: Karolina się nie mogła doczekać, kiedy w końcu znowu będziemy...
21: Ja ciągle na adrenalinie od rana. Więc mi jeszcze trzyma Seba, wiesz? Ale, nie wiem, kiedy puści.
20: Ale adrenalina taka pozytywna czy negatywna?
21: Tak, tak, tak, pozytywnie, jak?
20: A skąd takie pozytywne emocje u ciebie z samego rana?
19: Co zjadać na śniadanie?
20: No właśnie.
21: Kanapeczki.
20: Może w tym tkwi sukces. A z czym te kanapeczki były?
21: Wędlinka, ogóreczek kiszony. Serek kiszonowy.
19: Ogórek kiszony.
21: To jest to. Ma moc, witaminę C.
19: Jak sponiewiera, to 4 dni trzyma.
21: No nie, bo sok z ogóreczków kiszonych to wiecie, nie? Na kaca dobry. Ale.
19: No co ty, przecież tu nikt nie pije poza wodą.
20: Skąd my to mamy wiedzieć w ogóle?
21: Ale, kac...
20: Ale skoro ty o tym mówisz, to wierzę ci na słowo.
21: Oczywiście, koledzy, chłopcy, nie wiecie, o co chodzi, mężczyźni, dobrze. Czyli obstawiamy jaki temat? Harrison, strzelasz, ale nie polityka, proszę cię.
20: No właśnie, ja myślałem, bo tak, wczoraj nie było polityki. Przedwczoraj nie było polityki, więc obstawiam...
19: Przedwczoraj była polityka.
20: A tam, to tylko żeśmy tak delikatnie się przejechali. To dlatego tak stawiałem, że dzisiaj coś będzie o polityce, przynajmniej naszej tutaj lokalnej.
19: Harrison, jesteś pewien swojego strzału? Polityka?
20: Nie jestem, ale lepszych pomysłów nie mam.
19: Czyli polityka obstawiasz?
20: Tak obstawiam, no.
19: Sprawdzę. W notatkach? No nie tym razem. Nie tym razem, ale było blisko. Karolina.
20: Karolina.
21: No dzisiaj też w kuluarach rozmawialiśmy na temat reality show. To może jakieś reality show, może coś w Gorzowie stworzymy na podstawie jakichś tam tych telewizyjnych, muzyczno-międzyludzkich relacji.
20: Ale
21: Seba.
20: Bikini reality show, czy...
21: A wszystkie, taki miszmasz możemy zrobić.
20: Miszmasz, okej.
21: Taki wiesz, żeby dla każdego coś było miłego.
19: Karolina, jesteś pewna swojego strzału?
21: No tak obstawiam.
19: Ale
21: żeby trochę
19: tak,
21: inaczej
19: tak,
21: było.
19: Czy nie?
21: Tak. Tak.
20: Ja mam...
21: Zdecydowanie ostatecznie
19: moment,
21: tak.
19: Moment, sprawdzę tylko.
20: To ja tylko się poprawię. Zróbmy reality show z politykami naszymi. Może być? Dobry pomysł.
19: To jest na jutro zapisane w notatkach.
20: Okej, okay,
19: dobra. Dzisiaj będzie coś innego. Dzisiaj będzie gra.
20: Wielka.
19: Wielka gra. No,
21: wielka gra. No. Czy terenowa?
19: Będzie gra. Gry. Wiecie, największa kasa teraz jest w grach. Wideo.
20: Tak.
19: Stworzyliśmy film, możemy stworzyć grę.
20: Bo możemy.
19: Kto nam zabroni?
20: Tak, poza tym tu wolne radio Vox FM Gorzów, my tu możemy wszystko mówić.
19: A jak wiemy, chodzi o promocję naszego miasta, a co najlepiej promuje gry? Mamy...
21: Monopoli
19: właśnie.
21: Właśnie, no tak, mamy planszóweczkę fajną, mamy.
19: Gorzowska, ale tak nie do końca, bo każdy może mieć taki Monopoli. Nowy Jork może mieć taki Monopoli, Paryż może mieć taki Monopoli. A tu chodzi o to, żeby stworzyć taką grę...
21: Z krwi i kości gorzowską.
19: Z krwi i kości, tak.
20: No to
19: do samego korzenia, żeby była gorzowska.
20: Musimy ustalić, czy ma to być...
21: Ale poczekaj, bo Seba jeszcze nie skończył. Czy my mamy właśnie pomyśleć o tej grze, czy ty masz jakąś propozycję, albo właśnie coś
19: nie,
21: w Gorzowie
19: nie,
21: się
19: no
21: dzieje?
19: Burza mózgów, tutaj jak zawsze w naszej trójcy wszystko obgadamy sobie dokładnie.
21: Okay.
19: Od pomysłu... No dobrze, to ja rzuciłem pomysł, że będzie gra, ale teraz przechodzimy już do szczegółów, tak?
20: Ale żeby nie było to, że ty rzuciłeś pomysł, to nie oznacza, że 50% jest dla ciebie, czy to oznacza właśnie to?
19: Nie, oczywiście, że nie. 60%.
20: Tak,
19: no dla was po
21: 20. Tylko o zyskach od razu, o zyskach.
19: No.
20: Zawarcie.
19: Karolina, to są grube miliony takie gry.
21: No ale jeszcze jest o czym pogadać. Pomysł niezmaterializowany, o co ma w nim chodzić? A tu już kaseczkę dzielicie.
19: Najpierw powinniśmy ustalić, w jakim gatunku tą grę byśmy chcieli. Tak? Bo
20: przede wszystkim rodzaj, czy to ma być coś fizycznego, jakaś karcianka, planszówka, czy to ma być gra wideo, czy na konsole, czy na pecety również, czy może na telefony komórkowe, bo tutaj jest pieniądz. Duży. Nawet bym powiedział, Bardzo duży.
19: Dlatego ja bym szedł w wideo i tutaj już na wszystkie możliwe platformy. Mhm. Od razu, no
21: biedne
19: nie.
21: Te dzieci, słuchajcie, które siedzą przy tych telefonach i tabletach, na tych grach różnych grają. Mi naprawdę się serce kroje. Ja bym chciała na przykład grę taką w realu, terenową, wyjść w miasto, na bulwary. Karolina... jakiś taki element, wiadomo, turystyczny, ale może jakiś kryminalny. Ale... bo też znamy grę planszową, nie dam ci dojść do słowa, Harrison, grę planszową,
19: to
21: gdzie
19: ogórek,
21: trzeba...
19: To ten ogórek.
21: Gdzie trzeba na przykład znaleźć, tak, przestępcę, mordercę i tak dalej. Tu można było świetne zrobić w Gorzowie, bo mieliśmy parę spraw kryminalnych, nie wiem, Sebastian, czy pamiętasz, bo Harrison to może był za młody, gdzie można by było nawet i oprzeć na faktach.
19: No dobrze, ale my zrobimy grę wideo.
21: Okej, to ja dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, do usłyszenia.
19: Karolina, ty jesteś tutaj najbardziej potrzebna. Przecież wiemy, że ty zawsze pykasz na tym telefonie.
20: No, żebyś wiedział, co ja zachodzę do redakcji, mówię najpierw dzień dobry, to zanim ja usłyszę odpowiedź od Karoliny, to najpierw muszę poczekać co najmniej kilkanaście sekund, aż Karolina odłoży telefon komórkowy, bo prawdopodobnie gra w Pokémony.
19: Co najmniej.
21: Oho, i jeszcze raz.
20: Ale tak na serio.
19: Albo
20: Karolina
19: uprawia farmę.
21: Ja nie wiem, gdzie wy żyjecie, bo to nie jestem ja. Może mi z kimś pomyliłeś, Harrisek.
20: Nie.
21: Ja i telefon gry, oj, jest powiem ci, tylko... że moja rodzina teraz się śmieje w głos.
20: Taka, ale poczekaj. Czy ty w jakieś gry na komórce grywasz, grałaś?
21: Mam jedną grę. No. Jedną, w którą gram. Jestem na 1000 w którymś poziomie.
20: Wąż.
21: Nie wąż.
19: Saper.
21: Nie, też nie. Nie wiem, czy znacie, aczkolwiek nie wiem, czy mogę tutaj powiedzieć nazwę. Fięcy.
19: Co to jest?
20: Co? Fięcy?
21: Nie fręcy, tylko fięcy.
19: Na czym to polega?
21: No, trzeba pokonać, uzbierać odpowiednie ilość. Ma się stworki takie, które nie walczą ze sobą, tylko jest plansza związana z owocami, jakimiś elementami. Trzeba uzbierać, dozbrajać. One oczywiście zyskują większą moc. Pokonuje się takie te złe fięcy. No i są różne, wiadomo, bonusy, jakieś dodatkowe tam umiejętności. No taka, trzeba trochę pomyśleć.
19: Brzmi nieźle, nie dziwię się, że tyle czasu na tym.
21: Ale nie gram
19: spędzasz.
21: W pracy.
19: Tak, oczywiście.
20: Kto to widzi?
19: Oczywiście.
21: Wiecie, dobrze.
19: Karolina bardzo często wychodzi teoretycznie nagrywać coś, ale siedzi tam godzinami.
20: I już teraz wiemy, co ona tam robi.
21: Tak.
20: Ale trzeba powiedzieć, że co ma nagrać dziewczyna, to nagra, prawda?
19: Na telefonie się nagra, także...
20: A że to długo wychodzi, no to już nikt nie dopytuje.
21: Wywiązuje się z obowiązków.
19: Ale dobrze, to znaczy, że Karolina jest ekspertem, bo gra.
21: Tak.
19: No bo ja to tak za bardzo w gry nie wiem, jak tam Mariusz ty z grami.
20: No ja tak.
21: Pyka pewnie kilka
19: od
21: na raz.
19: Od czasu do czasu?
20: Od czasu tak.
19: No, to dobrze, czyli...
20: Kiedyś rzeczywiście, oj człowieku, w jedną grę potrafiłem w rok ponad 1000 godzin mieć wyniku.
21: Czyli byłeś maniakiem.
20: Byłem maniakiem.
19: Sapera.
20: Czasami, nie, proszę pana, piłeczka, padzik, FIFA, Pro Evolution Soccer, ja jestem bardziej tutaj, nie?
19: Czyli taki sportowiec, ale to od razu widać po sylwetce.
20: Widać.
21: E-sportowiec, jak to mówią.
20: No, ja wam muszę powiedzieć, nawet doszedłem do w 2000, teraz nie pamiętam, 15 czy 16 roku, do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, więc...
19: Proszę. A jesteś lepszy niż Lewandowski?
20: W FIFA tak. Pod dwoma względami. Gdybyśmy grali w FIFA, to wygrałbym z nim na pewno. A
21: jaki pewniak?
20: W drugim względzie też zawsze tworzyłem swojego wirtualnego piłkarza i też zawsze był najlepszy z Polaków. Więc już 2-0.
21: No to rzucaj wyzwanie.
20: No, ale na razie na takie wyzwanie mam 50% szansę powodzenia, bo ja chcę, a Lewandowski nie chce.
19: A selekcjoner probierz wie? Zna twoje dokonania?
20: Nie wie.
19: Bo on podobno obserwował 150 zawodników. Zastanawiam się, czy tego twojego awatara też.
20: Raczej nie, bo on tam podobno tak ćwierkają wróbelki i on nie jest za bardzo zorientowany w tym cyfrowym świecie. On jest raczej taki dębowy.
19: No, ale przecież ma cały sztab.
20: No ma sztab, ale sztab też jest dębowy. Mocny, taki już przedestylowany, bym powiedział.
19: Mariusz, szczerze, dzwonił?
20: No nie dzwonił. Chociaż wczoraj rzeczywiście mam jedno połączenie nieodebrane z numeru warszawskiego, może on.
21: Dawaj, dzwoń, to dzwoń teraz.
19: Ja bym oddzwonił, no bo jasne. To nigdy nie wiadomo. Albo fotowoltaika, albo probierz.
21: No, szansa jedna na milion.
20: Powiem ci, dobrze, ja dzwonię dla świętego spokoju, ale jak to fotowoltaika, to chcę 20% więcej za to, co za chwilę tutaj wymyślimy.
19: I słusznie.
21: To się okaże.
19: No dobrze, pogadaliśmy sobie, pożartowaliśmy, a teraz do pracy i to ciężkiej, wytężonej, bo to sama gra się nie zagra.
20: Sama się nie zrobi.
19: Tak.
20: Może byśmy wymyślili najpierw formę, tak? Skoro już wiemy, że to jest gra na urządzenia mobilne, na telefony, no to teraz tak, czy to ma być jakaś platformówka, czy, nie wiem, strategia turowa, czy może, nie wiem, jakiś FPS, czyli widok z pierwszej osoby. Nie wiem, jak to widzicie.
19: Ja bym może
20: proponował, żeby to była jakaś strategia właśnie, żeby tu można było zarządzać naszym miastem, ale też tak mierzyć się z innymi miastami.
19: I żeby można było się strzelać.
21: Właśnie chciałam powiedzieć, że najczęściej wzięcie mają właśnie gry, gdzie się strzela. Ja zupełnie tego nie rozumiem. Mnie to jakoś tak, jeśli chodzi oczywiście o wirtualną rzeczywistość, nie kręci. Ja tylko takie właśnie gry, o której mówiłam wcześniej, ja bym wolała taką grę właśnie gdzieś terenową, a nie przykuć ludzi do właśnie urządzeń elektronicznych. No ja wiem, że tam kasa jest duża, no ale to może...
19: No ale o to chodzi, Karolina. To przecież nam zawsze o to chodzi, o kasę.
21: No ale dobrze, ale możemy zrobić tak
19: ale
21: właśnie.
19: Ale będziemy promować miasto na całym
21: świecie. Żeby zrobić, można było w terenie, a później tą właśnie rzeczywistość naszą realną, prawdziwą przenieść właśnie do kompa, czy tam na jakieś platformy. I żeby móc to jakoś właśnie wypromować.
19: To ja mam taki pomysł. Stwórzmy tą grę wideo, a potem będziemy organizowali takie w Gorzowie takie spotkania, meetupy, czy jakoś tak. I wtedy będą ci gracze, ci fani
20: zjeżdżali
19: z całego świata i będą to wszystko odgrywali u nas na ulicach Gorzowa.
20: O, świetnie.
19: Ale najpierw musimy stworzyć tą grę, żeby oni tutaj przyjechali. Bo tylko na Grand Prix przyjeżdżają do ludzi, no nie? A to nie może być tak.
21: No co, no na pewno akcja dzieje się w Gorzowie, tylko musimy teraz właśnie obmyślić plan.
19: Kilka lokacji właśnie musi być. Gdzie
21: ale
19: będzie...
21: robimy taką kryminalną właśnie, że jakaś jest zagadka do rozwiązania, no czy bardziej...
20: Strzelanie musi być w tle gdzieś, no to tak, to musi być coś niezgodnego z prawem.
19: Myślę, że możemy właśnie połączyć kilka gatunków i to będzie... Zatrybi, tak? Bo wszyscy robią albo strategię, albo właśnie jakieś strzelanki, a tu trzeba połączyć.
20: To może zrobić tak, że strzelać się będzie na przykład z piłeczek ping-pongowych. I to będzie element sportowy, prawda? Albo można proce tam użyć, żeby było bardziej tak harcersko, tak? Zatem bohater główny...
19: Ale bohatera można będzie rozwijać tak jak w RPG-u?
20: No
19: że
20: tak.
19: Na przykład najpierw tylko będzie rzucał tą piłeczką, a potem znajdzie
20: a potem
19: właśnie...
20: O dwa razy większym zasięgu, oczywiście.
19: Proce sobie znajdzie, a potem
20: albo
19: pistolet na piłeczki. Mhm. Tak trzeba zrobić.
20: To może pistolet na kauczuki, okej? Okay? Jak walniesz, to boli, ale nie zabije. Dobry pomysł?
19: Dobry pomysł, tym bardziej, że to jest wirtualna rzeczywistość, więc...
20: Wyobraź.
19: Więc nam to nie przeszkadza.
20: Dobrze. Czyli kauczukowy gościu, który musi uratować nasze miasto.
19: Dobrze, pasuje? Ale kto bohaterem?
21: No ale przed czym ma uratować? Może zacznijmy trochę bardziej jakby najpierw fabułę samą jakby właśnie.
20: Co się w ogóle dzieje?
21: Okej, okay, no wiemy te urządzenia, sprzęty, broń, tak? Będzie stopniować się, nie wiem, od procy po mega fantastyczną, uciekło mi słowo a propos broni, ale... I tak dalej, czy w ubiorze,
19: broń,
21: czy w maskowaniu.
19: I tak dalej, jest najlepsza.
20: To może
21: ale
20: tak.
21: O co w tym wszystkim chodzi?
20: Sztuczna inteligencja uzyskała samoświadomość i próbuje odgrodzić nasze miasto od świata zewnętrznego i przejąć nad nami kontrolę.
19: Dobre.
21: Ale że niby co, że jakiś system komputerowy w Urzędzie Miasta przejął inicjatywę i tak. Wszystkich wysiłda?
20: Tak, albo w jakiejś siedzibie służb miejskich prawda? Mundurowych albo nie, niekoniecznie, to już do ustalenia. Komputer zyskuje samoświadomość, zaczyna budować roboty, które próbują przejąć władzę nad miastem.
19: Ale muszą być też zombie.
20: Ale... Tak, no bo te kable będą wisieć, no.
21: Ale nie muszą być roboty, bo jeżeli system przyjmuje wszelkie tam działania nad takimi właśnie zmechanizowanymi rzeczami, czyli kamery, samochody i tak dalej, to myślę, że to by wystarczyło. Bez robotów, no chociaż, no nie wiem, uważacie, że robot musi
19: robotów,
21: być.
19: Ojej.
20: No, ale od razu trzeba wprowadzić element MZK. Wszystkie autobusy zostały przejęte przez sztuczną inteligencję i jeżdżą jak chcą.
21: No tak, bo są elektryczne, no
20: bo
21: to
20: są
21: prawda.
20: Elektryczne.
21: Nie
20: tak?
21: Wszystkie, ale jest część.
20: Tak,
19: ale w naszej grze możemy zrobić, że grzbiet zeroemisyjny.
20: Da, ale my jesteśmy zeroemisyjni.
19: Już prawie.
20: Aha.
19: Już jest blisko.
20: I teraz nasz bohater musi uratować miasto, odzyskać kontakt z Warszawą, z centralą i zresetować rdzeń sztucznej inteligencji znajdujący się w magistracie.
19: O! Dzięki temu zdobędzie rękę królewne i fotel w magistracie.
21: Faktycznie miszmasz.
20: Prezydenta.
21: A chciałam powiedzieć, że może ta magistrala niech będzie gdzieś na wysokości, na przykład w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim na ostatnim piętrze.
20: Może być.
21: Żeby troszkę tak wynieść na szczyty.
19: I tu będzie właśnie można zastosować ten zabieg z platformówką, bo każde
20: tak
19: piętro,
20: każde nowe zagrożenie.
21: O,
19: przy
21: właśnie.
19: Windach, boss, którego trzeba pokonać i final boss na samym końcu. O. To będzie dobre, tylko trzeba teraz...
20: I to niech będzie komendant jakiś, owładnięty czarną magią, który będzie bronił dostępu i to będzie final boss właśnie. Co wy na to?
19: Demon, żeby go...
21: Ale jak czarną magię? Przecież system komputerowy przejął inicjatywę i władzę nad wszystkim. To jaka tu magia znowu?
19: Gatunki
20: zapominajmy.
19: Możemy, są labilne. Możemy.
21: Ale chociaż, żeby to miało jakieś połączenie.
20: Ale nie zapominajmy, że to może być dedykacja dla fanów Harry'ego Pottera, których jest w Gorzowie cała masa, prawda?
21: Jak najbardziej, ale tam chronologia i logiczne połączenia są wydarzeń, więc...
20: No, ale czasami...
19: Gdzie? W Harrym Potterze?
21: No pewnie.
19: Gdzie tam jest logika?
21: A sobie oglądałeś wszystkie części?
19: Oczywiście.
21: No, to jestem jest. Panem. Tak możesz nie wiedzieć.
20: No ale przecież niektórzy komendanci też się zachowują, jakby byli owładnięci czarną magią i to nawet bez żadnych środków dodatkowych i użycia różdżki prosto z Hogwartu, czyli to by się zgadzało, no.
21: No okej, okay. Chociaż ja bym tutaj magii nie łączyła, bardziej bym na przykład poszła w stronę tego bohatera, który ma uratować, czy grupy może, bo pewnie sam nie podoła.
19: Grupa robocza. Drużyna,
21: właśnie. Drużyna i ona może mieć jakieś umiejętności, o jakieś moce, może. Możemy coś nad tym pomyśleć.
20: I supermoce z naszej playlisty tutaj antynowej.
21: Na przykład.
20: W tle. Świetnie załatwiam.
19: Byłaby drużyna stali, drużyna stilonu, drużyna warty, drużyna stilonu szachowego.
20: Tak.
19: I siatkarskiego.
20: Mhm. To już pięć, tak?
19: No chyba starczy, no nie? Jak tak na początek.
20: No a...
21: Nie, to musimy swoją drużynę wymyślać.
20: No tak. Drużyna Voxa.
21: Drużyna Voxa.
20: No. Pasuje. Już kolory mamy wybrane, wszystko elegancko, pod logo stacji i wszystko się
21: Ale
20: zgadza.
21: Możemy tak, drużyna Voxa i możemy na przykład tak te pierwsze literki nazwy, mhm. Na przykład V jako na przykład Victory, O jako...
20: Ojej.
21: Nie wiem, czy pojechać po angielsku, czy pomieszać. I tak, Victory, nie wiem, odwaga i, o kurczę, X.
20: No, a widzisz.
21: Extreme. Ekstremalnie. A co nie na E, cholerka. Nie, na X. Coś by trzeba było pomyśleć, to już chyba w angielskim jakieś na X są pewne.
19: Ale to możemy
21: wyrażenia.
19: Zmienić, przecież to jest gra, może być Extreme z X-em na początku. Kto się będzie tego czepiał?
20: No, my na pewno nie, bo
19: gracze i tak nie potrafią
20: czytać. No, tak.
19: Dobra, no to już mamy pewne zarysy i teraz od czego wychodzimy? Od czego wychodzimy? Gdzie ten nasz bohater zaczyna całą zabawę?
21: Najpierw myślę, że tak musi dojść do tego, że ten system, tak, ta sztuczna inteligencja przyjmuje tą władzę, więc musimy gdzieś
20: najpierw,
21: na tym szczycie
20: najpierw
21: chyba...
20: Najpierw filmowo musimy zacząć.
21: Tak, na tym
19: tak. To musi być.
21: Tak, czyli na tym właśnie szczycie, tak, gdzie jest tam cały, będzie zlokalizowany najważniejszy punkt w urzędzie, tak, wojewódzkim, na tym ostatnim piętrze, tak, coś tam, nie wiem, czy się iskrzy, czy coś się zmienia, czy ktoś przyjmuje, wyłącza wszystko i
20: Nie,
21: takim głosem.
20: Ja to widzę w taki sposób. Jest piątek, godzina 19.42, powiedzmy, tak?
19: A ja bym zrobił 14.55, 5 minut przed końcem pracy w urzędzie.
21: A czemu piątek?
20: O, może być.
21: Środa na przykład.
20: Nie,
19: przed weekendem. Przed weekendem. Wtedy, wiesz, ten ktoś, kto spowoduje wypadek, będzie już taki trochę rozkojarzony. Już będzie sobie myślał, piątek, piątunio, potem sobota, grillik, woda do picia i tak dalej, no nie?
20: Wycieczka na zawarcie.
19: No.
21: No dobra, za 5.3, tak, bo
20: za
21: do 15.
20: Trzecia,
19: może być nawet prezydent miasta.
21: A może nie, a może zróbmy tak 14.45, tak za 15, bo za 5 nieraz bywa, że już ewakuacja jest, pracowników i nikogo nie ma.
19: Dlatego mówię, że prezydent miasta, bo prezydent jak kapitan ostatni schodzi z pokładu, czyli z urzędu miasta by schodził.
21: To tak 14.45 bym obstawiał.
20: No to w końcu gdzie dzieje się akcja? W magistracie?
19: Ja bym zaczął w magistracie, a zakończył właśnie w urzędzie wojewódzkim.
21: No wszystko jest połączone,
19: prawda?
21: Bo to
19: trzeba przejść jeszcze, tak? Jakąś ścieżkę, żebyśmy
21: dokładnie.
19: W tej grze pokazali piękny Gorzów.
20: Tak.
19: Bo jak
20: i centrum musi być wtedy absolutnie nieprzejezdne,
19: rozkopane.
21: Nie do przejścia. Są
19: tak, żeby nikt nie wiedział, że to Gorzów.
20: Tak, i trzeba będzie iść dookoła. Albo przez właśnie Manhattan, powiedzmy Piaski z powrotem, albo przez most Lubuski, potem na obwodnicę tam i dopiero z tamtej strony zaatakować.
19: A zawarcie to będzie taki azyl,
20: tak,
19: gdzie będzie można odpocząć, coś sobie uzupełnić energię, tak, i tak dalej, no nie?
20: Znakomite.
21: Boże. Strasznie jesteście pod tym względem.
20: Jak nam to wszystko pasuje tutaj do koncepcji.
19: Znakomicie nam to pasuje.
20: Mm-hmm. Musi się zacząć filmowo, tak? Przerywnik filmowy. Na najwyższym piętrze magistratu stoi, powiedzmy, serwerownia i...
19: Ja bym zrobił, jeżeli mogę, to ja bym zrobił tak, że prezydent sobie coś tam na swoim smartfonie ogląda i coś mu wyskakuje.
21: Nagle tidit!
19: Kliknij coś tam, tak? I prezydent tak klika i nagle się okazuje, że to właśnie to była ten demon.
21: Wirus!
19: Demon AI, tak, który przejmuje władzę nad miastem.
20: Zobacz w naszej okolicy, kliknij, czekają.
19: Tak, tak.
20: Zobacz. Mhm, albo darmowe bitcoiny, coś takiego.
19: O. Albo darmowe kepsy.
20: Kepsy? Prezydent lubi kepsy?
21: A kto nie lubi?
19: Kto nie lubi, no? Albo bułka z pieczarki. O, bułka z pieczarkami.
21: Tak, bo to gorzowsko.
19: Bardziej gorzowsko będzie. No to na to każdy by się połasił.
20: Więc znakomite.
19: To jest takie dobre rozpoczęcie. Typowo gorzowskie.
20: Mm-hmm. No,
19: się zaczyna, tak?
21: No i prezydent podnosi larum.
19: I wtedy pojawia się nasz bohater, czyli nasz awatar, który potem będzie sobie zbierał drużynę.
21: Ale to będzie na przykład, możemy tak uznać, że na przykład będzie to, tak sobie myślę, taki zwykły, przepraszam za określenie, szary urzędnik, który właśnie będzie próbował całą tą sprawę, całą tą aferę i awarię naprawić i po drodze tak zbierając ekipę.
20: Ale to
21: zbierając...
20: urzędnik? No dajmy szansę.
19: Ja urzędników zamieniłbym w zombie.
20: Ja właśnie to samo, no. Niech to będzie okazja, żeby wizerunek poprawiła na przykład Straż Miejska. Niech to będzie strażnik.
19: Ale ze strażników też bym zrobił zombie.
21: Ale zombie, ale przepraszam was...
19: twardsze, to by takie stopniowalne.
20: Bossy, tak?
19: Tak,
20: bossy.
19: Tak. No bo oni są tacy, wiesz.
20: Przekonałeś mnie.
19: Bardziej umięśnieni i wysportowani. Mhm.
21: Ale ci zombie niby skąd się pojawią? Gdzie zostaną
20: znikąd,
21: zainfekowani?
20: Tak,
21: czym?
20: Jak? Oni się pojawiają. Znikąd wtedy, kiedy trzeba. Zawsze.
19: No to tych pierwszych przeciwników mamy już ustalonych. Ale jeszcze musimy ustalić, gdzie rozpoczyna nasz bohater, nasz awatar. No bo nie w urzędzie, tak? Do urzędu to on chyba będzie musiał jeszcze wkroczyć, zrobić tam porządeczek.
20: To będzie etap pierwszy.
19: Tak.
20: Etap pierwszy, powiedzmy prologu. No to może gdzieś blisko Gorzowa, gdzie trzeba będzie dojechać, prawda? I pokonać już pierwsze przeciwności losu. Coś łatwego.
19: Coś... Witnica i będzie stał na przystanku PKP.
20: Może być.
19: No, a tu pasuje. Pociągów nie ma. Nie ma. I będzie musiał się jakoś zorganizować sobie ten transport.
20: No tak, no bo sztuczna inteligencja powyłączała pociągi zdalnie. Autobusy nie musi, bo nie ma u nas.
19: Mój Boże! To już się zaczęło przecież.
20: Tak.
19: To już się zaczęło na PKP Polregio.
20: Widzisz?
19: Musimy zareagować jakoś. Trzeba z jakiejś służby powiadomić na S.
20: Masz telefon?
19: Karolina na pewno ma.
21: tak, mam. Znowu pyka.
20: Tak,
21: cały czas.
20: Nie pykaj, tylko dzwoń dzwoń po prostu.
21: Dryn.
19: No dobra. Karolina, dołóż teraz coś od siebie, bo zawsze liczymy na twoje eksperckie rady.
21: Aha. Powiem wam, że no okej, Witnica, dojechać może. No nie wiem, a propos, chociaż też hulajnogi są elektryczne.
20: Ale nie, nic, zero elektryczności.
21: No właśnie, bo...
20: Zero.
21: Myślę,
20: sztuczna,
21: że na przykład
20: inteligencja przejęła.
21: Gdzieś tam pożyczy od jakiegoś dzieciaka deskorolkę, na deskorolce dojedzie. I po drodze będzie zbierał jakieś bonusy, jakieś broń, coś, żeby móc, wiadomo, przeciwstawić się, tak, potędze sztucznej inteligencji.
20: To może tak, pierwszy etap będzie polegało na tym, żeby gromadzić energię, bo wszystkie hulajnogi elektryczne są rozładowane, oprócz jednej, która ma zasięgu na 3 km. I w ciągu tych 3 km trzeba będzie zebrać albo wyciąć jakąś jednostkę energii skądś, albo wykopać, po to, żeby dojechać do Gorzowa.
19: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To mi się podoba, bo to od razu wchodzimy tutaj w zeroemisyjność, ekologię. Uczymy ludzi, że energię trzeba oszczędzać, tak. Że to nie jest tak, że po prostu się do gniazdka i wszystko się włącza w światła i niczym się nie przejmuje. To już nie te czasy, nie te czasy.
21: Ale deskorolka jest eko, no. Co macie do deskorolki? Nie można na deskorolce dojechać siłą własnych nóg i po drodze właśnie zbierać albo mieć mapę, gdzie coś jest ukryte, albo składowane i się dozbroić?
20: Ale musimy edukować społeczeństwo.
21: No to spokojnie jeszcze wyedukujemy, przecież to nie będzie jeden poziom, tak?
20: No nie, ale... No. A jak ktoś do drugiego poziomu nie dotrwa, to kiedy zaczniesz edukować? Edukować trzeba już na samym początku.
21: Ale siła własnych mięśni jest najważniejsza.
20: No jest, jest. Rzeczywiście.
21: A jak nie znajdzie energii nigdzie, pokładów dodatkowych, jakichś składów, to co wtedy? Położy się, będzie czekał na zbawienie. A tu jest,
20: no to wtedy można,
21: koncepcja, deskorolka i drogę.
19: To może trzeba samouczek jeszcze taki zrobić, tak jak w każdej grze, żeby tak małą taką przeszedł...
20: Inicjację,
19: takie małe zadanie i wtedy już tak naturalnie przejdzie do tego głównego zadania, które będzie przed nim stało.
20: Tak, tak.
19: Ja bym tam sortowanie śmieci jeszcze dołożył na 5 frakcji.
20: To w levelu numer 2, bo na razie jesteśmy na obrzeżach, jeszcze droga dojazdowa do Gorzowa, więc jak już tylko wejdziemy od strony...
19: Ale jakby tak jechał właśnie sobie hulajnogą, mhm. I patrzy, a tu rozwalona...
20: Styrta,
19: bo...
21: Altana śmieciowa.
19: Nie altana śmieciowa, śmieciarka. Mhm. Bo tam wiadomo, no to ona też była elektryczna i
21: siadła.
19: Demon sztucznej inteligencji przejął władzę. Kierowcy stali,
20: wysypało się wszystko,
19: stali
20: na
19: się
20: drogę.
19: Zombie i teraz on musi tutaj posortować.
20: Tak.
21: No ale to tak, no bardzo cenna uwaga, ale czy to nie będzie taka trochę strata czasu, że tu będziesz sortował, a sztuczna inteligencja będzie szalała i kolejne
20: chcesz
21: blokowała?
20: Chcesz powiedzieć, że sortowanie śmieci to strata czasu?
19: Karolina,
21: strata czasu. Karolina.
20: Od tej strony cię nie znałem.
21: Strata czasu w danym momencie w naszej grze, bo ja bym na przykład segregowanie śmieci zrobiła tak po wszystkim, jak trzeba będzie uprzątnąć
20: no, ale
21: miasto,
20: wiesz,
21: magistrat
20: i inne. Ile to będzie sortowania śmieci, jak
21: no
20: już
21: właśnie, przy okazji
20: magistrat.
21: Będzie można się uczyć, nie?
20: To zalatuje...
21: Wejdzie w głowę.
20: To zalatuje jakimś, nie wiem, złą koncepcją, żeby zrobić porządek za wszystkim od razu.
21: No nie od razu po kolei, ale kiedy
20: już
21: się zakończy akcja i będzie
20: Karolina.
21: Odzyskanie.
19: Ale
21: tak?
19: W tych śmieciach, jak tam będzie sortował, to może znaleźć właśnie...
20: Skarby.
19: Artefakty, które potem mu pomogą.
20: Tak.
19: No, baterie na przykład.
20: Sebastian, no znowu 2-1 dla nas, no. Dwa do jednego zawarcie.
19: Niestety, Karolina...
21: Nie jesteście sprawiedliwi, nie fair.
19: Jesteśmy bardzo sprawiedliwi, bardzo fair, ale niestety nasze pomysły są lepsze.
20: No, nic na to nie poradzimy.
21: To już nie wam oceniać, to niech inni ocenią, które są lepsze.
20: No dobra, zgadzamy się, tak?
21: Nie.
20: Co do koncepcji, Sebastian, zgadzamy się?
19: Ja się zgadzam z tobą.
20: 2-1, po raz drugi już dzisiaj. Przechodzimy do levelu numer 2
19: tak,
20: dzisiaj, czy nie?
19: Już w Gorzowie jesteśmy.
20: Okej.
19: Okay. Już jesteśmy w Gorzowie.
21: Dojechał, posegregował, zdobył
20: Wieprzyce na dzień
21: energię.
20: Dobry.
19: Tak.
20: To jest
19: Gorzów chyba, tak?
20: Tak.
19: Przypomnij mi, to
20: tak,
19: bo tam
20: Wieprzyce,
19: dawno
20: tak.
19: Nie
21: tak, zapomniałam,
19: byłem.
21: Że Seba tylko zawarcie znam.
20: No do Śródmieścia, do nas, do Wilnowa.
19: A po co więcej?
20: Gdzie my się mamy ruszać? Gdzie nam będzie lepiej niż na Zawarciu?
19: Tam jest azyl w naszej grze.
21: No cóż.
19: I w życiu. Bo gra jak
21: każdy
19: życie.
21: Ma swój azyl, dobrze. Zawarcie jest przyjemne, inne też osiedla fantastyczne. Okej, okay, i co? No drugi poziom, czyli już przejście do...
20: Wieprzyce.
21: A, wieprzycy jesteśmy. Mm-hmm. Mm-hmm. No a co, z wieprzyc do urzędu.
20: I pierwszą misją, taką poważną, z bossem, tak, może być naprawa systemu komunikacji
0: tramwaje
20: MZK.
0: Tramwaje, żeby jeździły, tak. Bo przecież symbol Gorzowa, tak. Tramwaj, a bez, tramwaje bez, znaczy Gorzów bez tramwajów, no to jak każde
20: to tak
0: inne
20: jak
0: miasto.
20: Tramwaj bez Gorzowa.
0: Dokładnie.
20: Masz rację.
0: Dokładnie. Tak, to jest świetny pomysł. Trzeba uruchomić tramwaje.
20: Mm-hmm. To jest punkt numer jeden. I autobusy.
0: I od razu przekonujemy graczy do tego, żeby korzystali
20: z komunikacji miejskiej.
0: Tak, bo
20: no to już jest drugi punkt dla... Tak, tak.
21: Ja bym tak poszła, no bo okej, tramwaje uruchomić, no żeby woziły ludzi, ale z kolei wiecie, no jak jest tragedia, katastrofa, Armagedon, no to nikt w tramwaj nie wsiądzie, żeby sobie podróżować, tylko bardziej jakimiś przejściami, ścieżkami, chyłkiem, gdzieś bokiem, zakamarkami. Ale tak sobie pomyślałam, że może byśmy zrobili tak, że te tramwaje... By wiecie, Transformers i się przeistoczyły w jakieś takie maszyny.
0: Genialne.
20: Fantastyczny pomysł, Karolina.
21: Dziękuję bardzo.
1: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
21: W razie potrzeby tramwaje przekształcają się w odpowiednie maszyny, no uzbrojone w różne... właśnie, nie wiem co dokładnie. Ale pewnie jakieś działka, nie działka, armatki, ale one, tak właśnie się zastanawiam, po uruchomieniu właśnie przez tego naszego bohatera, żeby one działały na naszą korzyść, żeby one były dla naszym wsparciem w starciu właśnie z tą tak, sztuczną inteligencją i będą nam pomagać. No i teraz co? Linie numer 1 i 3 zmierza oczywiście gdzie? No do magistratu przy Sikorskiego, żeby tam
0: dobrze,
21: móc...
0: Dobrze, ale zatrzymajmy się. Czy już mamy linię na Jancarza?
20: No właśnie. W którym roku dzieje się akcja?
0: Czy przyjeżdżamy obok dworca Seka?
21: Suniemy prosto.
20: Suniemy prosto.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że nie zdążymy do tego czasu wybudować linii na Jancarza?
20: A dziwicie
0: to? Jestem trochę rozczarowany. I mimo wszystko jestem trochę rozczarowany. No. To jest... Prezydent obiecał, że to będzie dynamiczna ostatnia kadencja.
21: No tak, tylko prezydent ma kadencję 5-letnią i wiesz, Saba, może to tyle potrwać na przykład, a myślę, że nasza gra chyba będzie wcześniej.
20: No ale to chyba są jakieś plusy tej sytuacji, że te remonty cały czas się przeciągają, tak odbiegając od tematu, no bo przecież patrzcie, no każdemu włodarzowi zależy na tym, żeby ludzie o nim pamiętali, jak już skończy, prawda? Więc można te remonty po prostu przeciągnąć za koniec kadencji naszego prezydenta po to, żebyśmy pamiętali, że on tutaj był i coś tutaj chciał zrobić.
0: Tak, tak, no.
21: Tylko, że to
0: ten
21: nie jest
0: dół,
21: pozytywne,
0: to jeszcze
20: dlaczego nie?
0: Prezydent.
21: No gdzie?
20: Nie jest przyjemne?
21: No, przedłużanie remontów, ciągle trwające prace, rozkopany Gorzów, Muldy i te inne tam nierówności.
20: Ale za to będziemy tak wspominać na przykład w takiej sytuacji, gdyby te remonty się przedłużyły, in memoriam, tak?
21: Ale ja myślę, że pamiętamy świetnie już i będziemy pamiętać tak pływające płyty przy magistracie właśnie. Tak, remont już odbył się, został przyjęty, później został usterka zgłoszona i to jeszcze trwa, powiela się.
20: No ale to dobrze, to bardzo dobrze. To znaczy, że magistrat tym problemem żyje cały czas, że cała ulica
21: to, żeby
20: żyje.
21: Nie było problemów, to dopiero by było super.
20: Czy coś jest problemem, to jest kwestia subiektywnej oceny, prawda?
0: Niektórzy wszędzie znajdą problem.
20: No właśnie.
0: Nawet w pływających płytach chodnikowych.
20: A my w tym widzimy życie, po prostu.
21: Oj, życie, drogą. Jakbyś tak nóżkę powichnął na tej pływającej płycie, to byś dopiero życie miał.
20: Ubezpieczyciel by się nie wypłacił.
0: No dobra, wracamy do gry. Wracamy do gry, bo ja to naprawdę jestem cały w nerwach. Tak mi ręce chodzą.
21: Chyba może ciśnienie zmierzymy.
0: Nie, lepiej nie. To nie... Mogłoby się okazać, że jestem jakimś okazem czegoś i zaraz by chcieli zrobić jakieś badania. Jesteśmy w tym tramwaju.
21: Zmierzamy do magistratu.
0: Prosto, tak?
21: Si.
0: Po drodze, przypominam, jest zbułka. Jest
21: zbułka!
0: Zbułka z pieczarkami. Czyli budka. I to musi być jakiś taki kluczowy element na naszej grze.
20: Na naszej mapie. Tak zwany checkpoint.
0: Bo ja sobie
20: prawda?
0: Nie wyobrażam, żeby było inaczej.
20: Tak.
0: No, bułka z pieczarkami.
20: Słuchajcie, no jako, że nasz bohater będzie wymęczony już po tej drodze z Witnicy, to po prostu tutaj będzie mógł ładować energię, manę I trzeci element jeszcze jakiś trzeba wymyśleć.
19: Pieczarki.
20: I pieczarki.
21: Ja właśnie myślę, że te grzybki mogą odegrać istotną rolę, nie tyle, żeby je zjeść, co na przykład
20: uruchomić
21: posłużą...
20: wyobraźnię, tak?
21: Nie aż tyle, nie aż ten deseń.
20: Nie o te grzybki chodzi?
21: Nie o te grzybki chodzi, ale mogą posłużyć do tego, że właśnie, że trzeba je dowieźć do magistratu i będzie jakieś tam miejsce, w którym jakby one mogły się rozwinąć, bo jak wiemy, w różnych serialach i właśnie w grach, no grzyby no mają istotną funkcję, bo one potrafią właśnie wpiąć się do różnych systemów roślinnych, to mogą się wpiąć do systemu i zainfekować go.
19: O, Karolina.
20: Karolina.
19: Każdy twój pomysł jak złoto.
20: Jak złoto, ja to widzę. Ja to widzę. Czyli...
19: Ja jeszcze bym rozwinął trochę, że na przykład te bułki z pieczarkami, one by zamieniały urzędników zombie w urzędników.
20: Innymi słowy, w ozdrowieńców.
19: Ozdrowieńców. Dajesz taką bułę.
20: Jeden kęs wystarczy.
21: I wraca do żywych.
19: I wraca. Mhm. I jest twoim kumplem. I załatwia ci sprawę poza kolejką.
20: O,
19: widzisz.
21: Też dobry pomysł.
20: A to tak trzeba, czyli... tak, do urzędu?
19: Oczywiście.
20: Z bułeczką, z pieczarkami.
19: Bez bułek,
20: tak?
19: To nie, w ogóle nie ma co podchodzić.
20: Czyli czemu ty mi dopiero o tym mówisz dzisiaj?
19: Czyli jakoś nie złożyło się.
20: No jak zwykle.
21: Urzędnicze sprawy kiedy indziej do załatwienia, a
20: ale przy okazji możemy pozdrowić, nie?
21: Jak najbardziej. Ale a propos naszego bohatera, no to musi ten, no mieć trochę tych bułek, więc jakiś tam zasób musi być przygotowany. Mm-hmm. Na przykład miał gdzieś tam być wykorzystany, no a wiadomo, zaszła taka sytuacja, nie inna. Armagedon, więc takie na przykład jakieś... nie wiem, ile tych bułeczek się przyda. No, żeby było ich kilkadziesiąt i kto no zabiera to ze sobą i jazda.
19: No tak, ma taki specjalny plecak, jak w każdym dobrym RPG-u. Można tam pomieścić co najmniej pół miasta.
21: O, no to super.
20: No, ale tak sobie pomyślałem jeszcze a propos tych pieczarek, to można, bo w każdej grze są misje poboczne, prawda? To można.
19: Każda dobra gra powinna takie zabierać. Tak.
20: Można byłoby na przykład zahaczyć o Simsy i na przykład misja poboczna, zbuduj pieczarkarnię. O! Żeby nigdy nam tych grzybków nie starczyło do ocucania urzędników, których jest bez liku w tej grze. No bo
21: w rzeczywistości
20: tak nie ma. To jest skromna, sprawna kadra, która jest kompetentna, szybko i skutecznie załatwia wszystkie sprawy, prawda?
19: Prawda.
20: No, to co, pieczarkarnie stawiamy?
19: Tak, okay. Tylko trzeba jeszcze pomyśleć gdzie.
21: Baterie trzeba mieć do działania.
20: No może tutaj koło nas, koło Wildomu, to jest akurat tak, wilgotność, okej, okay, zacienienie też, tereny też się znajdą.
19: Ale ty widzę, że ty jesteś takim trochę ekspertem w sprawie pieczarek.
20: No, jestem.
19: Masz coś tam na boku?
20: Nie, na boku nie mam.
19: Na pewno.
20: Mam tylko na wprost
21: siebie. A przed sobą?
19: Chociaż na boku to boczniaki, tak?
20: Tak. Chociaż jak teraz tak pomyślę o tym, co ty tutaj stwierdziłeś, to byłoby to bardzo niegrzeczne, gdybym stwierdził, że naprzeciwko siebie widzę grzyby. Nie?
19: Nie wiem, jak to.
21: Dobrze, ja się za bardziej z boku, żeby nie było.
19: Ja chyba wyjdę. Po prostu. Albo znowu się topię w tło.
20: Rzeczywiście mamy tutaj taką niebieskawą scenerię. Sebastian dzisiaj też w niebieskawej koszulce, także... Jesteś na dobrej.
19: Tutaj jestem.
20: Na dobrej drodze jesteś. Dobra, słuchajcie, bo nasza fabuła się przestała rozwijać.
19: Właśnie. Myślę, że mamy tą... Jesteśmy obok bułki... Kurczę, blade. Mhm. Obok budki z bułkami, z pieczarkami. I już mamy prawie otwartą drogę do magistratu. Ale chyba coś po drodze trzeba jednak jakąś niespodziankę naszym graczom przysposobić, bo co to by było, jakby tak od razu sobie przyjechali, no nie?
20: Tak. Jest katedra po drodze.
21: Właśnie. I tutaj może być zadanie, znajdź wskazówki do zegara.
20: To chciałem właśnie powiedzieć. Słowo honoru. I to będzie bohater dobrodziej.
19: Czy to nie za trudne?
20: No ale...
19: To już ja bym to dał na poziom ekspert.
20: Tak.
19: No bo...
21: Ale to nie jest łatwa sprawa, to prawda.
19: Nie wiem.
21: Ale może jakoś specjalnie premiowana by była.
19: Moja wyobraźnia trochę tego nie obejmuje, przyznam szczerze.
20: No to...
19: Gdzie te wskazówki mogą być?
20: Wskazówki mogą się znaleźć na schodach donikąd, które trzeba będzie na przykład pokonać do góry, do parku, i w parczku będą wskazówki dotyczące rozgrywki dalszej. A przy okazji będą też wskazówki na zegar.
19: Widzieliście ostatnio schody donikąd?
20: Ostatnio
19: idealnie się nadają. Tam trzeba z maczetą przyszedł.
21: Tak, zarośnięte popachy.
19: No tak. Piękne. To nawet nie trzeba specjalnie nic zmieniać.
20: No, zrobi się.
19: Bierzemy i wklejamy w grę.
20: Tak.
19: Idealna miejscówka.
20: No widzisz, poza tym fabuła nam się wydłuży, bo trasa też nam się wydłuży. No, nie lecimy prosto, tylko dookoła miasta.
19: Ten grat musi mieć co najmniej 35 minut, bo kto będzie zasiadał do 20-minutowej gry.
20: No właśnie, właśnie. Zgadza się.
21: Szczególnie no dobra, mamy wskazówki, mamy je, że tak powiem, do zgarnięcia i co? I wtedy do... Już do celu, w sensie pierwszego?
20: No właśnie się zastanawiam, czy
19: no najpierw trzeba je chyba do tej katedry zanieść, tak? I tam spotkać kogoś, tak. Kto może mieć jakąś cenną wskazówkę. Nomen omen.
21: Tak jest, może, właśnie.
20: Może ktoś duchowny, czy nie? Widzisz to, Sebastian? Widzisz to, Karolina, czy nie?
19: Ja wszędzie widzę zombie. Duchowny zombie?
20: No.
19: I byłem.
21: Ja nie, ja mam lepszy pomysł. Organista zombie.
20: Świetne, znakomite. Organista zombie, tak jest. Tak
19: i będzie jest. Grał, tak będzie jest. Grał, tak, a ty właśnie. Musisz odgadnąć, co on gra.
20: Tak, na rozstrojonych organach. Fantastyczne, klimat zombie, rzeczywiście. I po bułeczce. I po bułeczce z pieczarkami.
21: No i wtedy uzyskuje cenne informacje tak. Do wykorzystania tak w... pierwszym docelowym punkcie, obiekcie, czyli magistrat Przysikorskiego.
20: Mm-hmm.
21: No dobra. Pasuje. I teraz co tam będzie się działo? No. Już w naszym pięknym ratuszu.
20: A planujemy jeszcze taki epilog w Urzędzie Marszałkowskim, tak? Czy nie? Nie?
21: W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.
20: Wróć.
21: No tak, musimy tam dotrzeć na szczyt, bo tam jest koniec, final.
19: Ustaliliśmy tak, że właśnie tam trzeba będzie wejść na te 48 piętro.
20: Mhm. I to
19: bez windy.
20: Bez windy i schody zawalone, no to może po okna.
19: I na każdym poziomie mały final boss.
20: Mały final boss. 48 final bossów. Ty wiesz, jak nam to wydłuży rozgrywkę, ile my zarobimy pieniędzy? Bo reklamy będziemy co 5 minut wyświetlać.
19: Tak, i żeby pokonać kolejnego, to trzeba będzie coś wykupić specjalnego.
20: Tak, mikropłatności. Znakomite. No niech ktoś powie, że my nie jesteśmy biznesmenami z krwi i kości.
21: Pełną gębą, że się tak wyrażę.
20: Z bułeczkami.
21: Z pieczarkami. Pieczarka. Cebulką.
20: Zgadza się.
21: Dobra, to co w tym magistracie najpierw naszym Gorzowskim? No co tam trzeba będzie zrobić?
20: Najpierw ochroniarz jest zawsze. Zawsze nas wita ochroniarz, tak?
19: Ochroniarz zombie.
20: Ochroniarz.
21: No i wręczamy mu bułeczkę.
20: Tak.
21: Albo wciskamy mu, no bo ochroniarz będzie pewnie unikał, a
19: tak,
21: my go
19: tak,
21: tam...
19: Bo to nie może być tak, że dzień dobry, bułka dla pana.
21: No właśnie, trzeba się tego wysilić.
19: No wiecie, no zombie to jest, wiecie czym jest zombie. No jest
20: dwie taki... ręce, dwie nogi i jedna głowa.
19: Tak, taki prawie...
20: rozbiegany wzrok.
19: Człowiek, tylko że lekko już taki naczerpnięty zębem czasu, nie?
21: Taki trochę, w delirce.
19: Coś mu tam odpada, coś ten, najczęściej nos albo ucho.
21: Mhm. Wytrzeszcz oczu, nadgryzione właśnie ucho.
19: Popsute zęby i koniecznie chce gryźć. Mhm. Nas, najczęściej.
21: I takie dziwne kolory mają, nie? Takie blado, sino, jakieś takie zielono, brunatne.
20: I to właśnie w nas widzą te bułeczkę z pieczarkami.
19: Tak, a my mamy bułeczkę.
20: Bułeczkę z pieczarkami.
19: Najpierw Nelsona trzeba mu założyć, żebyś ten i bułka. Tylko, że jeżeli będziemy mieli drużynę, a też to zakładaliśmy,
21: tak.
19: To wtedy to może być łatwiejsze.
21: Obskoczymy.
19: Tak, ktoś będzie go trzymał, a ktoś będzie go karmił.
20: Oczywiście.
19: Bułką, tak.
21: I wtedy mamy wejście do magistratu załatwione. I teraz co? Gdzie?
19: Trzeba uwolnić prezydenta.
21: Tak, w gabinecie u siebie?
20: Tylko prezydent ma klucz.
21: Czy już poszedł do schronu?
20: To my mamy jakieś.
19: A to trzeba
20: schrony?
19: Będzie go znaleźć.
21: Tak.
19: Trzeba będzie go znaleźć, no to nie możemy tak, no nie? Trzeba
21: no
19: będzie
21: tak,
19: szukać.
21: Ale musimy wiedzieć właśnie, jak poprowadzić tą grę. Czy on jest w gabinecie u siebie, czy właśnie w schronie? I szukaj graczu schronu, gdzie
19: może,
21: to jest.
19: Może tak być, że został w schronie i tam go skierowała ten demon, który przejął władzę nad naszym miastem. Mhm. Demon sztucznej inteligencji.
21: Dokładnie.
19: I tam pewnie zawsze przy tych drzwiach będą stały zombie, ale strażnicy miejscy zombie, czyli takie pakery.
20: Pakery? A czy kolor
21: czyli
20: munduru
21: mówisz o górze
20: też się
21: mięśni?
20: Zmieni, czy nie?
19: Nie, no mundury
21: nie. Będą mieli mundur.
19: Tylko będą takie poszarpane.
21: Wystrzępione, no jak?
20: Wystrzępione.
21: A jak?
20: Jezus Maria. Strach zaparkować już w ogóle.
19: No nie, dlatego przyjeżdżasz tramwajem.
20: Okej, okay, dobra, to jest jakieś wyjście, rzeczywiście.
19: Bo wiesz, no bo jeżeli byś przyjechał samochodem, to oni by ci wlepili jeszcze mandat dodatkowo i game over.
20: Ze strażą nie wygrasz, człowieku. Choćbyś, nie wiem, jak się starał. O grze mówimy.
19: Cały czas tylko mówimy o grze. A jak no już dobra. Także ustaliliśmy, to jest gra edukacyjna i tutaj edukujemy mieszkańców, natomiast że warto korzystać z MZK.
20: Wszelkie podobieństwa do postaci rzeczywistych są przypadkowe w naszej grze.
19: Totalnie. Jak najbardziej. Będziemy się tego trzymać. Nawet w sądzie trzymać.
21: Kurczowo.
20: Kurczowo. No dobra, no i co z tym prezydentem?
21: Prezydent... Trzeba go znaleźć.
19: Trzeba go odbić. Znaleźć
20: wchodzimy,
19: i odbić.
20: Wchodzimy do gabinetu prezydenta.
21: I go tam nie ma.
20: A na biurku tylko list do nas. I to będzie taki, taki moment, no nie to, że romantyczny, ale chwytający za serce. I w tym liście...
21: Wzruszający, Harrison, jaki romantyczny.
20: No tak, no ale to...
21: Wzruszenie, wzruszenie.
20: No tak, no ale no, troszeczkę to jest w tym romantyczności. Ale... No czy ty jako kobieta nie chciałabyś dostawać takich liścików, że tylko w tobie nadzieja, że tylko ty możesz uratować drugiego człowieka i całe miasto przy okazji?
21: Wiesz co, to jest taka odpowiedzialność, że nie wiem.
20: No to... No ale jakbyś dostała taki liścik.
21: Ale to słuchaj, ale to co, prezydent. Ale prezydent zdążył napisać list?
20: Tak,
21: nagle
20: w
21: była.
19: To to jest w końcu prezydent.
21: Awaria
19: tak.
21: I larum, i wiecie, tak. Całe systemy zaczęły się zawieszać, przejęcie.
19: Bo prezydent
21: przez...
19: nigdy nie traci głowy. On wie, co robić w takich no i sytuacjach.
20: I w tym liście jest napisane wyraźnie, że najpierw pana prezydenta trzeba uratować po to, żeby mógł dokończyć remonty, a potem miasto.
21: Nie odwrotnie? Bo jak nie będzie miasta, to remontu raczej nie dokończymy, nie?
20: No, nie, no wtedy się przedłuży. Wtedy dłużej będzie.
21: Na wieki wieków!
20: Amen. Moim zdaniem to ma ręce i nogi wszystko, co tu wymyślamy. No dobra, no i idziemy do pana prezydenta, po pana prezydenta, który jest schowany gdzie? Bo w końcu tego żeśmy chyba nie ustalili.
19: Ale jeszcze, trzeba będzie się przebić przez rzecznika prasowego. Bo on zawsze stoi jak taki Cerber i chroni. Chroni urzędnika
20: ja przepraszam.
19: Przed ludźmi.
20: Dobra, widzę to po raz kolejny. Po raz kolejny to widzę, tak. Przebijamy się przez pana rzecznika prasowego.
19: Oczywiście
21: dając mu bułeczkę.
19: Zombie, ale tak potem on nam pomaga. Jak już przestaje być zombie, no to jest bardzo pomocny.
20: A czy w tym urzędzie miasta ostał się ktokolwiek trzeźwy, o trzeźwym umyśle, czy nie? Czy cały urząd jest opanowany przez sztuczną inteligencję?
19: No, cały.
21: Tak, cały.
19: Polega nasz okay. Quest, że musimy cały tutaj 500 urzędników uratować.
20: Aż 500 mamy?
19: Tak. To nie jest takie hop-siup. Dobrze, że nie musimy ratować wszystkich spółek skarbu.

0: wilkołaki trenują na łyżwach?
1: Na lodowisku.
0: Na lodowisku.
1: Bo w hali nie.
0: Nie, w hali nie.
1: W hali mogą pograć. W kosza.
0: W hali trenują niedźwiedzie. Zombie.
1: Albo kangurki.
2: Też zombie.
0: Też zombie.
1: Tak jest. Słuchajcie, no dobra. Idziemy po prezydenta.
2: Idziemy. Panie tak prezydencie.
1: Proszę się szykować. Proszę być gotowym.
0: Idziemy.
1: Nadchodzimy.
0: Idziemy po pana.
2: No, ale proszę się nie bać, proszę się nie
1: to
2: bać.
1: To w grze.
0: My z dobrymi intencjami przychodzimy.
2: I z bułką, z pieczarkami.
1: Z otwartym sercem.
0: Czyż może być lepsza reklama dla nas jako bohaterów, nie sądzę.
2: O, pytałeś się kto ten? To właśnie prezydent nie będzie zamieniony w zombie, dlatego on musi być, dlatego te wszystkie zombiaki go do tego miejsca odosobnienia tak schowały.
0: No i gdzie to jest? Gdzie umieszczamy tę postać?
2: No to chyba tak, faktycznie przecież pod urzędem są specjalne schrony przeciwatomowe i tam byśmy umieścili prezydenta, bo to jest dodatkowa trudność. Przebić się przez taki schron to też nie jest proste, wypełnione w dodatku jeszcze strażnikami miejskimi zombie.
1: Do tego różne zabezpieczenia, bo przecież sztuczna inteligencja wszystko używa, co jest możliwe, więc to nie takie hop-siup.
0: Okej, okay. Czyli po ciężkiej walce, w ostatniej chwili.
2: Basen z piraniami zombie.
0: Tak. Plus w tych chaszczach, w tych okopach węże.
2: Zombie.
1: Nie, to już troszkę
0: Karolina
1: troszkę
0: się łapie za głowę.
1: Właśnie. Wszędzie zombie, wszędzie.
0: No bo jesteśmy u źródła jakby problemu, tak?
1: No może jakieś wampirki.
0: Wampirki
1: już nie
0: to...
1: idźmy. Pojedźmy szerzej gatunkowo.
2: To będzie w drugiej części.
0: Tak. Sequel.
2: Nie możemy tak od razu się wypstykać. To...
1: Okej, czyli wszyscy
2: to i tak będzie
1: zombiaki.
2: Kosztowało grube miliony.
1: No, okej.
0: To musi nam się zwrócić. Tak jak czasami bułka z pieczarki. Nie masz. To się wytnie. To się wytnie. No dobra. Prezydenta mamy. Załóżmy, że misja zakończona sukcesem.
2: Tak, i prezydent dołącza do naszej drużyny.
0: Do naszej bandy.
2: I nam na pewno pomoże wtedy bardzo. Razem z rzecznikiem prasowym.
1: Tak jest. I teraz musimy dotrzeć do źródła.
0: Źródło rdzeń tej sztucznej inteligencji
1: tak
0: jest na ostatnim 48 piętrze.
1: Luwu przy Jagiellończyka 10.
3: Do góry nogami, czyli gorzowski magazyn

0: FM Gorzów. Do góry nogami. Do góry nogami. Czyli gorzewski magazyn satyryczny. Co pani, pan powiedzą. Przewrotnie o Gorzowie.
1: Tak, i jak ktoś miał to dobrze opanowane, to był systemem Morsa w stanie normalnie wysyłać pełne komunikaty jakby tymi strzałkami, nie?
2: Nawet z Marcinem mamy takiego znajomego, który był mistrzem tych strzałek, miał na imię Mateusz.
1: Tak.
2: Pamiętam, że to była legenda.
1: Potrafił przez rok nie wydać ani złotówki na telefon, ale być świetnie skomunikowany z każdym.
2: Facet jest tak mocny w te klocki, że przez rok potrafił nie wydać złotówki, kropka, koniec zdania.
1: Operatorzy go nienawidzą, nie?
2: Zobaczcie, jak zobaczymy.
1: Tak, tak. A tak, to też były czasy, że można było dzwonić na czyjś koszt. To też był fajny manewr.
2: Był. Nie wiem, czy jeden operator wciąż nie ma takiej opcji. Znaczy oczywiście tam chyba przy kartach, czy przy miksie, tam jeszcze są takie pozostałości dawnego systemu, że tak się wyrażę.
1: No.
2: Ale kiedyś tak było. Tak było. Do rodziców tak się dzwoniło konkretnie.
1: Kurde, i ten. Pamiętam, był pakiet za 5 zł, 20 megabajtów internetu i wtedy jeszcze równolegle było bardzo popularne gadu-gadu na telefonie. Ty, Miki, chyba korzystałeś z tego, nie?
3: Z gadu-gadu? Kurczę, nie pamiętam, czy na telefonie.
2: Na stacjonarce. Ja tylko na stacjonarce.
1: Bo tak, bo to była w ogóle rewolucja, miałem wtedy Sony Ericssona K510, co miał zawroty 1,3 megapiksela aparat i właśnie 20 megabajtów, no i właśnie za te 5 zł było 20 mega, na którym można było poszaleć na gadu-gadu przez jakieś 2-3 tygodnie pisać, nie?
2: No
1: więc
2: tak.
1: Jakby chodzi o to, że my dzisiaj to jest takie dla mnie w ogóle, to jest taki fenomen, nie? Że my dzisiaj te usługi mamy po prostu praktycznie za darmo, a komunikować nam jest się coraz trudniej.
2: Coraz mniej umiemy.
3: Przeniosła się ta komunikacja może, nie? Tam bardziej w te sfery cyfrowe, nie? Na pewno w tej mierze.
2: No to na sobotę, czy nie powiedziałbym, że gadu-gadu nie było cyfrowe, nie? Ale mam wrażenie, że ten kontakt w ogóle jakoś zanikł. Ludzie się jakoś boją relacji w ogóle, nie? Podejmować.
1: Dlatego złapmy się za ręce po prostu teraz.
2: Nie, no za daleko, panowie. Kurczę, no chyba, że się przesiądziemy, ale ten kabel musisz dalej pociągnąć. Dalej
3: się rękawy, jak będę słyszał nic.
2: No, ale...
1: Więc tak, no tak się trochę... Fajnie, że w ogóle się tu możemy spotykać, bo wiecie, za 5 lat, jak będziemy nagrywać audycję, to w ogóle zdalnie, albo wyślemy swoje awatary AI, i one do nas będą mówić.
2: Zobaczymy, nie? Czy tak nie będzie. No,
3: tak, instrukcje, co chcesz powiedzieć mniej więcej.
1: Tak.
2: Pójdzie, nie wiem, czy widzieliście kiedyś film Surogaci bodajże z Bruce'em Willisem. Nie wiem, czy taki dokładnie był tytuł, natomiast tam był taki koncept, że ludzie siedzieli w swoich domach, oni mieli takie stacje, z których kierowali swoimi robotami i tylko one wychodziły na dwór. I jak pierwsza osoba faktycznie tam po latach wyszła żywa na dwór, to był szok, nie?
1: No tak,
2: zaczęła dowiadywać się, jak wyglądają ci ludzie, którzy sterują swoimi perfekcyjnymi, gdzieś tam wypuszczanymi robotami. No nie wiem, czy to nie jest taka dosyć prawdopodobna koncepcja przyszłości.
3: Kto wie.
2: Zobaczymy.
1: No właśnie, drodzy studenci, drodzy uczniowie, kiedy wy dzisiaj odrabiacie lekcje i wam ChatGPT mówi, co to jest mitochondrium, albo to tam było z tą bitwą pod Grunwaldem, to my musieliśmy na Google szukać, nie? Jakby radzić sobie z tym nieporęcznym indeksowaniem i tak dalej.
3: I tych wyników było mniej, nie?
1: Tak, tak. Za komuny teraz, to było lepiej.
2: Teraz 9 tysięcy na każde randomowe słowo. Takie, kto jeszcze mógł pisać o tym tam AX, nie?
1: Ale słuchajcie, ale to jest rewelacyjne. Ja kocham za to nasz ukochany system, bo on jest taki dziurawy po prostu jak dziewczynka na polu minowym, że dzisiejszy system działa w ten sposób, że uczniowie odrabiają prace domowe, wykorzystując sztuczną inteligencję i uwaga, nauczyciele korzystają ze sztucznej inteligencji, sprawdzają te prace domowe i zobaczcie, jak to jest piękne.
2: Jedni i drudzy nie mają racji, jak się okazuje, że jest bzdura na bzdurze w ogóle.
1: To jest po prostu genialny system, no w tym momencie po prostu sztuczna inteligencja to jest nasz taki zdalny mózg. To jest takie piękne, rozumiesz? Ty możesz po prostu całe życie dokulać się gdzieś tam do celu, jako po prostu to, jakby nie używając ani jednej komórki mózgowej, bo masz to AI, które ci powie: Konradzie, jest czerwone światło, stój. Jest zielone, idź.
2: I takie weryfikacja Green Simona na czerwono, to nie on.
1: Tak.
2: I weryfikacja Mureni, nigdy więcej nie zapraszać.
1: Więc nasz system edukacji jest fajny. Jest motorem innowacji.
2: No to a propos edukacji, no to mam nadzieję, że studenci Wydziału Technicznego AJP nas słuchają jakby w Gorzowie, no bo mają całe pole do popisu, nie? Żeby to rozwijać.
1: Tak,
2: żeby
1: tak.
2: To było jeszcze doskonalsze. Ja wczoraj trochę się przeraziłem, nie wiem, czy to jest dobre słowo, oglądałem taki film, gdzie facet po prostu był Morganem Freemanem, nie będąc nim, nie? Idealne dopasowanie twarzy, idealna jakby ta konstrukcja głosu i to było nagranie na żywo, jakby jeden do jednego. I faktycznie, gdyby mi puścił tylko ten filmik z góry, który jakby zmontował, samym Morganem Freemanem, to nie uwierzyłbym, że to nie jest on.
1: Dlatego my idziemy z duchem.
3: Avatar, tak? W tym kontekście.
1: Tak, tak, że to było jak nagranie jakiegoś losowego gościa, tego był odłożony Morgan Freeman, dlatego my jesteśmy, wychodzimy naprzeciw jakby tym niebezpieczeństwom dzisiejszego świata i dlatego my zawsze na początku audycji wszyscy się weryfikujemy.
2: Tak, tak.
3: Ogólnie z takimi solki awatarami jakby też jest coś takiego, że ciekawe, kiedy może być jakaś pierwsza, większa afera, na przykład, że zostanie wyemitowany ktoś decyzyjny, mówiący coś, co nie jest prawdą i zanim się wszyscy pokapujemy, że to nie jest prawdziwe, to może wywołać jakieś tam panikę, efekty. Nie?
2: No w aktualnym, burzliwym okresie jest to dosyć, tak, no to co mówisz, jest dosyć niebezpieczne, ale to nie jest tak, że takie skamy się nie pojawiają, no bo już, tak, są jakieś filmiki na Facebooku, tak. Można znaleźć i tak dalej, gdzie po prostu przez AI ktoś się potrzeba pod bardzo znaną osobę i nagle ogłasza konkurs, tak, żeby mu przelewać pieniążki, no bo na pewno macie zagwarantowane tam wygraną Lamborghini, tak. Powiedzmy.
1: Kurczę,
2: to się dzieje codziennie.
1: Tak,
3: już. Ale też wyobraźmy sobie, że na przykład ktoś, nie wiem, hakuje fale radiowe, czy tam właśnie transmisję telewizyjną i robi to tak prawie, że live. Nie chcę tutaj sprzedawać patentu nieodpowiednim ludziom, ale...
1: Zostawcie to małżeństwo w spokoju.
2: Proszę wyregulować to odbiorcy.
3: Tak, ale no...
1: No generalnie ja myślę, że to za chwilę będzie tak, że to za chwilę wnuczkowie będą musieli się podszywać pod skamerów, żeby udowodnić swoim babciom czy dziadkom, że to są oni, nie?
2: Żeby w końcu dostać tego pieniądza. No
1: tak.
2: Żeby ci łatwiej.
3: Bo tych wnuczków tak dużo ostatnio.
1: No już tych wnuczków to się narobiło jak cholera, nie? To jest ten boom.
2: Babcia zapomniała, ile tych wnuczków miała. No. To jest 10 w tym tygodniu.
1: Babcia miała rozmach, nie? Ale no czasy są fajne pod tym względem, bo z drugiej strony my na przykład jakbyśmy w liceum gdzieś tam ostatnio, to było... Raptem.
2: A co wy ostatnio robiliście w liceum?
1: O Jezu, stary. Wszystko.
3: To jest złe pytanie, bo sobie wtedy uświadomiłem, że to już nie było 5 lat temu, tylko trochę więcej.
1: Znaczy,
3: nie?
1: To jest złe pytanie, ale w dobrą godzinę, nie? Tak. I generalnie chodzi o to, że my wtedy, jak na przykład myśleliśmy o tematach, nie wiem, sztucznej inteligencji, to tak było bardziej na zasadzie,
2: science
1: że...
2: Science fiction typowo.
1: Tak, tak. No. Znaczy nie tyle, że science fiction, tylko że w ogóle my albo tego nie dożyjemy, albo to będzie w takiej formie, że to będzie tylko dostępne dla jakiejś takiej wąskiej grupy ludzi.
2: Tak, nagle masz 10-15 lat i...
1: No. A dzisiaj tak naprawdę po prostu dosłownie każdy nie jest w stanie wejść w neta i wiesz, na przykład sobie znaleźć przepis na gołąbki. No kurde, no rewelacja. Jesteśmy zagrożeni.
2: Jesteśmy zgubieni.
1: Więc generalnie pod tym względem wow, że te wszystkie wizje, które kiedyś były przekazywane przez popkulturę, przez nawet nauczycieli, dzisiaj one no, po prostu są, nie? I ja tam nie mogę się doczekać po prostu, jak zwierzęta dostaną takie urządzenie, będą im podczepiane, że zwierzęta będą gadać. To sobie wyobraźcie, jak te psy będą szły po ulicy, będą mówić, co tak naprawdę myślą, nie?
2: Jeź. Takie, jesteś zatrzymany.
1: No.
2: Dobra,
1: koniec. Szymona nie ma, więc...
2: Znaczy, no nie wiemy, gdzie... Wiemy, że jest we Francji, nie wiemy, w którym areszcie, tak?
1: A on żuła pewnie, nie? Ale... Tak, generalnie pozdrawiamy Szymona z Francji.
2: Szymon... Na pewno nas słucha, tak, na 100%. Tak, bo we Francji nie ma nic lepszego do roboty, także...
1: Tak. Więc pozdrawiamy Szymona, który jest we Francji, jest fajnym gościem i właśnie tam zażywa słońca oraz francuskich piękności.
3: Okej.
2: Okay. Terytorialnie.
3: To brzmi ciekawe.
1: To drugie żartowałem.
2: Nie, no przecież.
1: Bo nie.
2: Okej, musicie się domyślić.
1: Relacja już dzisiaj od 24.
2: Wasza gorzowska reprezentacja we Francji jakby czyni przygotowanie do Mistrzostwa Europy.
1: No bo tak, bo tak, no właśnie, bo tak jak mówiliśmy ostatnio, my tam zamierzamy otworzyć filię Gorzowa, tak? Żeby Gorzów nie był tylko w Lubuskiem. Gorzów Wielkopolski tylko w Lubuskiem.
2: Tak,
1: tylko, że Gorzów
2: taki projekt roboczy franczyzowy. Paryż podobno.
1: Tak, tak, tak, tak. Więc on będzie nazywał Gorzów Wielkopolski i on będzie już taki...
2: Oui.
1: I to będzie, wiesz, na tych 7 górach będą winniczki normalnie, będą ślimaki, będą krosanty.
3: A są jakieś winniczki u nas, jakaś jedna jest, gdzieś ostatnio trafiłem.
2: Jakaś jedna winniczka.
3: Tak, tak, no.
2: A są winniczki.
1: No to skończymy z nas winniczki.
3: Wino gorzowskie normalnie.
2: Tak, ja tak. No i ty
1: nazywa się Komandos.
2: Wspominki. No dobra, ale z alkoholu już zejdźmy, bo naprawdę do skasuje.
1: No cóż.
2: Ale ja we Włoszech na przykład mam jedno miasto, które może być kandydatem na franczyzę Gorzowa. Też ma 7 wzgórz podobno. Takie możecie kojarzyć.
1: Okej.
2: Remus Romulus. Takie.
3: Coś było.
2: Taka sytuacja.
1: A to jest Galia, tam gdzie ten.
2: Asterix i Obelix się dzieje. Tak jest, podbili.
1: No więc generalnie, słuchajcie, zarąbiście, nie? No i co? Co tam dalej mamy?
2: to może trochę uratuje biednego Marcina, który chwilę się przeciął i jego sztuczna inteligencja już tak nie funkcjonuje.
1: Tak, tak.
2: Mikołaj, powiedz kilka słów o sobie, no bo wiadomo, że ty jesteś z Gorzowa, przynajmniej chodziłeś do gorzowskich szkół, ale Marcin sprzedał mi jedno insiderskie info o tobie, więc teraz cię skompromitujemy. Żartuję, że ty jesteś w zasadzie jak to się ładnie nazywa, nomadą informatycznym,
3: cyfrowym nomadą.
2: Tak, no. Właśnie, teraz mi się zacięła sztuczna inteligencja. Przepraszam, proszę doregulować te odbiorniki. Powiedz, bardzo banalne pytanie, ale odpowiedź może nie być prosta, na czym to w zasadzie polega, tak żeby nasi gorzowscy słuchacze wiedzieli, że w zasadzie też tak mogą żyć, bo to jest coraz popularniejsze.
3: Tak, właśnie, to często się okazuje, że wiele osób też tak może żyć, nie wiedząc o tym. I to się sprowadza w sumie głównie do pracy zdalnej, do możliwości pracy zdalnej. Jeśli ktoś okazuje się, że pracuje w sumie w 100% przy komputerze, no to tak naprawdę na dobrą sprawę może robić to z każdego miejsca, nie? Mhm. I tak też było właśnie u nas. My gdzieś tam z kolegami już to robiliśmy jakiś czas i pewnego dnia po prostu miałem jedną rozmowę z kolegą na temat tego, że czemu on nie korzysta z tego, że gdzieś tam ma możliwości być w różnych miejscach, a on na to mi powiedział, że a czemu ty nie korzystasz? I mam takie, kurczę, faktycznie,
1: nie? Ale potem, switch, nie?
2: O kurczę, karta pułapka, do rewersu.
3: Tak to mniej więcej wyglądało. I spotkaliśmy się z resztą kolegów, rozmowa wyglądała podobnie. No i okazało się, że kurde, wszyscy możemy faktycznie gdzieś tam wyjechać i spróbować. Wtedy to nie było jeszcze aż tak popularne w ogóle. I sami po prostu zdecydowaliśmy, że tak zrobimy, no i wybór padł na Tajlandię w ogóle jako pierwszy kraj, nie? Czyli daleko też, coś takiego nowego.
2: Potem kawałek tym MZK trzeba dojechać.
1: Tak, tak. Tak. Kobiety trochę niepewne są, ale...
2: One są pewne, to my jesteśmy.
3: Tak.
2: Pośmialiby się.
1: No, ale Tajlandia super kierunek generalnie, tam mają tam są gangi małp. Drodzy Państwo,
3: no.
2: Tak. Słyszałem o czymś takim, widziałem filmiki faktycznie, tam porachunki w ogóle jakieś z psami mają i tak dalej.
1: Pytanie na jakie
2: stronie, nie? Nie mówię o żadnych służbach mundurowych, mówię o psach, w sensie faktycznie psach biegających po ulicach, nie? Dobra, wciąż jest dwuznacznie.
1: Ale powiem tak, jeśli chodzi o małpy, jest taki temat, nie trzeźcie humanzji. To jest taka hipotetyczna...
2: Doprecyzuj, nie wiem czy chcę, ale doprecyzuj.
1: To jest taka hipotetyczna jakby istota, która jest dzieckiem człowieka i małpy. Bo jest to teoretycznie możliwe i był nawet człowiek, który to testował. I nie udało mu się. Nie wnikam, jak wyglądały procedury, ale jest to ciekawy koncept.
2: No właśnie, jednak chyba nie chciałem o tym wiedzieć.
1: Ale słuchajcie, bo to jest ciekawy koncept takiego filozoficznego punktu widzenia, no bo jeśli to jest z jednej strony dziecko zwierzęcia i człowieka, to czy powinien mieć prawa takie jak człowiek, czyli powinien mieć PESEL, powinien mieć prawo wyborcze i tak dalej, czy powinien być jak zwierzę, czyli powinien na przykład być chroniony w jakiś sposób, ale też żyć w zamknięciu i pewne wykluczenie.
2: Nie mów hop, bo są środowiska polityczne, które obiecują wprowadzenie PESEL-a, także uważałbym. Zaraz się okaże, że w zasadzie to wszystko zostanie wyrównane, prawda?
1: Może tak być, ja na przykład ja wierzę, że my dożyjemy czasów, że psy zwiększą swój udział na rynku pracy, bo już teraz tak jest, nie wiem czy widzicie, że psy normalnie pracują.
2: Znaczy tak, no jako opiekunowie, stróżowie, jako...
1: Na lotniskach też czasem
2: nie
1: pracują.
2: Nie? Tak.
1: Generalnie jakby jest dla nich...
2: Podpadnę.
1: Jest dla nich robota i jakby to też takie rodzi w sumie dalszy tok, że na ile my możemy te zwierzęta cywilizować, żeby one zaczęły zajmować coraz to kolejne jakby stanowiska, zwłaszcza, że są bardzo miłe, są przyjazne, są miękkie w dotyku.
2: Powiem ci tak, mam od 2 miesięcy szczeniaka. On by nawet nie potrafił się jej wyprowadzić na spacer, tak to ujmę, nie?
1: No słuchaj,
2: jakby,
1: no.
2: Jeżeli on ma być, nie wiem, dyrektorem jakiejś firmy, to wszyscy jesteśmy zgubieni.
1: Ja myślę, że to w niektórych sytuacjach to byłoby bardzo dobrze. To nawet mogłoby przedsiębiorstwo po prostu rozkwitu dożyć.
2: W przypadku niektórych spółek Skarbu Państwa pewnie to by była dobra zmiana.
1: Znaczy, no słuchajcie, no ja wiem, że nasze pokolenie to było pokolenie, że jak wózko w ogóle jeździło, to samo się nogą odpychało, nie? Że rodzic nie musiał wyprowadzać, nie? Ale no... Ja mam taką teorię, taka troszeczkę kontrowersyjna, że pies jakby miał prowadzić konto w social media.
2: I tym pozytywnym.
1: Jakby pies miał prowadzić konto w social mediach. I za każde jakby lajki dostawałby jakąś tam przekąskę, którą bardzo lubi, to ja uważam, że ten pies byłby w stanie nauczyć się robić w taki sposób te treści, żeby dostawać jak najwięcej lajków. Bo on by za to miał bezpośrednio...
2: No tak, pies generalnie tak się uczy, sam próbuje tak kombinować, żeby po prostu załapać się na tego tam.
3: No mógłby być dobrym influencerem też.
1: Tak, tak.
2: Wiele psów w zasadzie jest. Jest, tak, no, przecież no ile macie kanałów o kotach, o psach, no to tak naprawdę oni są głównymi bohaterami, a nie ludzie, tak? Oni tylko nagrywają.
3: I zarabiają całkiem niezłe pieniądze.
2: No, tak, i wiesz, jakby ludzie też.
1: No, no właśnie o to chodzi, że ten pies czasem ma więcej charyzmy, bo on, okej, nic nie mówi, ale nie, merda ogonem, nie, skacze jak szalony, gdzieś tam jest w stanie skoczyć na 3 metry i dotknąć nosem sufitu, nie?
2: Mój to robi bez smaczków.
1: No, a ty tak nie umiesz na przykład, nie?
2: Znaczy, nie widzę ku temu podstaw, zazwyczaj.
1: Więc ja wierzę, że zwierzęta staną się nieodłączną częścią naszego społeczeństwa, że później będzie nawet taki etap, że psy powiedzą dość niewoli, dość chodzenia na czterech łapach, dość smyczy, nie? Niech żyją psy, nie?
2: Robi się trochę postapo, nie? Tym planetę małp.
1: No, no, no. I planeta psów, nie?
3: Planeta psów.
1: Ja akurat nie mam psa, generalnie. Stoi na przeszkodzie to, że moja kobieta ma uczulenie na sierść, ale mamy za to, uwaga, agamę brodatą i gekona orzęsionego.
2: Byłem kiedyś u ciebie, widziałem jakieś zwierzęta, nie pamiętam, co to były za zwierzęta. Nie wiem, czy to już były. Te.
1: One też się już nie pamiętają.
2: Bardzo dobrze.
1: Ale miło się gryzło. No i chodzi o to, że gekon i agama, one się rządzą zupełnie innymi prawami. One nie są ssakami, one są zmiennocieplne, więc na przykład w praktyce ta agama ma coś takiego, że ona nagle ma taki strzał, nie? Nagle po prostu wybiega po prostu ze swojego terrarium, nie? Biegnie, biegnie, biegnie i stopnie. I tak potrafi na godzinę po prostu stanąć i nic nie robi. Dopóki się na przykład nie ruszysz, ani jakoś nie dostarczysz jakiegoś bodźca reaktywującego, to ona po prostu zamienia się w kamień. Bo ona akurat tak stwierdziła, że dobra, tyle już wystarczy, nie? I na przykład raz tak siedziała mi na kolanach, nagle coś ją tak podnieciło, chyba, nie wiem, dźwięk ptaka za oknem, po prostu zeskoczyła mi z kolana, biegnie, biegnie, biegnie i zatrzymała się przed terrarium na pół godziny. I to jest takie po prostu fantastyczne, bo te zwierzęta zupełnie inaczej działają niż ssaki. Ssaki są takie, że wiecie, pieska na przykład przytulicie, znaczy nie, w ogóle na niego spojrzycie, to on już merda ogonem jak cholera, jak go pogłaskacie, to już jest waszym najlepszym przyjacielem do końca życia. Tak, to on już jest wasz po prostu, nie?
2: Jest już w innej galaktyce.
1: A gamę możecie przytulać 10 lat i ona ma was tak samo... Wiecie gdzie? Jak na samym początku, nie? Po prostu jesteście jej totalnie obojętni.
2: Terrarium.
1: Tak, ale wygląda fajnie, czasem dzieje ogniem i zrzuca skórę.
2: Czyli to jednak prawda.
1: Tak, zrzuca skórę jak...
2: Nie tylko Marcin w tamtym domu sieje ognie.
1: Tak, znaczy no, to tylko w piątek, nie? No, ale więc jakby ktoś na przykład zastanawiał się jakąś alternatywą, bo jest alergikiem, wiecie o co chodzi, no bo kotki są fajne, fajne się robi z nimi zdjęcia, robią sztuczki i tak dalej, czy tam pieski, ale czasem no, są tacy ludzie, którzy mają z tym problem. No to polecam agamę, jest łatwa w utrzymaniu i jest całkiem przyjazna, ale niestety ma was gdzieś.
2: No i czasami możesz zapomnieć o tym, że ją masz, nie? To jest, mam wrażenie, taka wada.
1: No cóż.
2: Marcin, jak często to się zdarza? Widzę twoją minę.
1: No słuchajcie, no... Czasem trzeba też... zniknąć.
2: Ale ty też znikasz, tak?
1: Znaczy... U mnie to chyba jest na odwrót, nie? Raczej jest mnie coraz więcej tutaj, nie? Więc...
2: To takie tradycyjne jojo, tak zwane.
1: Tak, za 10 lat się spotkamy, to wiecie, to będziemy musieli wziąć głębszy wdech, żeby tu się zmieścić ze mną, nie? No, ale... Ale tyle, no. No powiedz coś, Mikołaj, o tej szkole. Co tam jeszcze było?
3: O szkole? Tak. Jeszcze liceum mieliśmy fajne chyba, nie?
2: A, no przecież wy jeszcze razem do liceum chodziliście.
1: Tak,
2: to było... No to musimy to poruszyć.
1: To był Puszkin.
2: Dobrze, etap, tak.
3: Puszkin, no.
1: Puszkin, ja powiem wam...
2: O, to jest szkoła, nie szkoła jak... Pumem. Tak.
3: Ale nie wiem jak ty, ja na przykład niesamowicie dobrze wspominam okres liceum.
1: Tak, ja też, chociaż uważam, że na przerwach międzylekcyjnych osiągnąłem więcej niż na lekcjach.
3: Też tak może być.
1: Tak, bo to chodzi o to, że te społeczne kwestie, tam kurde takie więzi się zacieśniały, tam pierwszy raz się człowiek uczył grać na gitarze Californication, później chryzantemy złociste, później wehikuł czasu, no po prostu tam wiosło szło w ruch, tam subkultury się tam budowały, byli byli outsidersi, wtedy jeszcze byli hipsterzy, czy już hipsterów nie ma.
2: No tak, to już jest zbyt powszechne pojęcie, tak. Więc hipsterzy zgodnie z prawami natury musieli zniknąć.
1: Tak, tak, tak, dokładnie, no po prostu jak według Darwin feministycznej teorii ewolucji, no nie ma już hipsterów, teraz są alternatywki. No i co tam, byli jeszcze ten, byli piłkarze, nie? Czyli to byli tacy chłopaki, którzy wiadomo, byli największymi fejmami w szkole. No
2: to
1: nie?
2: Jak amerykański high school trochę.
1: Tak, nie? tak. Po tym względem tak.
3: Kojarzył właśnie Puszkin, tak najbardziej
2: Puszkin
3: dostępny.
2: I Przemysłowa, mam nadzieję, że mnie nie pobijecie, no bo to zawsze ta największa konkurencja z jedynką i dwójką, ale właśnie Puszkin i Przemysłowa to przede wszystkim chyba są takie licea w Gorzowie, w których była taka amerykańska kultura troszeczkę.
3: Tam też te derby zawsze, na przykład nawet ostatnio widziałem na hali chyba naszej, nie?
2: W arenie już grali.
3: Na arenie, sorry. Tak. I ja byłem w ogóle pod wrażeniem, że to serio wyglądało jak z tych takich właśnie w Stanach
2: filmów. Tak, pełne trybuny w zasadzie. Dosłownie, i tak dalej. Wszyscy w koszulkach.
3: To już za naszych czasów.
2: No, kiedyś to było.
3: Było fajne, ale teraz to weszło w ogóle jeszcze na lepszy poziom, nie? Tam są oprawy, no super. Liderki widziałem też są, że to jest takie, faktycznie każdy element jest, nie? To jest naprawdę dopracowane. Nie?
2: Słyszałem, że dyrektorzy obu szkół już nawet mają program kosmiczny, żeby kolejne derby na Księżycu zagrać.
1: Tak. Ja czekam, aż było, no. Ja się mają w Gorzowie Koloseum wybudować, ja tam się nie mogę doczekać.
2: Jako kolejne 7 wzgórz.
1: Bo wtedy te wybory prezydenckie to będą naprawdę krwiste.
2: Ale to już kiedyś poruszaliśmy, tak, że to potrzebna jest weryfikacja prezydenta. Jeżeli ktoś nie umie nas obronić przed lwem w Koloseum, no to jak ma obronić Gorzów?
1: Co nas nie zabije, to nas mocni, no po prostu, nie? Ale w tej kulturze szkolnej fajne było też to, że było dużo takich fajnych, inteligentnych osób, że nawet może w szkole tak wyniki w nauce nie były super, ale było dużo takich wspólnych tematów, zainteresowań, że ci ludzie mimo tego, że nie chcieli się uczyć tego, co narzucali nauczyciele, no to chcieli mimo wszystko się rozwijać. Chcieli się po prostu jakby czegoś uczyć, więc dużo fajnych więzi tam się nawiązało. Były no, też fajne takie inicjatywy, pewnie Mikołaj też pamiętasz, były puszmuny, tak?
3: O Jezu, no te UNESCO też było, tak. Dni UNESCO były puszmuny i to też były mega fajne wydarzenia w sumie, nie? Że organizowane, gdzie byli też ludzie z zagranicy, tak, było się powymieniać doświadczeniami.
1: I czymś innym.
3: I w ogóle gdzieś tam angażowało to do czegoś więcej.
2: Import,
3: tam
2: eksport.
1: Tak. No tak. Saldo migracyjne było raczej na plus, ale
2: dla was.
1: Jeden dla nas, no ale ten. Ale generalnie właśnie to też tworzyło tą kulturę międzynarodową w takim fajnym tego słowa znaczeniu, bo dzisiaj to pojęcie jest tak różnie, do tego ludzie podchodzą. To było fajne, bo to też były te weryfikacje językowe, nie? Że jednak ciężko nauczyć się języka, kiedy człowiek mierzy się z jakimś sprawozdaniem typu klasówka czy tam egzamin, versus to, kiedy on faktycznie ma kogoś z zagranicy, kto ma trochę inny akcent i musi z niej faktycznie nawiązać pomyślną komunikację, a nie dostać piątkę za słówka z Halloween, nie?
3: Tak, właśnie dużo też się narzeka na te takie edukacyjne sprawy, że tylko uczyć się na pamięć, a to właśnie była fajna okazja do wyjścia na przykład do ludzi, prezentowania jakiejś swojej rezolucji w języku angielskim, czyli takie właśnie umiejętności miękkie też, nie? Fajnie
2: i takie
3: to
2: faktyczne, praktyczna nauka języka, nie? Że
3: tak.
2: Dosłownie formułki, jakieś zaimki i tak dalej.
1: No właśnie, zwłaszcza, że patrząc na przykład na obecną sytuację polityczną, to po prostu uważam, że ta część towarzysko-imprezowa no odgrywa trochę większą rolę niż to tam pitu-pitu, nie?
2: No, największą.
1: No myślę, że kluczową w wielu kwestiach.
2: Dawni bądź aktualni imprezowicze to jest elita. No tak. No nie oszukujmy się. Tak. Jakby cały światek gorzowski spotyka się pod ziemią.
1: Nie ma lepszej kompetencji niż wypita czysta z prezesem X, nie? No po prostu tak
2: czysta
1: jest.
2: Czysta woda.
1: No i te tak, czysta woda, 100% gaz, nie? Nie powiem
2: jak. No to jak nie taka czysta znowu. No,
1: ale to właśnie o to chodzi, nie? I też to, że można było pojechać później z powrotem za granicę. Ja akurat brałem udział w wymianach z Niemcami i to było i gimnazjum, i w liceum. Mikołaj pewnie pamięta jeszcze w liceum, jak tam przyjeżdżali ci Niemcy, bo coś tam razem się pojawiło.
3: Ja nie brałem udziału, żałuję z perspektywy czasu, że w tym nie brałem, ale tak było, no.
1: Ale ty tam chyba byłeś do nas jakoś przyklejony do grupy, bo tam były fajne Niemki.
3: Fajne Niemki? To się
2: okej, zrobiło się kontrowersyjnie.
1: W sensie fajne, że były bardzo przyjazne, gadało, otwarte, tak. Po prostu fajne osoby, no i tyle. No, ale bo tam, bo chodzi o to, że Cisek, tutaj pozdrawiamy kolegę Ciska, tak, to właśnie tak. On tam był też takim pomostem tutaj naszym. Teraz siedzi sam w Niemczech, więc fajnie się role odwróciły.
2: Bardzo fajnie.
1: No, ale na jednej z tych wymian, no to albo dobra, nie będę wspominał, bo to się wytnie.
2: Tak. To może jakby ograniczmy moją pracę. Nie zaczynajmy tego, o czym chciałeś opowiadać.
1: Tak, natomiast ogólnie, jeśli na przykład ktoś się zastanawia nad wzięciem udziału w takim programie, bądź ma dziecko, które myśli, no to ja polecam. Nawet jakby tam niekoniecznie miało mówić w tym języku, to sama jakby możliwość pojechania w inne środowisko kulturowe, to jest super opcja. To jest po prostu genialne, tak? Bo jak dowiedzieć się czegoś o świecie, siedząc na przykład tylko w Gorzowie.
3: No ja jasne. Jestem oklepany tekstem, że podróże kształcą, ale jest strasznie prawdziwy, nie? Jest strasznie prawdziwy.
1: No właśnie, Miki też na przykład ma dużo takich fajnych historii a propos podróżowania. Na przykład związaną z tym, że jak różnie mogą układać się losy człowieka, który pracuje zdalnie gdzieś tam za granicą, bo tam kiedyś opowiadałeś, że na przykład był problem tego rodzaju, że chyba na Bali jak byłeś, że był problem z prądem.
3: Tak, no to było coś nowego z naszej europejskiej to jest perspektywy, gdzie mamy wszystko pod nosem. Nie było to Bali, była to Sri Lanka.
2: W te 5 metrów.
1: No, to właśnie 1000 kilometrów. Właśnie chciałem powiedzieć, że
2: tak, tak się tak wydaje, a później Azja się okazuje.
3: Tak, okazuje się, że jest bardzo daleko, nie? Ale faktycznie była taka sytuacja, trafiliśmy sobie na okres, jak się okazało, nie byliśmy tego świadomi, bo pracując zdalnie...
2: Mocno nowe, tak, bodajże.
3: Nie, w ogóle chodziło o prąd, nie, że no, prąd istotna rzecz z perspektywy osoby pracującej zdalnie i patrzyliśmy, czy tam jest to bezpieczne, żebyśmy tam się przenieśli, no i wyczytaliśmy, że tam no, zdarzy się raz parę dni w tygodniu na godzinkę, że nie ma prądu. Mówimy, dobra, jakieś tam hotspoty, damy radę, nie? No i jak przyjechaliśmy, pierwszy dzień, tam chyba 2 godziny nie było prądu, drugi dzień 3 godziny, a co gorsza, hotspoty nie działały, bo wtedy cała wyspa korzystała z hotspotów, więc zasięg był słaby i trzeba było szukać rozwiązania, którym były w ogóle co-livingi. To są takie miejsca, gdzie ludzie, jest takie biuro, gdzie są w ogóle ludzie z całego świata.
2: Płaci się za miejscówkę. Jest jakby właśnie pod ten trend, że tak się wyraża.
3: Tak, to są w ogóle fajne miejsca, gdzie można poznać masę ciekawych osób. Jest właśnie takie towarzystwo międzynarodowe w sumie na maksa. No i też są często przystosowani do takich sytuacji jak backfroundu, czyli mają swój generator na przykład, nie? Tam macie pewność, że popracujecie, że będziecie mieli dostęp do internetu, do prądu.
1: Tam są chomiki w kołowrotkach i bardzo szybko zasuwają.
3: Coś w tym stylu, nie? Ale w każdym razie, tak już dochodząc do końca, to trafiliśmy na największy kryzys energetyczny ostatnich 20 lat, nie aż tak? 20 lat. No i jak już wyjeżdżaliśmy, to prądu nie było po 8 godzin dziennie, a tydzień czy 2 tygodnie po naszym powrocie już dochodziło do 12 godzin, była tam w ogóle jakaś afera, jakieś zamieszki z politykami, ludzie wychodzili na ulicę i tak dalej, nie? Także nice. Jak gdzieś planujecie pracować zdalnie czy coś, to sprawdzajcie, czy jest prąd, nie?
1: Ja pierdzielę.
2: I w ciągu ostatnich 20 lat.
1: Tak, nie mogę 8 godzin bez prądu, to brzmi jakbym 8 godzin miał nie oddychać.
3: Tak,
1: nie?
3: Ale to jest ciekawe, nie? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że komputer, telefon, że nawet jak nie korzystamy z tego dużo, to że w każdej chwili możemy, nie? A to się nagle okazuje, że nie ma prądu, że nie zapalicie światła, trzeba świecę odpalić, nie?
1: Kurde, jakbym nie miał 8 godzin prądu w ogóle w całym mieście i telefon nie działają, to ja bym chyba krzyczał głośno po prostu, nie? Wiesz, Max!
3: No raz się też spotkaliśmy paru Polaków i właśnie pamiętam nasze pierwsze wspólne spotkanie, nie było właśnie prądu, to przy świecach siedzieliśmy, przy stoliczku, muzyczka gdzieś tam.
2: Jakoś tak robotycznie.
3: Tak, tak, ale to było mega fajne, nie? To właśnie nie było tych rozpraszaczy.
2: I klimatyczne, nie?
3: I siedzieliśmy tą grupką, w sumie nikt się nie znał, no i cały czas rozmawialiśmy i to był świetny bifor w ogóle, nie? Że tak powiem, potem poszliśmy na imprezkę.
1: Że może właśnie o to chodzi, żeby wyłączyć ten prąd i kurde, tak analogowych technologii spróbować, właśnie świeczka, nie?
2: Tak wyłączyć na tydzień. Znaczy, no Marcin by już zwariował w ogóle, to nie ma człowieka.
1: No tak, no, byśmy audycję prowadzili.
2: A Mikołaj nie ma pracy, samej, ale nie? To już o tobie.
1: No, ale to jest z jednej strony takie przerażające, jak my jesteśmy od tego uzależnieni, ale z drugiej strony, jak ja kocham gadżety, no ludzie święci.
3: No jasne.
1: Przecież teraz mamy ten zalew chińszczyzny za jakieś grosze, można mieć po prostu, otwierasz do puszek, jakby rozumiecie, otwierasz do puszek, nie? Z reguły otwieraczem do puszek nazywał się palce, nie? A teraz macie tego urządzenie za 2 złote, rozumiecie?
3: Ktoś na tym robi pieniądze, to
2: tak.
3: Jest ciekawe.
2: Tak.
1: Ja pamiętam, taki był film Onion Movie, nie? To taka, jechał po bandzie totalnie, to jest taki czarny humor, nie? Bez żadnych skojarzeń. I chodzi o to, że tam był jeden, bo to był taki seria skeczy, takich trochę wyśmiewających współczesność i tam był skecz właśnie pokazujący nowy przełom technologii, że stworzyli pilot do pilota.
3: Fajno.
1: No i to jest nie niesamowicie
3: wiem,
1: potrzebne, nie?
3: Nie wiem, czy widziałeś, też jest w Chinach, można kupić taki wielki przycisk Enter, który się podłącza do klawiatury. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś.
2: Taki czerwony.
3: Taki
2: guzik,
3: gigantyczny
2: duży.
3: Enter, który możesz całą
2: to
3: ręką
2: niepokoić.
1: Światowi przywódcy mają te guziki, tak
2: ale,
1: czuję.
2: Ale tak było, jakby byłem tym przyciskiem. No.
1: Generalnie dzisiaj osoby, które tworzą produkty, są dzisiaj tak kreatywne, że to się po prostu w głowie nie mieści, nie? Że dzisiaj tak naprawdę kasiorkę to można robić na wszystkim.
3: No ja też wielkim, no.
1: Wielkim. Ja mogę się...
2: Znaczy, no to w sumie jakby zabrzmi dwuznacznie, ale na tym można robić hajs teraz, nie?
1: No, czasem na wciskaniu enter, tak patrzę, czasem wchodzę do urzędu, to mam wrażenie, że te panie nawet nie muszą wciskać enter, żeby dostawać
2: nie,
1: pieniądze,
2: nie? Że żyjemy już w takich czasach, że nawet nie.
1: Se przeklikają pasjans.
2: Po prostu linka mają podpiętego.
1: O Jezu, ja sobie wyobrażam takich po prostu futurystycznych urzędników, nie? Że tacy podpięci do matki.
2: Jestem wielkim fanem w ogóle gatunku cyberpunk, także mnie to tak rajcuje, że coś takiego na przykład naszym Gorzowie, tak, lokalnym, trudno to sobie wyobrazić, bo się żyje w tym mieście, tak, od urodzenia. I trudno sobie wyobrazić taki koncept, ale powiedzmy, że za 20 lat to będzie standard, nie?
1: No, taka pani Grażyna cyberpunkowa, nie? Takie jedno oko, takie cybernetyczne, podpięta po prostu.
2: To jakieś przepięcie w ogóle, podręczny komputer.
1: Tak, taki, wiesz, od Pemka idzie taki gruby kabel do samej Warszawy, nie? I wiesz, następny. I wiesz, ty próbujesz powiedzieć, o co ci chodzi. Nic nie mów, Konradzie Baranowski. I wiesz, ona się, taka maska wyskakuje, podłączać się do mózgu, nie? Wiesz.
2: Jak tak teraz myślę, to mam nadzieję, że skończy się na wielkich neonach, jednak na wełnianym rynku.
1: No, ale tak, tak. Teraz ogólnie, no, Polska będzie się bardzo prężnie rozwijać. Teraz, nie wiem, czy wiecie, za granicą o Polsce to się mówi, że to jest tygrys tego, rozkwitu gospodarczego.
2: Znaczy ostatnio widziałem, że Czesi tak mówili, nie? Że oni tam narzekają, że u nich trochę przyhamowało, u nas się rozpędza.
1: No nie? Tak,
2: dzięki
1: tak.
2: Takim ludziom jak Marcin czy Mikołaj to...
1: No, dokładnie, nie?
2: Dzięki... Jedzie jak diligence. No.
1: Więc, znaczy, patrząc na Gorzów, nie od razu może odnieść takie wrażenie, ale...
2: Nie, to nie zawsze takie...
1: Ale myślę, że jak już dojedzie tutaj do naszego ukochanego Gorzowa ten postęp technologiczny, to wszystkich wrotkim po prostu wywali, nie?
2: Znaczy, generalnie to jest tak, jak studiowałem w Poznaniu, to zawsze miałem takie odczucie i już na tej podstawie powstała teoria właśnie Dycha Baranowskiego. Oczywiście nikt o niej nie słyszał, więc jakby to jest moja teoria.
1: To jest premiera. Okay.
2: To jest premiera w ogóle, że do Gorzowa nowinki przychodzą zawsze równo 10 lat po większych miastach.
1: Tak, tak.
2: Zawsze.
1: Tak.
2: Mam porównanie gdzieś tam, powiedzmy, do Poznania, Warszawy. Nie zawsze jest to złe, bo niektóre nowinki, szczerze mówiąc, są dosyć irytujące, więc to nie jest wcale negatyw czysty.
1: No tak, bo plebs jest królikiem doświadczalnym, a do nas już przychodzi sprawdzone.
2: Elitarnego Gorzów Wielkopolski, stolica Polski, wiadomo. Tak.
1: Dlatego kiedy kebaby były już w latach 90. w Warszawie, u nas były w 2000 roku, ale już... W szczycie majestatu, tak.
2: Po prostu pik.
1: Tak.
2: Ten, historyczny.
1: Ten mieszany i ten
2: Za siódemkę obok letniej, no.
1: O Jezu, o kurde, kebab koło letniej za 7 zł.
4: Za 7 zł, nie? To brzmi po prostu abstrakcyjnie, nie?
2: A to ile było? 10, 11 lat temu jeszcze był? Na pewno, tak.
1: Kiedy inflacja była jednocyfrowa.
4: Teraz szklanka wody jest czasami droższa.
2: Za siódemkę, tak.
4: No
2: tam akurat dalej chyba te ceny. Znaczy nie wiem, bo nie chcę robić promocji. No, a dawno też nie były.
4: Kebab za 7 zł, pół gorzowa.
2: No, to tam zaraz by była taka promocja, ale to tam...
1: Ja się dziwię, że ten właściciel nie zmienił po prostu nazwy po prostu 7 i zły po prostu zrobić, nie? Bo to była... Bo
2: ale
1: to...
2: wtedy by musiał później co roku już zmieniać nazwę, nie? Z inflacją.
1: Albo zatrzymać ceny, ale zmniejszyć jakość.
2: Więcej na rebranding by musiał wyjść.
4: Tak.
1: No, więc generalnie, to była zacna miejscowa, zwłaszcza, że w liceum jak my byliśmy, jak ktoś miał 10 zł, to potrafił imprezować do trzeciej.
2: No, do trzeciego dnia, tak. Do trzeciego dnia zmartwychwstał.
4: Tak samo jak jeszcze w tych czasach wcześniejszych postawów gimnazjum 5 zł, ta potężna moneta, ta. To była tak. Po prostu bogactwo,
2: to
4: nie?
2: To była na kilka nieba. Star way to heaven, dosłownie.
1: Tak. Do niektórych serc, nie? Ale dzisiaj, no cóż, mamy warunki inflacyjne.
2: Teraz się spróbuj do czyjegoś serca za 5 zł przebić. Nawet nie kupisz lizaka, nie? Serduszko, powiedzmy.
1: Teraz jak kebab kosztuje 20 zł, to już sanepid w sumie się interesuje trochę.
2: Co ty, 20 zł? Takie, o nie, z takiego miejsca, skąd kradniecie to?
1: Ja tą bułkę skądś kojarzę, ja ją 3 lata temu widziałem, nie? I tak wiesz.
2: Albo patrzysz na mięso w kebabie i takie, Reksiu?
1: Ale w sumie to jest w ogóle ciekawy koncept, że na przykład bierzesz mięso z kebaba i próbujesz tego, jak puzzle, złożyć z powrotem na przykład woła, nie?
4: Nie próbowałem, ale to ciekawa
2: koncepcja.
4: Ale
2: tam jest tyle dodatków, że mam wrażenie, że muszę być taki zbuntowany troszeczkę.
1: Taki megazon.
2: Poraż tutaj takiego byka po prostu chodzącego po Gorzowie. Skutego. Jak po 15 latach po prostu siłki wstrzykiwania tam sobie czegoś, powiedzmy.
1: No, myślę, że jakby tego mięsa z kebaba połączyć z tym radioaktywnym kotletem ze szkolnego sklepiku, to mielibyśmy artancza antyrakietową. Nie?
2: No mówię, Gorzów Fallout po prostu.
1: Tak.
2: Fallout 24.
1: Więc pozdrawiamy Gorzów, kochamy to miejsce.
2: Oczywiście, bez tego Boże,
1: no, no. My sobie tak żartujemy, że on jest taki w ogóle, taki wiecie, no. My tu się wychowaliśmy, my tu tak. zostaliśmy, my tu zostaniemy, my tu po prostu dajemy ludziom wiarę, my tutaj
2: co nie bez powodu jest nazywany największym escape roomem w Polsce. Tak,
1: tak, tak, tak. Znaczy pierwszym jest Łódź, nie? Gorzów został tak. zdeklasowany.
2: Jest tak. takie znane hasło Łódź i słowo na K, ale nie mogę go powiedzieć, bo to słowo na K jest bez cenzury nie przejdzie.
1: No, powiemy po programie, no, więc generalnie nie, słuchajcie, Gorzów trzeba kochać. Ja powiem wam, wczoraj miałem taką fajną sytuację, bo ja tak lubię tam sobie na rynku koło fontanny, czasem po prostu sobie usiąść, czasem nawet się położyć, tak gwoli relaksu po prostu, nie, że jestem jakimś, nie wiem, czy żulem, czy jakimś w ogóle osłabłem, po prostu, czasem człowiek ma ochotę położyć się w miejscu publicznym, tak bez jakiegoś głębszego motywu, nie? Tak,
2: na ziemi, po prostu.
1: Tak, tak, bo to oprócz tego, że ludzie tak sobie patrzyli mi na twarz, jest zaczerwieniona, czy oczy podążają, nie? To słuchajcie, ja się też rozpłynąłem, bo lokalny street artysta zaczął grać piękne country. Ja bardzo lubię muzykę gitarową, lubię wzmacniacz, lubię szarpanie strun i gość naprawdę pięknie grał, nie? I tak posłuchałem 2-3 utwory, tak sobie leżałem w tej melancholii, ale mówię, dobra, sobie pójdę po lodzika, nie? Bo ja lubię sobie tak gdzieś, jak jest sezon, te lodziki to wchodzą po prostu nosem, nie? No i dobra, no i poszedłem po loda. No i wracam, no i tak myślałem, że sobie znowu zjem, złapię mnie śpiączka cukrzycowa i sobie po prostu poleżę i znowu posłucham tej muzyki, ale niestety moje uszy zostały zaatakowane przez disco polo.
2: O kurde.
1: A ja mówię, ale patrzę tak...
2: Oj,
1: tak
2: zrobiło się ciężko.
1: I słuchajcie, i patrzę tak w dal, no, i tak patrzę w dal i widzę tego gościa normalnie z tą gitarą, on stoi taki sparaliżowany i obok niego jakiś typek, nie? I leci to disco polo z tego jego wzmacniacza i tak... Okej. Okay. No i dobra, no tak zainteresowałem się tym, więc poszedłem w tamtą stronę, nie? I tak słyszę kątem ucha, ten gościu do niego mówi: panie, to pan włączysz jeszcze jedną. Ja zapłacę jak na poprzednią 10. I tak sobie pomyślałem, Jezu, jakie to jest prawdziwe, nie? To jest po prostu przemysł muzyczny w jednym obrazku, nie? Gościu przychodzi, piękną muzykę gra i przychodzi ta obrzydliwa kasiora po prostu i bombki strzelił, nie?
4: Wszystko. Tak. Nie spodziewałem się takiego morału tutaj.
1: Tak, ja też się nie spodziewałem. Nie? Tak, ja po prostu myślałem, że tam padnę, nie? I tam już zostanę jak ostatni Mohikanin, ale niestety cały vibe lek w gruzach, nie? Natomiast street artyści, fajnie, że jesteście. Fajnie, ziomek, który tam wczoraj grałeś. No. Tak, fajnie, że byłeś, super grałeś. Następnym razem też coś tam... ja cię przekupię, żebyś jednak grał to, co grałeś, bo to mi robiło klimat.
4: Właśnie, trzeba było przebić, nie?
1: No właśnie.
4: Ja dam dwie dychy, ale proszę grać o co wcześniej.
1: To nie, bo to już jakaś taka głupia licytacja. Gościu, wiesz, był trochę taki, wiesz, miał dobry humor, nie?
2: Więc tak, wiesz, stówka, nie?
1: to już można było przegiąć pałę, nie? No ale generalnie super, fajnie, że takie coś się dzieje. Mam nadzieję, że władze miejskie też nie będą blokować takich rzeczy, bo niech sobie te Greki grają.
2: No to bywa różnie.
1: Tak, no bo co oni robią takiego złego ludzi? No oni sobie biorą wiosełko, naginają karku, tam jakiś grosik i wpadnie tego kapelusza, ale jakie oni robią atmosferę w tym mieście, no.
2: Nawet jak fałszują, no to jest to jakiś tam klimat.
1: Ale tak? Gościu leciał czyściuteńko.
2: No, mamy tu specy akurat.
1: Przecież i o to chodzi, że wy zrobiliście, słuchajcie, władze miejskie, do was mówię, zrobiliście super robotę, tak? Zamknęliście drogę i tam jeżdżą tylko tramwaje, no brawo, no to był, Jezu, to był świetny ruch. Ale tych ulicznych grajków, jak tam widzicie, to ich nie przepędzajcie, bo po prostu dajcie im robić to, co robią. Oni nie biorą od was ani grosza. Nikomu nie przeszkadzają. Ewentualnie jakiemuś po prostu wrednemu dziadowi, który po prostu ma zły humor. No, ale oni po prostu są super, no. Dopóki nie poszedł disco polo. Jak poszedł disco polo, pałujcie, jakby zapraszacie do więzienia i tak dalej. Ale takiego grajka zostawcie. Pozdrawiam.
2: Oczywiście jest wszystko z przymrużeniem oka, zwłaszcza z tym pałowaniem.
1: A może nie.
2: A może nie. To już pozostawiamy do gestii słuchacza. Marcin Morenia, Landwehr Familia. Dzięki wielkie.
1: Yo.
2: I gość specjalny Mikołaj Hurka. Dzięki wielkie.
4: Dzięki bardzo.
2: I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wpadniesz do nas do studia z jakimiś ciekawymi historiami na temat braku prądu.
4: Jasne, również. Bardzo miło było, więc też mam taką...
1: No przecież miał tyle rzeczy się wyspowiadać, co on nawywijał tam i na matematyce. Spokojnie, i na polskim. Jeszcze, nie, to tak, wiesz, świętoszka zgrywa.
2: A tu ciszawe też zgrywanie dostępnego. Następnym razem to wyciągniemy. I Konrad Baranowski przy trzecim mikrofonie, to był magazyn satyryczny. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Hej.
0: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
2: Cześć, czołem z powrotem w Vox FM w naszym magazynie satyrycznym. Dzisiaj poruszymy temat naszego alfabetu gorzowskiego, satyrycznego właśnie alfabetu, gorzowskiego alfabetu satyrycznego. No i zaczynamy od D strony, czyli od literki D. No tutaj są moi niezawodni goście, koledzy redakcyjni, czyli Seba Górny od mojej lewej. Cześć.
5: Cześć.
2: I Wojtek Hańczuk po mojej prawej.
5: No zgadza się.
2: To prawda. Dobrze. Konrad Baranowski, ja się chyba nie muszę przedstawiać, już wszyscy mają mnie dość, jeżeli chodzi o ten magazyn. Literka D.
5: Nie tylko.
2: Literka D. Podpowiem moim gościom, z którymi dzielę redakcję na co dzień, o co może chodzić. Budowa w 2006, acz oddana do użytku w 2008. A od 2007 roku był widok na nasze piękne miasto. Budowla bardzo rozpoznawalna w Gorzowie, też przez mieszkańców innych miast. Jest to budowla, która już w 2007 roku zresztą została nagrodzona bardzo, bardzo prestiżową nagrodą. Czy domyślacie się, o jaką piękną budowlę w centrum naszego miasta chodzi?
3: Oczywiście, bo w Gorzowie mamy tylko jedną piękną budowlę.
2: No dobrze, Seba. No to za co doceniasz naszą D, czyli dominantę?
3: Doceniam ją za to, że jest infoglobem, który informuje o wszystkim. Od samego początku do końca.
5: No właśnie, tu w ogóle jest jakiś błąd. To nie jest D, tylko I ewentualnie.
2: No czyli, no to mamy
3: to
2: potencjał.
3: To jest tak uniwersalna budowla, że może być właśnie i pod literką D, i pod literką I pod literką P, jak pająk, i jeszcze pewnie by się znalazło kilka określeń na naszą cudowną dominantę.
2: O, myślę, że jest jeszcze jedna literka, myślę, że i pod M, bo właśnie ta nagroda, o której mówiłem, niezwykle prestiżowa, bo to trzeba się bardzo postarać, żeby ją dostać. Z 2007 roku to Makabryła, czyli Makabryła roku za budowlę z roku 2006, nasza piękność. Natomiast ja dzisiaj sobie trochę researchowałem temat i znalazłem taki artykuł w internecie na temat naszego właśnie pająka, naszego infoglobu, naszej dominanty, że Gorzowianie, czy Polacy w ogóle, na takie budowle tak nowoczesne nie byli wtedy gotowi. Niektórzy nie są chyba do tej pory zresztą. A co wy o tym myślicie? Czy właśnie ludzie wtedy nie byli gotowi, a teraz są? Czy ta budowla do tej pory budzi pewne kontrowersje?
5: Ja myślę, że to cały alfabet można by ułożyć tak sobie właśnie. Myślę, że A, akwarium mogłoby być. B, bardzo brzydka budowla. Na przykład C.
2: Oj, tu lepiej nie rozwijać.
3: To zależy, czy myślimy o C czy CH.
2: CH też się zaczyna od literki C, i tak miałem pewne tutaj słowo kojarzące, mogące się niektórym kojarzyć z naszym pająkiem, prawda, i właśnie z innymi określeniami. Też miał z założenia, miał być tam taki pasaż handlowy, no i na początku jakieś tam sklepiki, jakieś zakłady funkcjonowały.
3: Czego tam miało nie być? Bo zacznijmy od tego.
5: Nie, słuchajcie, ja będę bronił tego miejsca, znaczy jego wyglądu, bo dla mnie bardziej abstrakcyjne to jest to przejście podziemne, które właściwie nie wiadomo dokąd i skąd prowadzi. To był jakiś przedziwny pomysł, nikt z niego nie korzysta i też dlatego to, co się tam pod spodem dzieje, wiecie, byliście tam kiedyś?
3: Oczywiście, ja tam przychodzę bardzo często, ja mieszkam niedaleko, więc codziennie widzę dominantę przynajmniej dwa razy i uważam, że to jest budowla, która jest jakaś. Tego nie można powiedzieć za często o tym, co mamy w Gorzowie. To jest budowla, która wywołuje emocje, często skrajne, nie zawsze pozytywne, no ale nie. Dominanta to nie jest kaszka manna, żeby każdemu pasowała.
5: Zupa pomidorowa, żeby wszyscy ją lubili. Ale tak, nie, no ale tak. Co w niej jest pozytywnego? No to, jaki tam jest pozytyw?
3: Dla mnie pozytyw jest taki, że to jest dla mnie historia emocjonalna, życiowa, bo gdyby nie ta dominanta, być może dzisiaj bym z wami nie rozmawiał. A że rozwinę teraz tę historię.
5: Chciałeś tam zamieszkać.
3: No nie, aż tak to nie. Ale
2: tu wracamy do tematu zarobków radiowych, ale to może
3: tam
2: nie dzisiaj.
3: Tam rozpoczęła się moja kariera zawodowa. No tam zrobiłem pierwszy materiał, bo jeszcze kiedy nie było dominanty, tam było wielkie rozkopanie i tam odnaleziono szczątki, niektórzy mówili, że Szwedów, którzy bronili albo atakowali ówczesnego Landsberga. No i jak wspomniałem, to był mój pierwszy materiał, pierwszy zrealizowany przeze mnie i mam głęboko w serduszku ciepłe miejsce dla dominanta.
5: A powiedz mi to, i w końcu czyje były te szczątki?
3: Ja już nie pamiętam.
5: Może to były szczątki pająka. I generalnie w ogóle stąd cała ta historia z dominantą i z tym, żeby to uwiecznić, te wykopaliska i upamiętnić tą historię. Może to był wielki pająk po prostu.
2: Albo faktycznie byli to Szwedzi, jakby jako, że
3: może to
2: po potopie szwedzkim
3: szwedzki
2: bardzo nie lubimy Szwedów, najwyraźniej to zbudowaliśmy na ich cześć tak piękną budowę.
5: I może stąd też żółto-niebieskie barwy.
3: Tak, niektórym się kojarzy, to stal gorzyła, to Szwecja.
2: Tak, niektórym się kojarzy z jakimś klubem żużlowym z zawarcia, tu się okazuje, że jest to na cześć Szwecji. Trzeba by pokazać, mam wrażenie, ten budynek Szwedom, bo nie wiem, czy oni by byli zachwyceni takim pomnikiem na ich cześć.
5: Uciekliby za morze, a nie, już to zrobili.
2: Właśnie, na szczęście mu się udało.
3: Dzięki tej dominancie Gorzów dołączył do wielu znanych miast. Paryż ma swoją wieżę Eiffla. Berlin ma swoją wieżę telewizyjną bodajże. Tak. Toronto także ma swoją wieżę. No i my mamy swoją wieżę.
2: A jeszcze nie zapominajmy o Nowym Jorku i statuę wolności, prawda? No bo to jest taka nasza statua wolności. Mam wrażenie, że ta budowla jest symbolem tego, że architekt był wolny od jakichkolwiek sensownych pomysłów. A to więc nie chcę obrażać, bo chyba pamiętam, kto był architektem i to jest chyba gorzowski architekt, więc nie wiem, czy możemy aż tak daleko w to iść. Powiedzcie mi, czy, no bo...
5: No ale wraca, ale to też Sopot ma takie swoje miejsce.
2: Krzywy dom.
5: Krzywy, tak, na Monciaku. Tak.
3: Nie, no myślę, że znaleźliśmy sporo, ale właśnie Gorzów czegoś takiego nie miał.
5: Ale Szymbark ma na przykład dom, który jest do góry nogami, a propos. Dach jest na dole, a u góry są te fundamenty.
2: No właśnie pytanie, czy to nie byłoby jeszcze bardziej oryginalne, gdyby tego pająka obrócić. Nie wiem, jak to architektonicznie by wytrzymało, ale nie wiem, czy...
3: Przejście podziemne stałoby się nadziemnym?
2: Ludzie by musieli przelatywać nad tym. Na pewno byłoby to oryginalne. To mi się kojarzy z ostatnim tematem Landsbergonu, prawda? Jakiejś wizji przyszłości. Faktycznie jakby pająka obrócić. Wszyscy z jakimiś budżetami.
3: Zrobić centrum przesiadkowe tej kolejki linowej, która miała być w Gorzowie.
2: Tak.
3: By wszystko wtedy się ładnie połączyło.
2: Albo kojarzy mi się to też z Ministerstwem Dziwnych Kroków. Można by zrobić park linowy. Każdy, kto z zawarcia chciałby się dostać do mostu, musiałby przechodzić parkiem linowym. No,
5: no ale zobaczcie, czego to w Gorzowie miało nie być. No właśnie miała być kolejka linowa, wielki park rozrywki przez bardzo znanego, już nieżyjącego piosenkarza światowej sławy zakładanego.
3: Michael Jackson.
5: Ja tego nie powiedziałem. I tego nie ma, a dominanta jest. A jaki był zamysł w ogóle? Słuchajcie, to nie jest tak, że ta bryła nam się gdzieś tam przysługuje. Jak sobie wklepałem szybko w internet, no to rzadko się zdarza, żeby w jakiejś kategorii bardzo dziwne budynki w Polsce na przykład. I okazuje się, że na pierwszym miejscu absolutnie Gorzów i dominanta. I jak się okazuje, według autorów, To miał być początek, miał być zapowiedzią tego, co powstanie na zawarciu w przyszłości, że ta dzielnica miała stać się nowoczesną dzielnicą, która ma wprowadzić Gorzów w nowe, lepsze czasy. Tak to jest, naprawdę, cytuję w tej chwili.
3: No i przecież tak się stało.
5: Ale skoro to miał być początek, to gdzie jest w takim razie jakiś żuk, taki metalowy, jakaś biedronka, motyl?
3: Biedronka jest, no nie.
5: Ale metalowa, no. Komar na przykład. Komar też bywa, faktycznie. No to jest jakaś wizja, która została zrealizowana i to może te zawarcie się jeszcze będzie zmieniać, czy to się stanie taką modernistycznym miejscem, gdzie takich budowli będzie więcej.
2: No to właśnie tutaj Państwu jeszcze doprecyzuję, że przy mikrofonach mam dwóch, może nie rodowitych, ale zawarciaków, zawarcian. Nie wiem, jak siebie tam nazywacie.
5: Ty jakiś tak tam tutaj danych osobowych nie zdradzasz w ogóle?
2: Nie. Natomiast lokali konkretnych nie podaję, chociaż ulicę znam.
5: Co na to RODO?
2: Nie. Myślę, że ogólna dzielnica jeszcze pod RODO się nadaje, no będziemy musieli z naszym Evoxowym tutaj inspektorem chyba to przedyskutować.
5: Natomiast ale co taka ważka na przykład jakby powstała metalowa?
2: Z ważki, gdzie takiego rapera to znano.
5: Nie, taka na przykład na stadionie żużlowym taka ważka by się działa.
2: Zamknięcie stadionu.
5: Zamknięcie jako dach na przykład. Mm-hmm.
2: Może w końcu...
3: Nie podpowiadaj, bo znajdą się na to pieniądze w naszej Radzie Miasta. Tam jest silne lobby żużlowe.
2: No i zrobiło się kontrowersyjnie.
5: Nie, dlaczego? Co jeszcze? A chrabo

0: wtedy na wystawę i po prostu jedna z nich została zakupiona. I tych rycerzy, tych panów żelaznych było tam chyba 12.
1: No, było kilku na pewno. A jeden został, pamiętam to, jak był przekazywany, tam był cały happening. Nie wiem w sumie, dlaczego to komuś tam przeszkadzało. Stał sobie nad samym środku. Ludzie tam do niego podchodzili, malowali, ubierali w różne rzeczy, no, różne części.
0: I z siekierką podchodzili i głośna sprawa, próby...
2: odcięcia.
0: Tak, kastracji.
2: Rzeczy.
0: Kastracji. Później został wywieziony.
1: No i stanął, biedaczek.
0: Nie, najpierw stanął gdzie indziej. W ogóle...
1: A faktycznie, tam chyba
0: on został
1: go ze złomowa.
0: On został absolutnie zniszczony podczas, przed wyborami samorządowymi. Doszło tutaj u nas do takiego mariażu, który, no myślę, że wtedy w ogóle był równie mocno komentowany jak dominanta, czyli tak naprawdę wtedy z... jak się ta partia nazywała, zmieniałem co chwilę, no ale prezydent Woźniak, powiedzmy, z tej takiej centrowej grupy został odwołany i zawiązała się koalicja tak naprawdę prawicy z lewicą. Wtedy tymczasowym prezydentem został Bogusław Andrzejczak, wiceprezydentami były osoby związane z prawicą i wtedy właśnie ta rzeźba zniknęła z tego miejsca, w którym stała, czyli wełniany rynek, i została przewieziona, aby zostać zakonserwowana na jakiś taki plac na Manhattanie, i tam na tym placu powstała 2-3 doby i została przewrócona przez kogoś i się rozleciała.
3: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie. Do góry nogami, czyli gorzowski magazyn satyryczny.

wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Reklama.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Reklama.
2: Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Fox FM. Fox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
1: Reklama.
0: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.

Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko Vox FM.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. DJ Harris in the mix. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix.

0: reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.

0: Gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.